0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Najczęściej wydawana książka świata, przetłumaczona niemal na wszystkie języki, pierwsza na świecie, która ukazała się drukiem. Biblia. Niektórym wystarcza, że leży u nich w domu na półce, ale bywają tacy, którzy poświęcają jej sporo swojej uwagi. I do tej ostatniej grupy należałoby zaliczyć dzisiejszego patrona. Święty Hieronim przyszedł na świat w IV wieku w Strydonie. Jako młody człowiek przyjął chrzest i odtąd postanowił ściśle związać swoje życie z Bogiem. Rozpoczął więc studia teologiczne. Zdecydował się zostać mnichem, a w końcu wyszedł na pustynię z Biblią. I nie, to wcale nie jest metafora duchowej lektury Pisma Świętego, lecz literalnie podjęte przez niego działanie. Święty Hieronim naprawdę udał się na pustynię chalcedycką, by w spokoju skupić się na Starym i Nowym Testamencie. Z tej pustyni co pewien czas był odwoływany, a to do Konstantynopola, a to do Rzymu. Jednak gdy w roku 386 ostatecznie trafił do Betlejem, już wiedział, że znalazł swoje miejsce na ziemi. Znalazł i do końca życia się z niego nie ruszył, cały swój czas odtąd poświęcając wreszcie tylko na to, co stało się dziełem jego życia. Przez 24 lata święty Hieronim przetłumaczył bowiem na łacinę całe Pismo Święte. Jego przekład Biblii, tak zwana Wulgata, co oznacza powszechnie przyjmowane, stała się nawet urzędowym tekstem Kościoła. To jednak było w wieku XVI, bo nasz dzisiejszy patron, tytan pracy nad Pismem Świętym, umarł w osamotnieniu 30 września roku 419 lub 420. Jednak osamotniony był tylko od ludzi, bo zanurzony w Piśmie Świętym nieustannie przebywał w Bożej obecności.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

leży. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Jest środa, 30 września, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zaprasza na kongres i pielgrzymkę. W niedzielę w Poznaniu utrudnienia w ruchu z powodu maratonu. Dziś GUS poda szybki szacunek inflacji za wrzesień. Sanktuarium w Licheniu zaprasza na kongres różańcowy diecezji włosławskiej połączony z diecezjalną pielgrzymką żywego różańca od 2 do 4 października, mówi Wiktoria Desecka z biura prasowego sanktuarium.
3: Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy. W programie zaplanowano spotkanie członków kół różańcowych. Szczególnie zaproszeni są zelatorzy żywego różańca z parafii diecezji włosławskiej oraz wszyscy wierni. Diecezjalna pielgrzymka odbędzie się 3 października. Organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy u Matki Bożej Licheńskiej.
2: Wydarzenie jest częścią dziękczynienia za 200 lat istnienia żywego różańca.
4: Z Poznania.
2: W najbliższy weekend w Poznaniu wystąpią utrudnienia komunikacyjne w związku z niedzielnym maratonem. Największe zmiany będą miały miejsce od godziny 8. Zmiany na liniach tramwajowych będą wprowadzane etapami, dlatego na tej samej linii tramwaje będą w różnych godzinach kursować innymi trasami, zaznacza Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Zmiany będą dotyczyły wszystkich linii, natomiast po to, żeby zapewnić przejazd pomiędzy węzłami albo na takich krótkich odcinkach, gdzie tego transportu tramwajowego nie będzie z uwagi na to, że linie tramwajowe będą te zasadnicze pozmieniane, będzie zorganizowanych aż 10 wahadłowych dodatkowych linii tramwajowych, na których ruch będzie się odbywał na takich krótkich odcinkach, na przykład Cmentarna Junikowo.
2: Utrudnienia wystąpią również w funkcjonowaniu linii autobusowych.
5: 30 linii, aż zmiany będą dotyczyły. Część będzie linii zawieszonych, część będzie miała skrócone trasy, a część bardzo zmienione trasy. Dlatego też wielki apel i prośba o to, żeby w miarę możliwości sprawdzić sobie na stronie internetowej, jak to będzie wyglądać.
2: Szczegóły dotyczące zmian są dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.
4: Z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Od dziś tramwaje linii numer 3, 5, 8, 13 i 16 znów kursują trasą przez Most Świętego Rocha. Szybciej niż planowano zakończyło się usuwanie awarii pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego. Jak przypomina Zarząd Transportu Miejskiego, w sobotę 3 października tramwaje znów będą mogły kursować także ulicą Roosevelta pomiędzy rondem Caponiera a Mostem Teatralnym. Jednak tego samego dnia rozpocznie się wymiana zwrotnic na Moście Teatralnym od strony ulicy Fredry i nastąpi wyłączenie z ruchu tego odcinka trasy.
4: Informacje z kraju.
2: Główny Urząd Statystyczny poda dziś szybki szacunek inflacji za wrzesień. Rynek spodziewa się skoku do 4,1% z 3,4% w sierpniu. Marta Pełka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego uważa, że odpowiedzialne za ten wzrost są w głównej mierze ceny paliw.
6: One rok do roku są już ponad 30% wyższe, co sprawia, że w tym skoku inflacja aż 0,6 punkta procentowego będzie wygenerowane dokładnie przez ten element.
2: Poza tym zwróciła uwagę na kwestię cen żywności.
6: Zakładamy, że wrzesień przyniesie także zakończenie, a co najmniej osłabienie korzystnego trendu po stronie cen żywności, które powrócą do wzrostów miesiąc do miesiąca. Rok do roku wciąż będą nieco niższe, no ale ich działanie takie obniżające inflację po prostu nam nieznacznie osłabnie. No, z czwórką z przodu zostaniemy przez co najmniej kilka miesięcy. Zakładamy, że poniżej tego poziomu możemy spaść, dopiero na przełomie pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku.
2: Pełne dane o wrześniowej inflacji poznamy w połowie października.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Ciepła jesienna aura cały czas jest aktywna. Kolejny ciepły dzień przed nami. Maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, ale niebo będzie dziś zachmurzone. Na szczęście deszcz nie będzie padać. Teraz na termometrze około 10 stopni, ciśnienie jest nadal wysokie, 1028 hektopaskali. Dziś pogoda korzystnie wpływać będzie na nasze samopoczucie psychofizyczne.

5 po 6 przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wander. Zapraszam na nasz poranny program. Zaczynamy od grupy Tears for Fears.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Jako chrześcijanie musimy sobie uzmysłowić, że kryzys to nie jest czas rozpaczy, ale czas nowych możliwości.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

w środowy poranek. Małe szczęścia, to był Kuba Badach. Prawie 21 minut po 6 z oknami, jeszcze ciemno, ale już właściwie mniej ciemno niż na przykład godzinę temu. Teraz powiedzmy, że jest to poranna szarówka. Słońce wstaje za 11 minut, dokładnie o 6.32, no i będzie świecić do wieczora, ale nie do późnego wieczora, tylko do 18.51. Mam nadzieję, że chociaż część z Was ma Radio Emaus ustawione jako poranny budzik. Niektóre budziki dają taką możliwość. Jeśli tak, to bardzo nam miło. Zachęcam do interaktywnego słuchania radia. Proszę się z nami kontaktować. 601 077 033. Teraz w naszym programie Bruce Springsteen.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

To był popowy atak ze Szwecji, które grupa ABBA przypuściła na listy przebojów w latach 70. Jeden z ich największych przebojów, z największych przebojów kwartetu ABBA, Waterloo. Za 23 minuty minie 7 w Radiu Emaus. Już niebawem będziemy sprawdzać jakość powietrza. Potem o 7.30 przegląd prasy, a o 8.30 na naszej antenie będziemy rozmawiać o festiwalu Ukraińska Wiosna, który rozpoczyna się już jutro i potrwa do najbliższej niedzieli. A opowiadać o tym festiwalu będzie jego koordynatorka Maria Andruchiw. O 9.15 spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, spotkanie językowe, tego felieton Słowo o Słowie zagości na naszej antenie, i około 9.20 w ramach porannych zmagań konkursowych. Dziś konkurs nie do końca, który nie do końca będzie konkursem. Dziś zadam wam pytanie o kawie. Bo wczoraj był Międzynarodowy Dzień Kawy, a do wygrania będą puzzle 300-elementowe, tak więc słuchajcie uważnie Radia Emaus. I popójmy teraz pięknie z Dawidem Pociadło.

0: smogu.
1: Według specjalistów powietrze osiągnęło wysoki poziom zanieczyszczenia i jest niezdrowe dla osób wrażliwych. Jeżeli odczuwacie takie objawy jak trudności w oddychaniu czy drapanie w gardle, należy przebywanie na zewnątrz skrócić do niezbędnego minimum. Chociaż jeśli chodzi o poszczególne składniki, nie wygląda to tak źle. Wprawdzie drobne cząstki stałe PM2,5 są na poziomie niedobrym, to cząstki stałe PM10 są na poziomie umiarkowanym. Na poziomie znakomitym jest też dwutlenek azotu i ozon przygruntowy.

kalendarzu dzisiaj mamy 30 września, Dzień Chłopaka ponoć. Pamiętajcie o swoich mężczyznach, panie. Imieninowe pozdrowienia mamy dla Zofii, Franciszka, Grzegorza, Nady, Wiktora, dla Felicji, Hieronima, Nadzieja, Nadziei i dla Honoriusza również. Do końca roku już coraz mniej zostało, dziś tylko 92 dni.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to środa, 30 września, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy Poznań doczeka się nowego dworca kolejowego? Zbliża się 6. edycja Festiwalu Ekologii Integralnej Tydzień Świętego Franciszka. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę w reżyserii Macieja Kowalskiego. Władze Poznania i PKP PLK znów podejmują próbę budowy nowego dworca kolejowego. Wczoraj ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji budynku i terenu przyległego. Ma on powstać nad torami i peronami, tak jak w większości nowoczesnych europejskich miast. Celem jest przede wszystkim możliwość obsłużenia większej liczby pasażerów, bo już dziś dworzec jest zbytnio obciążony, mówi członek zarządu PKP PLK Maciej Kaczorek.
3: Na poznańskim dworcu będzie więcej peronów, będziemy mieli 8 peronów, mówiąc tak funkcjonalnie 4 perony będą w jednym kierunku jazdy, 4 perony będą w drugim kierunku jazdy. Z tego też względu, żeby te perony zmieścić, potrzebujemy przestrzeni dzisiaj tego nieczynnego już dworca,
2: który zostanie rozebrany. Zanim poznaniacy będą mogli skorzystać z nowego dworca, upłynie jednak sporo lat, wyjaśnia prezydent miasta Jacek Jaćkowiak.
4: W ciągu 3 lat z pewnością nie przebudujemy tego dworca, ale rozpoczniemy takie prace, by stworzyć najnowocześniejszy w Polsce węzeł komunikacyjny.
2: Samo przygotowanie koncepcji ma zakończyć się dopiero w połowie 2028 roku. Prezydent obiecuje, że do dyskusji nad wyborem odpowiedniego wariantu zaproszeni będą mieszkańcy. PKP szacuje, że sam nowy dworzec stanie w 2035 roku.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wielkopolanie znów będą mogli spojrzeć na kryzys ekologiczny nie tylko jak na problem przyrodniczy, ale także społeczny, kulturowy czy duchowy. W niedzielę rozpocznie się Festiwal Ekologii Integralnej Tydzień Świętego Franciszka. 6. edycja wydarzenia będzie poświęcona literaturze związanej z naturą i odbędzie się w kilku bibliotekach, zapowiada koordynator festiwalu Krzysztof Mączkowski.
5: I każda z nich oferuje różnego rodzaju wydarzenia. Albo zapraszają na spotkania z autorami książek do siebie, pokazują historię naszej świadomości związanej z ochroną środowiska. Są to opowieści o zwierzętach fantastycznych, będą to opowieści o naszym najbliższym otoczeniu, które mamy tutaj w Poznaniu, pokazując historię tworzenia różnych siedlisk, bo też trzeba powiedzieć, że w dużej mierze środowisko poznańskie zostało przekształcone i historie tych zmian też będą pokazywane, więc...
2: Festiwal potrwa do 10 października. Wydarzenia odbywać się będą w Poznaniu, Kórniku, Gnieźnie i Komornikach.
1: Informacje z Poznania.
2: Jeszcze do 13 października można głosować w plebiscycie Cuda Polski 2026, organizowanym przez National Geographic Traveler. Jednym z nominowanych cudów jest powiat międzychocki, Kraina Stujezior. Samorządy gmin Międzychód, Sieraków, Kwilcz i Chrzybsko Wielkie zachęcają do oddawania głosów. To nie jest tylko konkurs. To szansa, żeby pokazać całej Polsce, że powiat międzychocki to miejsce, które naprawdę warto odkryć, przekonują tamtejsi samorządowcy.
1: Informacje z kraju.
2: Od dziś w kinach można oglądać Lalkę, nową adaptację powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej. Podjął się Maciej Kowalski.
6: Ta adaptacja jest bliska, ona jest bardzo klasyczna, w takim wydaniu, że nie dopisaliśmy nowych, dużych postaci, nie zmieniliśmy głównego wątku powieści, natomiast sam aspekt selekcji siłą rzeczy sprawia, że nie jest to 1:1 książka. Audiobook Lalki ma 33 godziny, film trwa 2,5, więc już z samego tego faktu mogliśmy wybrać mniej niż 10% powieści. I jak wybrać 10% takiej cudownej powieści i zachować jej ducha?
2: Postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, z kolei Ignacego Rzeckiego po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym zagrał Marek Kondrat. Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Jesień, która zaczęła rządzić światem w ubiegłym tygodniu, na razie nas rozpieszcza chociażby wysoką temperaturą. Dziś maksymalnie będzie 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie jest i pozostanie wysokie, na poziomie 1028 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio. na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Odpowiedzi Jezusa w pierwszej chwili wydają się okrutne. Zabrania pożegnać się z rodziną, pochować ojca. Gdy się im jednak dokładniej przyjrzeć, okazują się czymś innym. Odsłaniają niegotowość tych, którzy do Niego przyszli. Gdyby ten człowiek, który mówi, chce pójść za Tobą, naprawdę był gotów do drogi, pożegnałby swoich bliskich najpierw, a potem składałby deklarację. A drugi najpierw pochowałby ojca i domknął wszystkie inne sprawy, które mogłyby zaprzątać mu myśli i odciągnąć od wybranej drogi. Pójdź za mną. Czy podejmuje to wyzwanie od razu?

poranek mija w sposób doskonały. Nie zapomnijcie o porannej kawie. Porannej kawy będzie też dotyczył konkurs, który w zasadzie nie będzie konkursem. Około godziny 9:20 go sobie przeprowadzimy. A do zdobycia dzisiaj 300-elementowe puzzle z Kajko i Kokoszem. Tak więc zapraszam serdecznie do słuchania radia i czekajcie na konkurs. O 7:30 za 8,5 minuty przegląd prasy. Teraz Edyta Górniak.

0: Reklama.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Poranna prasówka.
2: Przegląd prasy zaczynamy od Gazety Wyborczej. Odbiłem się od emocji, którą zapamiętałem z dzieciństwa, od tego zawstydzenia, że byłem gruby i mały, mówi Artur Rojek. Opowiada m.in. o nowej płycie, której tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem, podsunął mu syn. Więcej na ten temat na stronie 14 i 15. Pod koniec zeszłego tygodnia w stolicy Tajlandii spadło ponad 300 mm deszczu, tyle co zazwyczaj przez cały wrzesień. Przeciążenie systemu odwadniającego miasta doprowadziło do zalania osiedli głównych ulic. Trzej Polacy błyskawicznie założyli portal, dzięki któremu mieszkańcy walczący z powodzią w stolicy Tajlandii mają dostęp do kluczowych informacji. O tym w Wyborczej przeczytamy na stronie 8. Głos Wielkopolski donosi, że Jowita niestety, ale bez remontu. Popularny remont popularnego akademika, który zwie się potocznie akumulatory, ma kosztować co najmniej 110 milionów złotych. Projekt z pozwoleniem na budowę ma być gotowy do stycznia 2028 roku. 15-letni harcerz utonął, to tragedia z ubiegłego roku. Drużynowy i ratownik przed sądem. Według śledczych nie zapewniono mu odpowiedniej asekuracji. Więcej na ten temat na stronie 6. W najnowszym numerze Newsweeka przeczytamy o kulisach nowojorskiej imprezy pod patronatem Karola Nawrockiego i za pieniądze z kancelarii prezydenta. W Newsweeku również o sekretach walki z kłamstwem w sieci i o tym, co mówi pisarz Krzysztof Warga na temat najnowszych dwóch adaptacji powieści Prusa Lalka. Rzeczpospolita, Włodzimierz Czarzasty mówi, optymalnie byłoby, gdyby Lewica startowała na jednej liście. W Rzeczpospolitej również o lalce. Marcin Dorociński twierdzi, że 100% mnie w Wokulskim. Miałem taki pomysł, żebyśmy razem z Tomkiem Szuchardem, który gra Wokulskiego w netflixowym serialu, udzielali wywiadów, żebyśmy mogli mówić więcej o dwóch spojrzeniach na Wokulskiego, mówi aktor na stronie 7 dzisiejszego numeru Rzeczpospolitej.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

30 dzień września, środek 40 tygodnia roku. Dziś środa. Środa to jak mała sobota, jak to mówią niektórzy. Do końca roku już coraz bliżej. Dzisiaj dzień chłopaka, dzień muzyki country. Być może coś potem z tego stylu muzycznego zagramy. W Botswanie 60 lat temu odzyskano niepodległość. Dziś tam mamy święto niepodległości. A na całym świecie obchodzony Międzynarodowy Dzień Tłumacza, obchodzony od roku 1953, w dniu wspomnienia świętego Hieronima ze Strydonu. Tłumaczem Biblii ten dzień obchodzony jest z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Tłumaczy. Jeśli macie coś nam do przekazania, zachęcam do kontaktu SMS-owego 601 077 033. Ja się

W najbliższą niedzielę w Poznaniu po raz 25 wystartuje poznański maraton. 42 km z hakiem do przebiegnięcia, ale do odważnych świat należy. Ja co roku chcę też pobiec, ale jakoś mi nie wychodzi. Być może w przyszłym roku się uda. Kto to wie. Maraton startuje w niedzielę o godzinie 9. Znowu będą utrudnienia w ruchu, więc drodzy kierowcy, uzbrojcie się w cierpliwość i zaplanujcie swoje niedzielne wyjazdy na godziny wczesno poranne lub późno popołudniowe, a raczej wieczorne. A jeśli możecie, to po prostu zostańcie w domu albo wyjdźcie na trasę maratonu, no i kibicujcie maratończykom. W Radiu Emaus i nie tylko za 11:08.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: Promocja. W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 30 września, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ile hal sportowych powstanie w Poznaniu? Zbliża się 9. edycja Poznań Katarzys Festival. Wojsko Polskie poderwało myśliwce w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. W Poznaniu trwa dyskusja o przyszłości obiektów sportowych. Kwestie realnej liczby planowanych hal oraz harmonogram inwestycji wyjaśnia zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
3: Bez wątpienia naszym priorytetem takim na dziś tak naprawdę, bo już kończymy aktualizację projektu i chcielibyśmy ze wsparciem ministerialnym w przyszłym roku ruszać z budową, jest hala lekkoatletyczna na Golęcinie. Został uchwalony plan miejscowy dla Golęcina, który jest bezpiecznikiem do tej inwestycji.
2: Równolegle przygotowywany jest remont zabytkowej areny oraz budowa przyległej hali treningowej. Tematem najbardziej odległym w czasie jest budowa dużej hali widowiskowej.
3: Temat dużej hali jest tematem bardziej skomplikowanym, jest tematem powiedzmy na jutro, ale będziemy razem z panem marszałkiem zastanawiali się, jak te prace rozpocząć, czy rozpoczniemy od jakiejś koncepcji, która mogłaby pokazać, jak duże inwestycje byłyby potrzebne wokół, jeżeli byśmy zdecydowali faktycznie na Stadion Szyca.
2: Władze miasta podkreślają, że realizacja planów będzie bezpośrednio uzależniona od pozyskania dofinansowania.
1: Informacje kulturalne.
2: Dziedzictwo chrztu Polski i kultury średniowiecza powraca w formie sztuki. Zbliża się 9. edycja Poznań Katarzys Festival, nawiązującego do początków państwa polskiego i najstarszych tradycji kulturowych. Tym razem na zainteresowanych czekać będą muzycy z Hiszpanii, Słowenii, Francji czy Ukrainy. Dyrektor festiwalu Jan Kiernicki szczególnie zaprasza na koncert 8 października, podczas którego wybrzmi muzyka Hildegardy z Bingen.
4: Średniowiecznej mniszki z XII wieku, autorki traktatów z dziedzin teologii, medycyny, botaniki, ziołolecznictwa, która otrzymywała wizję mistyczną i je spisywała, ale również była kompozytorką. Pisała niesamowitą muzykę, niektórzy uważają, że pod wpływem natchnienia.
2: Jej muzyka zostanie przedstawiona w sposób eksperymentalny, bo elementom śpiewu ludowego będzie towarzyszyć muzyka elektroniczna. Katarzys to nie tylko koncerty, ale także warsztaty śpiewu franciszkańskiego czy wspólna niedzielna msza święta. Cały festiwal rozpocznie się 5 października i potrwa do końca tygodnia.
1: Informacje z Poznania.
2: Antykwariat przy ulicy Paderewskiego w Poznaniu 3 października o godzinie 17 zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Co poeta ma na myśli? Tym razem gościem będzie ksiądz Andrzej Draguła, teolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz autor wielu książek, m.in. Ocalić Boga, szkice z teologii sekularyzacji, copyright na Jezusa, język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, czy Kościół na rynku, eseje pastoralne. Spotkanie poprowadzi literaturoznawczyni Katarzyna Szewczyk-Hake z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Informacje z kraju.
2: Wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. W stan podwyższonej gotowości postawiono też systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, przekazał Polskiemu Radiu, że działania mają charakter prewencyjny.
5: Rezygnowanie po raz kolejny z atakami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Była konieczność poderwania lotnictwa po to, by zabezpieczyć przestrzeń powietrzną na wschodzie Polski. Również nasze systemy osiągnęły stan wyższej gotowości.
2: Rosjanie atakują cele na zachodzie Ukrainy z użyciem środków napadu powietrznego. Wojsko podkreśla, że na razie nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców Polski. Sytuacja jest stale monitorowana. Alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Dzisiejsze jesienne niebo będzie zachmurzone w stopniu umiarkowanym. Temperatura wzrośnie do ponad 20 stopni, dokładnie do około 22-23 stopni około. Teraz na naszym zaokiennym termometrze jest tylko 10 stopni. Barometr pokazuje 1028 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po 8. Gorące życzenia imieninowe dzisiaj mamy dla Zofii, Franciszka, Grzegorza, Nadii, Wiktora, Felicji, Nadziei i Honoriusza. Pozdrawiam serdecznie. Przy mikrofonie Tomek Wander. Będę z wami dzisiaj do godziny 10:00.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
2: Słowa Jezusa są mocne i jednoznaczne. Każdy z Jego rozmówców chciał najpierw uporządkować swoje sprawy. Jezus przypomina, że nie wszystko można odłożyć na później. Są wezwania, które trzeba przyjąć takimi, jakie są, bez możliwości negocjacji. Takie jest też życie. Idzie naprzód i nie czeka. Mogę pójść za głosem Boga i zacząć żyć w pełni tylko w niedoskonałym tu i teraz. Jeśli będę czekał na idealny moment, mogę przegapić to, do czego Bóg zaprasza mnie dziś. Pomyśl, na co najbardziej marnuję swój czas? Czy nie odkładam na później tego, do czego Bóg zaprasza mnie już dziś?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Już jutro w Poznaniu rozpoczyna się festiwal Ukraińska Wiosna, festiwal, który potrwa do niedzieli. O szczegółach tego wydarzenia proszę posłuchać w porannej rozmowie, która na naszej antenie zagości punktualnie o 8:30.

0: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jest 8:30.
1: Poranny gość.
3: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj telefonicznie pani Maria Andruchiw i oczywiście wiadomo, o czym będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o ukraińskiej wiośnie, festiwalu, który już na dobre się zadomowił w Poznaniu i który się właśnie zaczyna. Pani Mario, dzień dobry.
4: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry.
3: Czym w tym roku nas ukraińska wiosna zaskoczy? Kiedy i na co warto się wybrać?
4: W tym roku będzie bardzo dużo akcentów kinowych, będzie dużo akcentów muzycznych, teatralnych, ale w tym roku również łączymy nasz program z kulturą polską dla obywateli Ukrainy, ponieważ demografia naszego festiwalu również się zmienia i stwierdziliśmy, że będzie to dobra okazja, żeby odkrywać te kultury nawzajem, dlatego w tym roku rozmawiamy przede wszystkim o postaci Giedroycia, będzie to taka rozmowa, dyskusja o jego działalności, będzie też pokaz filmu klasyki polskiej Andrzeja Wajty z napisami ukraińskimi, ale też będą takie wydarzenia, które łączą te dwie kultury, między innymi slam poetycki, na który zapraszamy i Polaków, i Ukraińców i będziemy odkrywać też piękno poezji naszych dwóch języków. Oczywiście jest to tylko część, ale te akcenty dwóch kultur w tym roku są mocno obecne.
3: Ja tutaj zauważyłam też taki koncert, który niewiele mi mówi. Myślę, że to warto byłoby przybliżyć. Josifowicz Live. Co to za zespół?
4: Jest to zespół jazzowy, który wykonuje tradycyjną muzykę, tradycyjne pieśni ukraińskie, które są właśnie uspółcześnione i my bardzo lubimy podczas festiwalu odkrywać takie kierunki, być może troszeczkę niszowe, dlatego ten zespół będzie bardzo fajnym zakończeniem tej całej naszej, tego łańcuszka wydarzeniowego. Akurat na to wydarzenie są jeszcze wejściówki pojedyncze, także można je zdobyć w kasie Cekanwemku.
3: Jazz w wydaniu ludowym, chyba tak można to określić, no to jest na pewno bardzo interesujące. A warsztaty tradycyjnego stemplowania tkanin, czy mogłaby pani przybliżyć, co to takiego jest?
4: Tak, tak. W tym roku symbolem festiwalu jest wybijka, czyli to właśnie stemplowanie tradycyjne ubrań i innych też rzeczy, nie tylko ubrań, takimi stemplami, które są wycięte z drewna. To jest bardzo, bardzo dawna, zakorzeniona technika, która powstała jeszcze przed wyszywanką, czyli przed haftowaniem, którą chcemy w tym roku przywrócić i pokazać. Będziemy uczyć naszych gości, jak samemu wykonać takie stemplowanie, a jednocześnie można będzie podczas naszego kiermaszu festiwalowego taki stempel zdobyć na naszym stanowisku merchowym tak zwanym, czyli można będzie przynieść swoją koszulkę czy torbę i dostać właśnie stemplem różnego wizerunku, które można będzie na miejscu wybrać.
3: Będzie też wystawa rzeźby i to jest również interesujące, bo rzeźbę ukraińską raczej dość rzadko można zobaczyć w Polsce.
4: Rzeczywiście to prawda, to jest nowość w naszym programie. My nawet sami rzeźbę niewiele razy przedstawialiśmy w ciągu tych 19 lat. Bardzo się cieszymy z tego, że w tym roku przedstawiamy rzeźbę dwóch bardzo różnych, innych, różniących się od siebie rzeźbiarzy. I jest to też bardzo fajna współpraca z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej, która pozwala nam też na pokazanie tej rzeźby dłużej niż festiwal, więc wernisaż odbędzie się drugiego podczas festiwalu, ale sama wystawa potrwa do 10. I będzie to 30 rzeźb różniących się od siebie, ale też pokazujących różną technikę rzeźb ukraińskich. I chciałabym tutaj podkreślić, że jeden z rzeźbiarzy miał do nas przyjechać, ale rzeczywistość wojenna, w której wszyscy żyjemy, niestety pokrzyżowała nam plany. On w tej chwili odbywa służby w wojsku, ale nagrał dla nas film. I bardzo się cieszymy, że jego sztukę możemy pokazać, mimo tego, że no w tej chwili nie jest dostępny, nie jest mobilny, nie może wykonywać tej swojej artystycznej działalności w pełni.
3: No, coś fantastycznego, że będziemy mogli obejrzeć film i to taki na bieżąco. No ale to teraz trzeba powiedzieć najważniejszą rzecz. Gdzie Ukraińską Wiosnę będzie można znaleźć od 1 października?
4: Oczywiście, zapraszamy do Centrum Kultury Zamek. Tam odbywa się większość naszych wydarzeń, ale również zapraszamy na Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, jak i do klubu My Pod Sceną, w którym odbędzie się DJ set ukraińskich DJ-ów oraz slam poetycki.
3: Czy jeszcze są wejściówki na te wydarzenia? Bo wydarzenia są bezpłatne, ale trzeba pobrać na nie wejściówki, przynajmniej na część z nich.
4: Dokładnie tak. Rzeczywiście na większość wydarzeń już się nie uda zdobyć wejściówki, natomiast jeszcze na koncert Jestefowicza ostatni niedzielny można, jak również można jeszcze zdobyć wejściówkę na slam poetycki i oczywiście na te wydarzenia, które nie obowiązują, nie potrzebują żadnych wejściówek, czyli rozmowy, dyskusje, wernisaż. Wszystkie informacje można znaleźć u nas na stronie internetowej.
3: Właśnie chciałam wszystkich zaprosić na stronę internetową Ukraińskiej Wiosny, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat festiwalu i oczywiście bieżące informacje na temat tego, czy wejściówki jeszcze są, czy ich nie ma. Trzymamy kciuki za to, żeby wszystko wypadło dobrze, jak zresztą co roku. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem była pani Maria Andruchiw, która jest jedną z organizatorek festiwalu Ukraińska Wiosna.
4: Dziękuję serdecznie.
1: Poranny gość.
3: Dziękuję bardzo.
2: Rozmawiała Lilia Łada.

W naszym programie za około pół godziny zrobimy sobie w ramach konkursu mały quiz a propos kawy, to znaczy będę oczekiwał od was pewnych opinii na temat kawy. Po drodze o 9:15 jeszcze spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem.

Kończy się powoli wrzesień, znaczy bardzo szybko się kończy, bo jutro już mamy październik i na samym początku miesiąca wszystkich fanów dobrej książki zaprasza wydawnictwo Miejskie Poznania. Zaprasza na wyjątkowy kiermasz książek wydanych przez to wydawnictwo. Miejsce, które jest szczególnie godne uwagi, to warsztatownia za rogiem Centrum Informacji Kulturalnej przy ulicy Ratajczaka. Tam będzie można kupić

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Środa. Trzydziesty września, minęła dziewiąta.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Społecznicy nadal chcą rozmów o przyszłości poznańskiego Golęcina. Dyskusje o menopauzie w Poznaniu. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Choć budowa sali lekkoatletycznej na poznańskim Golęcinie jest już prawie pewna, społecznicy chcą dalej rozmawiać o przyszłości tego terenu, a zwłaszcza o odkopaniu rzeki Bogdanki. Wczoraj na Uniwersytecie Przyrodniczym odbyło się spotkanie w tej sprawie zorganizowane przez Stowarzyszenie Poznań Jutra, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Rady Osiedla Sołacz. Były wiceprezydent miasta i członek Poznania Jutra Mariusz Wiśniewski zauważa, że trzeba zastanowić się nad rozwiązaniami na kolejne lata dla tego wyjątkowego miejsca.
3: Mówimy o terenie niezwykle cennym w naszym mieście, blisko 68 hektarów, przestrzeń, która odgrywa bardzo różne funkcje w naszym mieście. Od oczywiście kwestii przyrodniczych, ale także również funkcje sportu. Dlatego tej przestrzeni nie wolno projektować fragmentarycznie. Trzeba podejść do tego tematu w sposób kompleksowy.
2: Osiedlowi radni nie zamierzają ustać w wysiłkach, by odkopać Bogdankę. Ideę popierają też poznańscy naukowcy.
0: Informacji Radia Emaus.
2: Jak zadbać o zdrowie w czasie menopauzy? O tym będą rozmawiać uczestniczki wydarzenia Klimat Kobiecości. Porozmawiajmy o menopauzie, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę 4 października w stolicy Wielkopolski. Jednym z elementów wydarzenia będą bezpłatne badania profilaktyczne, zapowiada radna miasta Poznania Marta Mazurek.
4: Też badania profilaktyczne, będzie sobie można zrobić wszystko za darmo. Od mammografii, USG piersi, tarczycy, po badania tam krwi, wzroku, gęstości kości, to jest bardzo istotne. Będzie można skonsultować się między innymi ze specjalistkami z zakresu urofizjoterapii, z trychologii, z psychologii, więc będzie można też porozmawiać jeden na jeden.
2: Wydarzenie odbędzie się w Concordii Design. Początek o godzinie 11.
0: Z Poznania.
2: Członkowie Rady Miasta Poznania podczas wczorajszej sesji jednogłośnie poparli stanowisko przygotowane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Wielkopolsce. Zdaniem radnych miasto ma wiele atutów przemawiających za budową bazy. Dobra infrastruktura transportowa, zaplecze mieszkaniowe i hotelowe, potencjał poznańskich uczelni i szpitali oraz już istniejące bazy. Jednak decyzję o tym, gdzie znajdzie się ostatecznie amerykańska baza, podejmą sami Amerykanie.
0: Informacje z kraju.
2: To dobry budżet, mimo że powstaje w trudnych czasach, ocenił Krzysztof Paszyk z PSL. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Na antenie Polskiego Radia 24 Krzysztof Paszyk podkreślał, że mimo wymagających czasów nie ma cięć w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem.
5: Nie ma cięć też, patrząc przez pryzmat resortów, za które Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada, a więc wysokie nakłady na bezpieczeństwo tu w kontekście obrony narodowej i resortów Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale też zwracam uwagę podniesienie nakładów na infrastrukturę, którą kieruje i zarządza minister Dariusz Klimczak. Dalsze te inwestycje nie będą zwalniać tempa. Energetyka również przyspiesza dzięki nakładom. Również z myślą o blisko 3,5 miliona Polaków, również korzystne zmiany.
2: Na obronność w budżecie zapisano prawie 200 miliardów złotych, co odpowiada 4,5% PKB. Zgodnie z projektem wydatki państwa mają w przyszłym roku przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą niecałe 700 miliardów. W budżecie zawarto też koszty planowanej reformy podatkowej, która wprowadzi pośredni próg z 24% stawką PIT dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Słońce na poznańskim niebie pozostanie dziś do 18.51. Temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Teraz na termometrze jest 12. Ciśnienie wysokie 1028 hektopaskali i takie pozostanie do końca dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Michał wgłębiał się w dyskusję, jak pisze, i natrafił z przyjaciółmi na problem, jak go nazywa, lingwistyczno-geometryczny, którego nie byli Państwo w stanie rozwikłać. Wyszli Państwo od czasownika odrzeczownikowego, zaokrąglić się. Czy jest on odrzeczownikowy? Trudno osądzić, może raczej jest on odprzymiotnikowy. Stać się okrągłym, zaokrąglić się, a więc raczej wiążemy to z przymiotnikiem okrągły niż z rzeczownikiem okrąg. Pojawiła się następnie kolejna figura geometryczna, jak pisze korespondent, czyli kwadrat, i zarazem problem, jak będzie brzmiał czasownik odrzeczownikowo-geometryczny od kwadratu. Od kwadratu albo od przymiotnika kwadratowy, bo jeżeli tamto słowo zaokrąglić się było od przymiotnikowe, od okrągły, to to może powinno pochodzić od przymiotnika. Ale istotnie, raczej trudno nam to utworzyć. Zarówno jeśli byśmy wychodzili od rzeczownika, bo ani zakwadracić się nie pasuje, jak też gdybyśmy wychodzili od kwadratowy, bo ukwadratowić się także jest mało zręczne. Mimo wszystko ukwadratowić coś czy siebie teoretycznie byłoby chyba możliwe, a zakwadracić się z całą pewnością nie, już prędzej skwadracić się, istna, można by powiedzieć, kwadratura koła. Ale też, proszę Państwa, no cóż, nie wszystkie słowa tworzące się od innych słów mają jakieś analogie, jeżeli występują nawet w serii. Owszem, jest od okrągły okrąglić, zaokrąglić, ale od kwadratu, rombu, czy sześcianu, czy innych figur, czy to geometrycznych, czy figur trójwymiarowych, trudno jest nam tworzyć takie właśnie formy. I to wszystko należy do słownictwa potencjalnego. Jeżeli żartem powiemy, że coś się ukwadratowiło, to będzie wszystko w porządku, ale nie będziemy też chyba oczekiwali, że to słowo musi wejść do słownika. Tak samo jest z trójkątem. Utrójkątnić teoretycznie powiemy, jeśli bardzo będziemy potrzebowali opisu takiej właśnie sytuacji, ale zaręczam, że rzadka to będzie sytuacja.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tu Radio Emaus. She's got the look. To grupa Roxette. 23 minuty po 9:00, pora na konkurs, który wcale konkursem dzisiaj nie będzie. Będę raczej oczekiwał SMS-ów od was z poradami. Z poradami dla mnie, z poradami dla pozostałych słuchaczy Radia Emaus. Wczoraj w Polsce obchodziliśmy Dzień Kawy, jutro obchodzimy na całym świecie Międzynarodowy Dzień Kawy, a ja chciałbym się dowiedzieć, chciałbym się też was poradzić, jaką kawę pijecie, jak według jakiego przepisu sobie tę kawę przyrządzacie. Czy jest to sypana, standardowa, czy jest to po prostu kawa rozpuszczalna, czy może mokka, czy może jeszcze jakiś inny sposób, o którym ja absolutnie nie mam pojęcia. Dla mnie dzień kawy jest codziennie. Ja po jednej kawie to się źle czuję. Ja muszę wypić co najmniej 3-4 w ciągu dnia, żeby było dobre samopoczucie. Tak więc czekam na wasze sposoby na przyrządzenie kawy. 71-48, koszt wysłania wiadomości, złoty 23. W treści SMS-a proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem wasze imię i nazwisko i na końcu właśnie proszę napisać o tej kawie. A do zdobycia dzisiaj... No właśnie, tak hałasuje nasza nagroda. Do zdobycia dzisiaj 300-elementowe puzzle z Kajko i Kokoszem, którzy wprawdzie kawy nie piją, ale siłują się na ręce. No bo wypili dużo kawy i mają dużo siły. 71-48, zapraszam.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: W studiu radia nadawczym, w studiu nadawczym Radia Emaus, tak miałem powiedzieć, to dziś dzień chłopaka, dlatego mi się troszkę tutaj mylą
5: język
4: słowa.
5: Język plącze.
4: Język plącze, ale tylko przez z jednego powodu. O tym powodzie to ci powiem troszkę potem, troszkę później. O widzisz. Ale najpierw posłucham ciebie, dlaczego warto dzisiaj słuchać Radia Emaus.
5: Myślę, że warto dlatego, żeby być przygotowanym na wszystko to, co przynosi ze sobą wizyta w centrum Poznania. Dlatego jednym z głównych tematów dzisiaj będą utrudnienia komunikacyjne. Ponieważ dzisiaj tramwaje wróciły częściowo na swoje właściwe trasy. Mówię częściowo, ponieważ jeszcze nie jest otwarta trasa wzdłuż ulicy Roosevelta. No i w dodatku mieszkańcy Poznania, którzy korzystają z komunikacji tramwajowej, muszą się też nastawić na to, że od 3 października z tą komunikacją tramwajową znów będzie problem, ponieważ zacznie się remont odcinka ulicy Fredry przy Moście Teatralnym, w związku z czym ulicą Fredry tramwaje nie będą kursowały. Ale już kursują przez Most Rocha, a od 3 października będą też kursować między Mostem Teatralnym a Kaponierą, więc to jest ta dobra wiadomość. Niestety kolejna wiadomość komunikacyjna niezbyt dobra to maraton, który w niedzielę przebiegnie przez Poznań i on oczywiście również wiąże się z dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi i dla pieszych, i dla pasażerów miejskiej komunikacji, no i oczywiście dla kierowców. Te utrudnienia, co prawda, jak twierdzą organizatorzy, nie potrwają długo, bo już koło godziny 16 będzie można spokojnie przejechać przez miasto, ale jak wiadomo, no, po takich utrudnieniach zagęszczenie ruchu w niektórych miejscach rozładowuje się dość długo, więc może być z tym różnie. Będziemy oczywiście o tym przypominać, że w niedzielę trzeba będzie uważać, jeśli się chcemy wybrać gdzieś dalej od domu. Kolejnym tematem będzie oczywiście miniona sesja Rady Miasta Poznania, na której zapadło wiele bardzo interesujących decyzji i bardzo bulwersujących poznaniaków. Będziemy także mówili o tym, co się ciekawego dzieje w Muzeum Narodowym. Będzie również o tym, że jutro zaczyna się Festiwal Ukraińska Wiosna, o czym już mówiliśmy w rozmowie porannej, i o tym, że miasto oddaje nowe mieszkania do użytku i to przy ulicy Wierzbiędzica, więc w samym centrum. Myślę, że dla każdego w naszych informacjach znajdzie się coś interesującego dziś.
4: Tak, a mnie zaintrygowała idea budowy nowego dworca. Albo raczej rozszerzenia tego dworca.
5: Oczywiście, o tym też będziemy przypominać, aczkolwiek był to temat wiodący wczoraj, ponieważ właśnie wczoraj zostały ogłoszone jakby zręby koncepcji, bo nawet jeszcze nie można powiedzieć, że to jest koncepcja. Ta będzie gotowa za 2 lata.
4: Tak jest. Dziękuję ci serdecznie. To była Lilia Łada. Ja przypominam o porannym konkursie, który dziś wcale konkursem nie jest. Do zdobycia taka oto układanka, puzzle, 300 elementów, Kajko i Kokosz. A dzisiaj czekam na wasze propozycje dla mnie, jak przyrządzić najlepiej kawę. W treści SMS-a proszę wpisać słowo Emaus, potem imię i nazwisko po kropce i na samym końcu proszę właśnie o tej kawie napisać. 71 48. Czekam.

Like Dancing to grupa Scissors Sister. Czas zakończyć konkurs. Przyszło wiele SMS-ów, za które serdecznie dziękuję, chociaż nam tutaj w zespole redakcyjnym najbardziej spodobała się wiadomość od pana Patryka, który proponuje kawę gotowaną. Należy do garnka lub innego pojemnika wlać wodę, nasypać pożądaną ilość kawy i po prostu to zagotować aż do wrzenia. No, spróbuję dzisiaj, panie Patryku. Dziękuję serdecznie za ten przepis. Spróbujemy tu, namówię koleżanki i kolegów, żebyśmy wszyscy razem tu spróbowali taką właśnie kawę gotowaną wypić. Podzielimy się potem na antenie, jak to smakowało. Mam nadzieję, że będzie dobrze smakowało. Dla pana, panie Patryku, puzzle z Kajko i kokoszem, 300 elementów. Proszę tylko po położeniu każdego z poszczególnych elementów na stół nie pić jednej filiżanki kawy. Można zrobić 300 łyków, ale 300 filiżanek kawy, tak jak 300 elementów w tej układance, no to by było troszkę za dużo. Następny konkurs jutro 9.15. Ja już teraz serdecznie zapraszam, a za chwilę do pana, panie Patryku, wysyłam SMS z informacją dotyczącą odbioru pana nagrody.

Za chwilę w naszym programie piosenka o tym, że stygnie lato, a tu właściwie rozkwita jesień, chociaż jak na razie złota polska jesień jest bardzo aktywna. W przyszłym tygodniu ma się to nieco zmienić. Zmiana również tutaj na stanowisku prezenterskim. Za chwilę przywita się z Wami Arek Szymański. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Jednocześnie zapraszam na nasze jutrzejsze spotkanie. Spotkamy się kilka minut po godzinie 14.30, oczywiście ja tutaj, a wy przy radioodbiornikach, tudzież przy innych radiogłośnikach. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 30 września, tu Radio Emaus, jest 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.

0: 13 tysięcy nowych studentów rozpocznie jutro naukę na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Archiwum Archidiecezjalne zaprasza na Dzień Genealoga. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji broni Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed krytyką. 13 tysięcy nowych studentów rozpocznie w tym roku naukę na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Uczelnia podsumowała rekrutację i przedstawiła plany na najbliższe miesiące. Wśród nich jest rozwój fabryki sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, mówi rektorka uczelni profesor Bogumiła Kaniewska.
1: To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. Powołaliśmy ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych, cały zespół, który będzie wdrażał rekomendacje związane z dydaktyką wobec sztucznej inteligencji.
0: Uczelnia odnotowała ponad 10 tysięcy więcej zapisów niż podczas poprzedniej rekrutacji. Największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia, prawo i anglistyka. Sporą popularność zyskał też nowy kierunek lekarski, przyznaje prorektorka do spraw studenckich i kształcenia profesor Joanna Wójcik.
2: Po raz pierwszy ruszamy z kierunkiem lekarskim, który będzie realizowany w naszej filii PILE na Noteckim Instytucie Medycznym, który cieszył się w tym roku ogromnym zainteresowaniem.
0: Na jedno miejsce zgłosiły się 22 osoby, a na pierwszy rok studiów przyjęto 60 studentów. Nowy rok akademicki rozpocznie się 1 października.
3: Z Archidiecezji Poznańskiej.
0: Tajemnice archiwów diecezjalnych w Zielonej Górze i historie odnalezionych ksiąg metrykalnych diecezji katowickiej. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 3 października zaprasza na 17 Dzień Genealoga. Zastępca dyrektora archiwum w Poznaniu, ksiądz dr Jan Maria Musielak, zaznacza, że dzień ten jest okazją dla wszystkich zainteresowanych historią swoich rodzin.
4: Jedno będzie dotyczące znaczenia źródeł genealogicznych w badaniu historii. No bo nie ukrywając prosty przykład, jak często się szuka nazw miejscowości, nagle okazuje się, że ta miejscowość ma korzenie w nazwiskach mieszkańców. I drugie, mianowicie na temat powstańców wielkopolskich na ziemiach zachodnich. No i znowu, tu też zapewne możemy swoich przodków odnaleźć.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Wstęp jest wolny, ale organizatorzy proszą o wcześniejszą rezerwację miejsc. Zgłoszenia są przyjmowane do 1 października do godziny 15.
3: Informacje z Poznania.
0: Rada Miasta Poznania zaprasza dziś na otwarte spotkanie z mieszkańcami Naramowic, Umultowa i Moraska-Radojewa. Odbędzie się ono o godzinie 18 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ulicy Umultowskiej 114. Radni rozmawiać będą z przedstawicielami lokalnej społeczności na temat transportu publicznego, infrastruktury drogowej, gospodarki i planowania przestrzennego oraz kultury i oświaty.
3: Informacje z kraju.
0: Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji broni Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed krytyką z powodu częstego wysyłania alertów w czasie ataków rosyjskich przy polskiej granicy. Marcin Kierwiński mówił w Trójce, że dopóki nie zostanie stworzony nowy system ostrzegania, te alerty są niezbędne.
5: Czy jeżeli leci do nas z prędkością 700-800 na godzinę dron odrzutowy z głowicą, z ładunkiem wybuchowym, leci w kierunku naszej granicy, czy państwo ma ostrzegać obywateli, czy ma nie ostrzegać obywateli? Ja nie jestem w stanie i nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy ten dron uderzy kilometr przed polską granicą, czy może 2 kilometry za polską granicą. Dlatego rolą odpowiedzialnego państwa jest ostrzegać.
0: Przed godziną 6 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających w województwie lubelskim i podkarpackim o możliwym zagrożeniu atakiem z powietrza. W tym czasie Rosja atakowała Ukrainę. Alert został odwołany przed godziną 8.
3: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Pochmurny to będzie dzień dzisiaj, tak mówią synoptycy, ale faktycznie za oknem błękit widzę, więc chyba nie jest aż tak źle. 15 stopni na termometrach i 15 stopni to jest temperatura odczuwalna. Wiatr delikatny z południowego wschodu, 15 km na godzinę, ale momentamy porywy wiatru sięgną 50 km na godzinę. Warunki biometeo dzisiaj neutralne, czyli obojętne. Nie szkodzą, nie pomagają, musimy jakoś to ogarnąć. Jeśli chodzi o noc, w nocy będzie lepiej, będzie co prawda chłodno i sucho, ale za to biometr będzie korzystny. Tylko że w nocy temperatura 11 stopni, ta odczuwalna, czyli o 11 stopni mniej niż teraz. Proszę bardzo, takie porównanie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: To ja rozumiem, że pani redaktor dzisiaj przed wschodem słońca wstawała.
1: No ba.
0: No tak, no bo wschód słońca 6:51, a to już o 6:00 w pracy.
1: No dokładnie, nie tak jak niektórzy, którzy się spóźniają i przychodzą dopiero na 10:00.
0: Dlaczego spóźniają? Koleżanko, wyjdziesz do domu, a ja tu jeszcze będę, moja droga. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my dzisiaj z wami w środku dnia właśnie razem, ale to się zmieni, już niedługo. No i teraz może właśnie, już nic nie powiem po prostu, bo tu za wesoło się zrobiło. Robbie Williams i Phil będzie na antenie. Phil znaczy jego utwór Phil, bo to nie będzie zespół Phil.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Najczęściej wydawana książka świata, przetłumaczona niemal na wszystkie języki, pierwsza na świecie, która ukazała się drukiem. Biblia. Niektórym wystarcza, że leży u nich w domu na półce, ale bywają tacy, którzy poświęcają jej sporo swojej uwagi. I do tej ostatniej grupy należałoby zaliczyć dzisiejszego patrona. Święty Hieronim przyszedł na świat w IV wieku w Strydonie. Jako młody człowiek przyjął chrzest i odtąd postanowił ściśle związać swoje życie z Bogiem. Rozpoczął więc studia teologiczne. Zdecydował się zostać mnichem, a w końcu wyszedł na pustynię z Biblią. I nie, to wcale nie jest metafora duchowej lektury Pisma Świętego, lecz literalnie podjęte przez niego działanie. Święty Hieronim naprawdę udał się na pustynię chalcedycką, by w spokoju skupić się na Starym i Nowym Testamencie. Z tej pustyni co pewien czas był odwoływany, a to do Konstantynopola, a to do Rzymu. Jednak gdy w roku 386 ostatecznie trafił do Betlejem, już wiedział, że znalazł swoje miejsce na ziemi. Znalazł i do końca życia się z niego nie ruszył, cały swój czas odtąd poświęcając wreszcie tylko na to, co stało się dziełem jego życia. Przez 24 lata święty Hieronim przetłumaczył bowiem na łacinę całe Pismo Święte. Jego przekład Biblii, tak zwana Wulgata, co oznacza powszechnie przyjmowane, stała się nawet urzędowym tekstem Kościoła. To jednak było w wieku XVI, bo nasz dzisiejszy patron, tytan pracy nad Pismem Świętym, umarł w osamotnieniu 30 września roku 419 lub 420. Jednak osamotniony był tylko od ludzi, bo zanurzony w Piśmie Świętym nieustannie przebywał w Bożej obecności.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

przed nami już 24. Ekumeniczne Święto Biblii. To Ekumeniczne Święto Biblii odbędzie się od 11 do 18 października bieżącego roku w Poznaniu. No i tegoroczne spotkania będą przebiegać pod hasłem Oto wszystko czynię nowe. W ramach tych spotkań będą koncerty, będą spotkania, będą debaty, będzie także, będą koncerty, to też się pojawi, będzie modlitwa kanonami na przykład z udziałem braci z TZ. Wiele ciekawych propozycji dla osób chcących przeżyć to Ekumeniczne Święto Biblii. Zacznie się to wszystko o godzinie 17 w niedzielę, 11 października. Nowe w muzyce, taki tytuł tego spotkania. Koncert studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu. No i będzie to w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Łaski Bożej przy ulicy Obozowej 5 w Poznaniu. Tam to wszystko się rozpocznie, no i potrwa w Poznaniu w wielu różnych lokalizacjach. A finalnie będzie koncert zespołu TGD w Auli Nowa Akademii Muzycznej przy placu Stuligrosza 1. I to będzie 18 października.

0: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
6: Gdyby żył, kończyłby dzisiaj 79 lat. 30 września 1947 roku urodził się Mark Bolan, założyciel, wokalista, gitarzysta i autor tekstów zespołu T-Rex. Zmarł 16 września 1977 roku w wieku 29 lat. Dzisiaj także rocznica, kiedy to ukazał się czwarty studyjny album grupy Simply Red, zatytułowany Stars. Ukazał się dokładnie 30 września 1991 roku, a więc 35 lat dzisiaj mija od tego momentu. Za chwilę u nas grupa T-Rex, Children of the Revolution, a potem tytułowy utwór z albumu Stars grupy Simply Red.

pierwsze zmarszczki i to nie te od śmiechu, tylko zmarszczki, które faktycznie świadczą o starzeniu się skóry, siwe włosy, które się pojawiają, no ale też być może pamięć i to wcale nie ulotna, tylko taka pamięć, która daje nam pamiętać o tym, że pamiętamy Jabba-dabba-doo, Wilma, Flintstonowie, wyobraźcie sobie, że premiera tego serialu animowanego Flintstonowie miała miejsce 66 lat temu, no i teraz pewnie wielu z nas zachodzi w głowę, że przecież dobrze pamiętamy tę kreskówkę Flintstonowie. Dokładnie 30 września 1960 roku miała swoją premierę telewizyjną, no i stała się hitem. Powstało wiele odcinków tego serialu animowanego i każdy z nas pamięta Freda, pamięta Barneya, pamięta Wilmę. No a jak się nazywa żona Barneya? No właśnie, ja tutaj właśnie pamięć mam ulotną, nieco. Ale niemniej jednak premiera serialu animowanego Flintstonowie dokładnie 66 lat temu miała miejsce.

30 września. I dzisiaj imieniny Wery, Honoriusza, Soni, Zofii, Honorii i Imisława. Szczególnie to ostatnie imię, Imisław, tak mi jakoś utkwiło w głowie. Ciekaw jestem, czy jakiś Imisław nas słucha, czy słucha Radia Emaus. Gdziekolwiek jesteś, Imisławie, słuchaczu Radia Emaus, proszę o kontakt 601 077 033. Może jakaś krótka wiadomość tekstowa od dzisiejszego solenizanta Imisława, no ale też oczywiście dla wszystkich jubilatów najserdeczniejsze życzenia dzisiaj ślemy, niezależnie od tego, jaka to rocznica, jaki to jubileusz, jaka to data związana z 30 września i co się wtedy wydarzyło w waszej przeszłości, to najserdeczniejsze życzenia ślemy wam. Oczywiście, jeśli to są rzeczy przyjemne, no bo jeśli to są jakieś sprawy, o których chcielibyście jak najbardziej zapomnieć, no to nie martwcie się, już jutro będzie 1 października i ten 30 września odejdzie w niepamięć. Za chwilę grupa The Cranberries, a tuż po nich zagramy, nie, będzie już Lilia Łada i nie będzie grała ani śpiewała. To będą informacje Radia Emaus. Ale najpierw grupa Cranberries. Tak kawałeczek tylko zagramy.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jutro Poznań będzie świętował Międzynarodowy Dzień Muzyki. Poznańscy Filipini zapraszają na oratorium. Minister Kierwiński zarzuca prezydentowi Nawrockiemu blokowanie pracy rządu. Już po raz 16 Poznań będzie obchodzić Międzynarodowy Dzień Muzyki. 1 października wyruszy muzyczna parada sprzed gmachu Poznańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia, by punktualnie o 12 dotrzeć na Stary Rynek i wspomóc słynne poznańskie koziołki swoim śpiewem i dźwiękami instrumentów. Kulminacją wydarzenia będzie koncert w Atrium Starego Browaru, mówi dyrektorka szkoły,

0: Monika Kusz.
1: To piękne miejsce, Baatrium z Maską Mitaraja, aż się prosi, żeby organizować tam koncerty. I tam, jak już dojdziemy tym deptakiem znowu grając, powtórzymy ten koncert w tym samym składzie. Też pewnie zaskakując tylko ludzi, którzy przyszli do centrum handlowego. Ale też taki nasz jest cel, żeby pokazać, że muzyka jest wszędzie i że może mieć różne oblicza. Jest to okazja do tego, żeby zobaczyć, jak wielu zdolnych, młodych ludzi mamy w Poznaniu.
0: Święto zostało ustanowione w 1975 roku, by promować muzykę jako dobro wspólne i uwrażliwiać na jej piękno oraz znaczenie w życiu człowieka.
2: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
0: Różaniec, ukochana modlitwa świętych. Taki tytuł nosi muzyczno-słowna opowieść o historii i pięknie modlitwy różańcowej, na którą zapraszają księża Filipini. Mówi ksiądz Waldemar Partyka, organizator oratorium.
3: 4 października w naszej sali oratorium imieniem świętego Jana Henryka Newmana w podziemiach kościoła Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła odbędzie się 53. już oratorium poświęcone różańcowi. I w tym oratorium będą czytane teksty dotyczące historii różańca, cudów różańcowych i też wypowiedzi świętych na temat tej modlitwy i tekstom też odpowiednio dobranemu Słowu Bożemu będzie towarzyszyć muzyka w wykonaniu artystów naszego oratorium.
0: Wśród wykonawców usłyszymy m.in. Andrzeja Michałowskiego, tenor, Michała Zatora, harfa i śpiew, Piotra Paszkiewicza, akordeon, Filipa Grześkowiaka, fortepian, a Patrycję Osińską w recytacji. Na fortepianie zagra także profesor Andrzej Tatarski, a przygotowanie całości i grę na fortepianie zapewnia ksiądz Waldemar Partyka.
2: Informacje z Wielkopolski.
0: Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjęli uchwałę rozstrzygającą konkurs Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw. Dzięki niej blisko 1 200 000 zł z budżetu województwa trafi do 141 sołectw w regionie. Na konkurs zgłoszono 296 projektów, z których wybrano 141 najlepszych. I to właśnie one otrzymają od 5 do 10 000 zł na realizację swoich pomysłów.
2: Informacje z kraju.
0: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że blokuje działania rządu z powodów politycznych. W radiowej Trójce minister nazwał postępowanie prezydenta sabotażem państwowym. Jako jeden z przykładów wskazał prezydenckie weto do ustawy dotyczącej programu SAFE.
4: No przecież wszyscy pamiętamy weto pana prezydenta do ustawy o SAFE. Ustawy, która dawała pieniądze polskiemu wojsku, polskiej policji, polskiej straży granicznej. Przecież pan prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, także zawetował tą ustawę. Pan prezydent jest pierwszy do tego, aby pokazywać się z polskimi żołnierzami, z polskimi funkcjonariuszami, ale jak trzeba było podpisać SAFE dla bezpieczeństwa także tych żołnierzy i tych funkcjonariuszy, no to już powiedział nie. Dlaczego? Dlatego, że rząd potencjalnie mógłby mieć sukces.
0: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o finansowaniu inwestycji w ramach SAFE w marcu tego roku. Uzasadniał to m.in. obawami dotyczącymi unijnego mechanizmu warunkowości. SAFE to unijny instrument finansowania inwestycji obronnych o wartości 150 miliardów euro. Polska jest jego największym beneficjentem. Przyznano jej 43 miliardy 700 milionów euro.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: No to zostawmy może już tę politykę, te zbrojenia, to na czym wszyscy się znamy i przejdźmy do tej sfery, o której każdy może porozmawiać. 17 stopni na termometrach w Poznaniu i pochmurne niebo, ale przejaśnienia są i będą. Natomiast jeśli ktoś czeka na deszcz, no to ja go na horyzoncie nie widzę ani dziś, ani jutro, ani pojutrze. Raczej nie będzie padać, więc jeśli ktoś ma parasol, no to chyba się nie przyda. Jeśli chodzi o warunki biometeo, no to tutaj sytuacja jest taka trochę zmienna, muszę powiedzieć, bo w ciągu dnia biometr obojętny, a w nocy korzystny i tak to będzie naprzemiennie przez nadchodzące 2 dni. No a jeśli chodzi o jakość powietrza, ona umiarkowana. Ale podobno ma się poprawić. No czekamy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wiesz, że oni świętują 50-lecie? Tak, grupa YouTube.
1: No i to się nazywa tężyzna fizyczna, psychiczna i w ogóle,
0: no
1: prawda?
0: Bo muzyka tak konserwuje. Lilia Ładarka, Arkadiusz Szymański, dzień dobry. Aha.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Jako chrześcijanie musimy sobie uzmysłowić, że kryzys to nie jest czas rozpaczy, ale czas nowych możliwości.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: chcecie zagrać w grę, nie mając komputera ani jakiejś planszy, można to zrobić na Pętli Górczyńskiej, tam trwają roboty drogowe. No i jest wprowadzony taki, taka sytuacja, że przystanek został przeniesiony. Jesteście na Pętli Górczyńskiej i podchodzicie do miejsca, gdzie powinien być przystanek autobusowy, a tam jest napisane, że przystanek przeniesiony 30 metrów dalej. No więc ruszacie z tego punktu, gdzie otrzymujecie taką informację, 30 metrów, czyli 30 kroków, tak plus minus, idziecie, no i dochodzicie do punktu, w którym no nie znajdujecie żadnego artefaktu, ani nie znajdujecie też przystanka w tamtym miejscu, bo przystanek, jak mówi informacja 30 metrów dalej, jest przeniesiony o kolejne 50 metrów, a więc idziecie dalej, 50 kroków dalej, no i dopiero dochodzicie do właściwego miejsca, gdzie przystanek się znajduje. Taka to gra trochę, no ale może nie bardzo z jakimiś nagrodami. Niemniej jednak to ZTM tak zorganizował pracę na Pętli Górczyńskiej podczas remontu, więc gdy macie napisane, że 30 metrów dalej, to tak naprawdę jest to 80 metrów dalej, licząc krokami.
1: Let's go.

0: porządku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: No tak nagle się tutaj pojawił serwis kulturalny, ale to właśnie 11.30, a więc czas na zaproszenia kulturalne. No to może najpierw walizka pełna przygód. Na taką walizkę pełną przygód zaprasza Muzeum Henryka Sienkiewicza. Sienkiewicz w podróży. To będą warsztaty dla rodzin z dziećmi od godziny 17 w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza. To jest dokładnie na Starym Rynku w Poznaniu przy figurce Jeana Baptisty Quadro. To właśnie tam mieści się Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza. No i dzisiaj będą tam takie aktywności, które pokażą, że bohaterem wyprawy, którą się wybierzecie, będzie właśnie Henryk Sienkiewicz, jeden z najsłynniejszych polskich pisarzy, a zarazem prawdziwy Włóczyki. Zwiedził niemal całą Europę, przepłynął ocean do Ameryki, a nawet dotarł do dalekiej Afryki. Jego liczne podróże stały się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla jego twórczości. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza na Starym Rynku zaprasza dzisiaj na godzinę 17 na walizkę pełną przygód. Operowy klub Belcanto, rodzina Garcia, mistrzowie Belcanto. Tak naprawdę to na to spotkanie zaprasza Aleksandra Koczurko-Pożycka, śpiewaczka i popularyzatorka muzyki, twórczyni operowego klubu Belcanto. Będzie to spotkanie o niezwykłej dynastii, która w ogromnym stopniu ukształtowała to, jak dziś rozumiemy i słyszymy operę. Biblioteka Raczyńskich, godzina 18 i tam operowy klub Belcanto dzisiaj. Warsztaty muzyki bretońskiej, to też muzyczne spotkanie, ale muzyka bretońska, a więc Dom Brytanii przy Starym Rynku 37 zaprasza o godzinie 18. Będzie Miron Stiller, poznański muzyk, multiinstrumentalista, absolwent szkoły muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Poznaniu. W klasie skrzypiec, doświadczony i ceniony nauczyciel gry na instrumentach, no a także będzie Michał Zajączkowski Demezer, gitarzysta folkowy, zafascynowany muzyką tradycyjną z różnych stron świata i oni zapraszają na tę wyjątkową dzisiaj sytuację, na to wyjątkowe spotkanie. Warsztaty muzyki bretońskiej o godzinie 18 w Domu Brytanii w Poznaniu przy ulicy Stary Rynek 37. No i jeszcze wystawa fotograficzna, archeologia humoru, komizm w sztuce średniowiecza. To jeszcze tylko do dzisiaj. Ta wystawa w rezerwacie archeologicznym Genius Loci. Możecie ją zobaczyć. Myślę, że warto się wybrać, tym bardziej, że wstęp wolny na to wydarzenie, a jeśli kultura jest na wyciągnięcie ręki i jeszcze za darmo, no to żal by było z niej nie skorzystać, a zatem też zachęcam, żebyście dzisiaj zobaczyli tę wyjątkową wystawę fotograficzną pokazującą humor i komizm w sztuce średniowiecza. To będziecie mogli zobaczyć w rezerwacie archeologicznym Genius Loci przy ulicy Księdza Ignacego Posadzego 3. To był serwis kulturalny na antenie Radia Emaus. Na kolejny zapraszam o 16.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Miały, Mokrz. No to są takie destynacje, takie miejsca, które grzybiarze doskonale znają, a teraz jest ten moment właśnie, kiedy grzybów jest po prostu zatrzęsienie. Jest ich tak dużo, że gdy kuca się do jednego grzyba, to za chwilę widzi się kolejnego i tak można nie wstawać wcale. Pytanie, czy nastawiamy się na to, żeby wyjechać z pełnymi koszami grzybów, no bo potem czeka nas jeszcze praca, żeby to wszystko obrobić w domu, żeby to odpowiednio przygotować, przyrządzić i zabezpieczyć na to, żeby można to było konsumować przez wiele, wiele tygodni później, a może ktoś zbiera tak na bieżąco, że każdego dnia nazbiera sobie troszeczkę i potem konsumuje to na bieżąco i cały czas ma świeże grzyby, a nie jakieś odgrzewane, pozostawione gdzieś w słoikach, czy odmrażane gdzieś tam z lodówki, bo takie metody też znam, że niektórzy zbierają, zamrażają, a potem wyciągają z lodówki, z zamrażalnika, tak jakby to były świeżo zebrane grzyby. No chyba to nie jest to samo, lepiej takie zebrane od razu, no ale nie każdy mieszka w pobliżu Mokrza czy Miałów. Tak to wygląda. Niektórzy nie mają takich miejscówek grzybowych obok siebie. O grzybach nie będzie, ale już za chwilę informacje Radia Emaus. Za chwilę, to znaczy po 12, bo o 12 modlitwa Anioł Pański, do której też serdecznie Was zapraszam. A tymczasem, gdy grupa The Cranberries, czyli Borówki, w zasadzie, nie, Żurawinki, przepraszam, Żurawinki, tak, w utworze Linger.

2018 roku u wybrzeży Antarktydy odbył się pierwszy taki wyścig, pływacki wyścig na dystansie 1 kilometra, a woda miała temperaturę 1,2 stopnia poniżej zera. Tak, no bo tam jednak woda jest w ruchu, więc może mieć taką temperaturę, nawet poniżej zera. No i w tym wyścigu wtedy wziął jako pierwszy Polak, jedyny Polak, wziął udział Leszek Naziemiec, jeden z najwybitniejszych polskich pływaków ekstremalnych. On dzisiaj będzie moim gościem o godzinie 18.30. Zapraszam na wyjątkowe spotkanie z Leszkiem Naziemcem. Połączymy się telefonicznie i Leszek opowie o projekcie, który łączy ze sobą wybrzeże Bałtyku po niemieckiej stronie, no ale też całe wybrzeże polskie. Co on tam w ogóle wymyślił, aby zrealizować jeden z swoich najnowszych projektów? O tym mi dzisiaj opowie o godzinie 18.30. Zapraszam na spotkanie przy kawie, zróbcie sobie dobrą kawę i posłuchajcie wyjątkowych opowieści mojego gościa Leszka Naziemca, pływaka ekstremalnego, który dzisiaj będzie o 18.30 moim gościem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Jest wyrok w sprawie kierowcy, który wjechał w trzyosobową rodzinę. Szlachetna paczka oszuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Ruszają zapisy na mieszkania po remoncie na poznańskiej Wildzie. 26-latek, który wjechał samochodem w rodzinę w Woli Soleckiej w województwie mazowieckim, został skazany na 5 lat więzienia. W tragicznym zdarzeniu śmierć ponieśli mężczyzna i jego nastoletnia córka. Nieprawomocny wyrok, który wydał sąd rejonowy w Lipsku, przewiduje karę bezwzględnego więzienia. Ponadto 26-latek otrzymał 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
1: Informacje z Wielkopolski.
3: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Do udziału w tegorocznej akcji potrzebnych jest jeszcze 114 osób. Początkowo chętni przechodzą szkolenie oraz mają zapewnione wsparcie lidera, rejonu i innych członków zespołu. Wolontariusze pomagają w kontakcie między rodzinami a osobami, które przygotowują paczki, mówi Małgorzata Rutkowska ze Stowarzyszenia Wiosna.
4: To jest naprawdę dobra robota, taka, która ma sens. I to jest też doskonała okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi, poznać ich historię i, co najważniejsze, brać udział w zmienianiu tej historii na lepsze. Znaczy, ta zmiana czasami odbywa się poprzez dostarczenie rzeczy w paczce od darczyńcy, na przykład paczki z żywnością albo ze sprzętem, ale czasami ta zmiana odbywa się poprzez danie rodzinie takiego poczucia, że jest dla kogoś ważna, że ktoś ma dla niej czas i ktoś traktuje ją z szacunkiem.
3: Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dzisiaj, jednak wszyscy chętni są zapraszani do kontaktu także po tym terminie. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie szlachetnapaczka.pl. Ruszają zapisy na mieszkania po remoncie na poznańskiej Wildzie. Obecni najemcy mieszkań komunalnych mogą zgłaszać zainteresowanie lokalami w remontowanej kamienicy przy ulicy Wierzbieńcice 14. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przygotował 14 mieszkań, które po zakończeniu prac zostaną przekazane najemcom w standardzie pod klucz, mówi rzecznik prasowy ZKZL-u Łukasz Kubiak.
5: Te osoby, które zamieszkają właśnie na poznańskiej Wildzie, no tutaj trafią do świeżo wyremontowanej kamienicy z nową salarką ocienną, z nową salarką drzwiową, z ocieplonym budynkiem, z wyremontowaną elewacją frontową, tylną, nowym ogrzewaniem, ponieważ tutaj będzie, zlikwidowaliśmy piece kaplowe i jest instalacja centralnego ogrzewania, jest wymieniona instalacja elektryczna, także naprawdę te osoby, które otrzymają takie mieszkanie, no na pewno będą zadowolone.
3: Zainteresowani mogą zgłaszać się do 9 października. Formularz dostępny jest na stronie ZKZL-u w zakładce dotyczącej inwestycji przy Wierzbięcicach. Zgłoszenie można także dostarczyć osobiście do biura obsługi klienta ZKZL przy ulicy Matejki 57.
1: Informacje z Wielkopolski.
3: W niedzielę kilka tysięcy osób pobiegnie w 25. poznańskim maratonie. Na uczestników i uczestniczki jubileuszowej edycji czeka wiele atrakcji, w tym nowa trasa. Mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na zmiany w organizacji ruchu. Start tradycyjnie został umiejscowiony na ulicy Grunwaldzkiej przy Międzynarodowych Targach Poznańskich, a meta na placu Marka na MTP. Trasa biegu zostanie zamknięta dla ruchu kołowego od 8 do 16. Dodatkowo ulica Grunwaldzka na odcinku od Szylinga do Roosevelta nieprzejezdna będzie już od godziny 6. Poszczególne części będą oddawane dla zmotoryzowanych, a jej całkowite otwarcie nastąpi po przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu. Zmianie ulegną również rozkłady jazdy niektórych linii tramwajowych i autobusowych.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Na termometrach w Poznaniu już 19 stopni Celsjusza, ale to jeszcze nie koniec. Temperaturę stać na więcej, jeśli chodzi o Poznań. I dzisiaj maksymalnie termometry w Poznaniu pokażą 23 stopnie Celsjusza i to będzie około godziny 15. Ale są takie miejsca w Wielkopolsce, gdzie dzisiaj nawet 24 kreski osiągnie słupek rtęci w termometrze. To na przykład Krotoszyn i okolice Krotoszyna i Kępno i okolice Kępna, czyli takie południe Wielkopolski, tam dzisiaj taka temperatura, no i też niewiele chmur, ale będą jednak chmury. Najwięcej przejaśnień to właśnie tam, Krotoszyn i Kępno, najmniej przejaśnień Gniezno, Środa Wielkopolska, Konin. Tam więcej chmur i promyki słońca, no jak na lekarstwo. Jak na lekarstwo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Odpowiedzi Jezusa w pierwszej chwili wydają się okrutne. Zabrania pożegnać się z rodziną, pochować ojca. Gdy się im jednak dokładniej przyjrzeć, okazują się czymś innym. Odsłaniają niegotowość tych, którzy do Niego przyszli. Gdyby ten człowiek, który mówi, chce pójść za Tobą, naprawdę był gotów do drogi, pożegnałby swoich bliskich najpierw, a potem składałby deklarację. A drugi najpierw pochowałby ojca i domknął wszystkie inne sprawy, które mogłyby zaprzątać mu myśli i odciągnąć od wybranej drogi. Pójdź za mną. Czy podejmuje to wyzwanie od razu?

Zdaje się, że będzie o śmigłowcach Apache, które będą serwisowane w Dęblinie. Zdaje się, że będzie o szacowaniu strat w rolnictwie spowodowanych suszą. No i zdaje się, że też będzie trochę o sezonie grzewczym i o tym, co dotyczy gazu i węgla. O tym będzie już za chwilę. O 12.30 Piotr Wielicki i magazyn ekonomiczny Bilans i o tym wszystkim, co w gospodarce, co w biznesie, co w ekonomii. O tym pewnie, co ważne i o czym wiedzieć powinniśmy. O tym Piotr Wielicki będzie pamiętał i nam to przedstawi już niedługo, już za 9, niecałe 8 może minut na naszej antenie magazyn ekonomiczny Bilans, na który zaprasza Piotr Wielicki. A ja zapraszam oczywiście w jego imieniu, bo to są takie informacje, o których ja nie mam pojęcia. A Piotr jest taką osobą u nas w redakcji, która zawsze wie to pierwsza, jeśli chodzi o ekonomię, gospodarkę, biznes i to wszystko, co w walutach i w kruszcach jest istotne, więc my się od niego tych rzeczy dowiadujemy. No i wiemy, co trzeba zakopać w ogródku, a co trzeba odkopać, albo w co trzeba inwestować, a w co niekoniecznie. Może w ogóle nawet nie inwestować.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Wow, wow, wow! Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
3: Polska przygotowana do sezonu grzewczego. Gazu i węgla nie zabraknie, zapewnia rząd.
4: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone.
3: Śmigłowce Apache będą serwisowane w Dęblinie.
5: Ten kontrakt jest w 100% taki, jaki sobie wymarzyliśmy.
3: Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą. I o tym m.in. dziś w Bilansie. Piotr Wilicki, zapraszam.
0: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
3: Polska jest dobrze przygotowana do nadchodzącego sezonu zimowego. Magazyny gazu napełnione są prawie w całości. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że nie zabraknie węgla. Nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach.
4: No przede wszystkim zapewnienie dostaw to jest w tych czasach ogromne wyzwanie, bo przecież rynek został zaburzony. Widzimy, co robi Saudi Aramco pod kątem Polski. Natomiast zrobiliśmy wszystko, podpisując ponad 20 umów, dywersyfikując źródła dostaw. Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa.
3: Wojciech Balczun zapewnia też, że polski system energetyczny jest stabilny. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców AH-64E Apache. Z udziałem przedstawicieli polskiego rządu umowę w tej sprawie podpisano między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a amerykańską firmą GE Aerospace. Umowa jest trzecią i ostatnią umową offsetową związaną z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64E Apache. Jak mówi w Dęblinie minister obrony narodowej Cezary Tomczyk, wartość całego offsetu związanego z zakupem przez nasz kraj śmigłowców Apache to około 1 200 000 000 zł.
5: Jestem przekonany, że najlepsze umowy to takie umowy, gdzie obie strony są zadowolone. I to jest przykład takiej umowy. 8 miesięcy negocjacji, pełen kontrakt, szkolenie, serwis, remonty, ale także pełne uzbrojenie do Apache. My dzisiaj zyskujemy dostęp do technologii, transfer technologii do Polski. Ten kontrakt jest w 100% taki, jaki sobie wymarzyliśmy.
3: Dzięki zawartej umowie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 będą mogły remontować i serwisować wykorzystywane w łącznie 15 typach platform bojowe silniki T-700 CT-7. Jesteśmy w momencie, gdy Polska nabywa zupełnie nowe zdolności, mówił w Dęblinie wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
6: Warto powiedzieć, że silniki, które tutaj będą serwisowane, to są silniki, które występują w 15 rodzajach statków powietrznych. Używa ich 50 państw. W samej Europie to jest 20 klientów wojskowych, którzy używają właśnie tych silników. To jest konstrukcja, która ma 130 milionów godzin nalotu, czyli sprawdzona, i takiej właśnie będzie używała polska armia, polskie siły zbrojne.
3: Polska w 2024 roku zakupiła 96 śmigłowców AH-64E. Koszt całej umowy to około 40 miliardów złotych. Pierwsze 15 maszyn ma trafić do naszego kraju w 2028 roku. W tym momencie Wojsko Polskie korzysta z 8 maszyn starszego typu Apache AH-64D, otrzymanych od USA w ramach leasingu. Te maszyny służą przede wszystkim do szkolenia pilotów i personelu naziemnego o oraz przygotowaniu do obsługi docelowych śmigłowców w wersji E. Po zakończeniu dostaw śmigłowców Apache w wersji E Polska będzie drugim państwem po USA dysponującym tak dużą liczbą tych nowoczesnych śmigłowców bojowych. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że protokoły spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
7: To wszystko mamy zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalia pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
3: Bez złożenia zgłoszenia nie będzie się można później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową. Dodatkowe 5 milionów złotych trafi na zakup i montaż syren alarmowych na Dolnym Śląsku. Samorządy mogą składać wnioski o pieniądze. Nowe urządzenia mają zwiększyć zasięg systemu ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska mówiła, że syreny mają być słyszalne w całym regionie.
8: Chcemy, by sygnały alarmowe były słyszane przez każdego mieszkańca i mieszkankę Dolnego Śląska. Dlatego też inwestujemy i rozbudowujemy system ostrzegania alarmowania, który jest podstawą bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, ale także kraju.
3: Pieniądze pochodzą z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym roku Dolny Śląsk otrzymał z niego ponad 381 milionów złotych. Dodatkowe syreny mają zostać kupione i zamontowane do końca roku. MSWiA testuje nową aplikację, która ma pozwolić na szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach. Chodzi na przykład o alerty w sprawie możliwych ataków z powietrza. Mówił o tym w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Aplikacja ma nie tylko informować o niebezpieczeństwach, ale też podpowiadać użytkownikom, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.
9: Ta aplikacja związana z zarządzaniem samą informacją czy uruchamianiem tych kolejnych komunikatów, syren alarmowych, czyli zarządzaniem, jeżeli chodzi o powiadamianie ludności, jest niezwykle ważna, bo ona skraca po prostu czas reakcji, zmniejsza ilość punktów decyzyjnych. Ona jest w testowaniu.
3: Aplikacja ma też sugerować, gdzie szukać miejsca schronienia. Redaktor naczelny InfoSecurity24 Dominik Mikołajczyk powiedział, że MSWiA bierze przykład z Ukrainy.
10: Resort w tej chwili pracuje zarówno nad specjalną aplikacją, trochę na wzór tej ukraińskiej, która alarmowałaby ludność o nadchodzącym zagrożeniu. I nie mówimy tu tylko o operowaniu naszego lotnictwa w związku z atakami na Ukrainie, ale w ogóle o szerszy aspekt informowania o wszelkich zagrożeniach.
3: Resort Spraw Wewnętrznych pracuje też nad wdrożeniem systemu, który ma wykorzystywać telefony komórkowe i informować o zagrożeniach niezależnie od ustawień urządzenia i zainstalowanych na smartfonie aplikacji. I to wszystko w tym bilansie. Piotr Wielicki, do usłyszenia.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

macie jakieś plany na nadchodzące dni? Bo to dzisiaj w zasadzie środa dopiero, środek tygodnia. Niektórzy mówią, że środa to taki mały piątek. Ja tego nie czuję w ogóle, że środa to taki mały piątek. No bo w środę to w ogóle jesteśmy dopiero w środku tego wszystkiego. Więc tu jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć. Poza tym, czy plany na przyszłość, na plany na najbliższy weekend, to środa to jest dobry moment na to? No chyba dobry, jeśli ktoś wyprzedza fakty, a nie chce być spontaniczny. No ja raczej należę do tej grupy spontanicznych i tak niekoniecznie wcześniej planuję to, co miałoby się wydarzyć. Natomiast no, z tym wcześniejszym planowaniem to bardzo dobre jest teraz w kontekście chociażby znalezienia pociągu. Mówię o kolei, dojeżdżając do miejsca, które sobie wymarzymy. Bo to nie jest tak jak kiedyś, że możemy sobie wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, a bilet się znajdzie, bo możemy zawsze kupić u konduktora. No nie, bo czasami się może okazać, że kompletnie nie wejdziemy do tego pociągu, bo nie ma miejsc siedzących wcale, żadnych, nigdzie. No i nie będziemy mogli nawet kupić biletu u konduktora. Takie to czasy mamy, także trzeba wcześniej planować jednak. Nie można być spontanicznym.

Zapraszałem już, ale zaproszę raz jeszcze, bo niektórzy pytają, Leszek Naziemiec, kto to taki? No to właśnie pływak, pływak ekstremalny, pływał w takich miejscach, które, no, w których my w ogóle byśmy nie popłynęli, bo na przykład jezioro Titicaca, które jest położone bardzo, bardzo wysoko w Ameryce Południowej i on tam pływał, a tam dostępność tlenu to jest zaledwie 60% tego, czym moglibyśmy oddychać. Więc no, spory niedobór, jeśli chodzi o to, co potrzebują płuca ludzkie, a do tego morderczy wysiłek, przepłynięcie jeszcze odpowiedniego odcinka w tym jeziorze Titicaca. No, Leszek Naziemiec takie dokonania na swoim koncie ma. Przepłynął także Wisłę, ale nie wszerz, tylko wzdłuż. A to już robi różnicę. Przepłynąć Wisłę wzdłuż, naszą najdłuższą rzekę w Polsce, no to naprawdę jest niezły wyczyn, no ale nie tylko takie dokonania ma na swoim koncie. To naprawdę wyjątkowy człowiek, wyjątkowy popularyzator pływania także. Jeśli chcecie posłuchać rozmowy z nim dzisiaj, to będę miał tę przyjemność wypić kawę, co prawda na odległość, i porozmawiać z Leszkiem dzisiaj o godzinie 18:30 i wy tę rozmowę usłyszycie, bo to będzie spotkanie przy kawie na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Między innymi nad Polskim Morzem znajdziemy się już za chwilę, bo już 2 sekundy po godzinie 13. Szczegóły przedstawi Piotr Wielicki.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dziś ma się odbyć inspekcja statku podejrzanego o zanieczyszczenie plaży w Ustce. Archeolodzy dokonali kolejnego odkrycia w Lesznie. Rozpoczęła się inwentaryzacja poznańskiej Bogdanki. Jeszcze dziś ma się odbyć inspekcja na statku, który jest podejrzewany o zanieczyszczenie plaży w rejonie Ustki. Na 50-kilometrowym odcinku wybrzeża morze wyrzuciło substancję ropopochodną. Trwa wielkie sprzątanie, mówi Paulina Iwin, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
3: Idą nasi pracownicy z łopatami, z workami jutowymi i po prostu ten zanieczyszczony piasek razem z kamieniami i patykami, które też są brudne, wrzucają do worków. Na dzień dzisiejszy mamy wysprzątane około 10 km plaż. Jest to 7 km na wysokości miejscowości Ustka i 3 km od rowów do Dębiny. Wysprzątane mamy także całe województwo zachodniopomorskie.
2: Plaże w całej gminie Ustka nadal są zamknięte. Cały czas trwają też badania próbek substancji pobranej z plaż. Porównanie ich z paliwem ze zbiorników podejrzewanego o zanieczyszczenie statku da odpowiedź, czy substancja to rzeczywiście paliwo okrętowe z tej jednostki. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, za całą operację zapłaci armator statku.
1: Informacje z regionu.
2: Czy archeolodzy w Lesznie natrafili na dawny kościół? W trakcie budowy prowadzonej przy Miejskim Ośrodku Kultury badacze przeszłości odkryli fragmenty kamienno-ceglanych fundamentów budowli. Możliwe, że są to pozostałości szpitalnego kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary, mówi Lucyna Gbiorczyk.

0: z gabinetu prezydenta Leszna.
1: Do końca jeszcze nie potrafią w tej chwili powiedzieć, czy są to kamienice, czy też mury właśnie dawnego kościoła. Badania trwają, a archeolodzy sygnalizują, że będą chcieli zwiększyć zarówno obszar, jak i dołączyć nowe metody badań archeologicznych, w tym użycie georadaru.
0: Kościół powstał na przełomie XVI i XVII wieku, lecz został zniszczony przez pożar w 1707 roku. To nie pierwszy raz, kiedy archeolodzy odkrywają ślad przeszłości w tej lokalizacji Leszna. W latach 90. podczas przeszukiwania piwnic w znajdującym się tam budynku natrafiono na ludzkie szkielety. Poznański Akwanet pracuje nad koncepcją renaturyzacji i modernizacji cieku Bogdanka na odcinku od Parku Sołackiego do ulicy Puławskiego. Projekt obejmuje tereny parku, skweru Czesława Janickiego oraz dolinę retencyjną w Parku Wodziczki. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie retencji wód opadowych, poprawy odporności miasta na skutki zmian klimatu, podniesienie poziomu wód gruntowych w okresach suszy oraz zwiększenie bioróżnorodności cennych przyrodniczo terenów Doliny Bogdanki. Jednocześnie projekt ma pomóc w ograniczeniu skutków intensywnych opadów deszczu i zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień.
2: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
0: Katedra Muzyki Kościelnej Poznańskiej Akademii Muzycznej zaprasza na koncert papieski. Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz in memoriam profesor Krystyna Domańska-Maćkowiak. Wystąpią chłopięco-męski poznański chór katedralny pod dyrekcją księdza Szymona Bajona, Jacek Pupka, organy, Stanisław Stanicki, wiolonczela historyczna, Justyna Wróblewska, klawesyn i Waldemar Gawienowicz, organy. W programie zostaną zaprezentowane m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha, Mieczysława Surzyńskiego czy księdza Wacława Gieburowskiego. Słowo o muzyce wygłosi ksiądz Mariusz Białkowski. Koncert odbędzie się w poniedziałek 12 października w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 19.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Już tylko jeden stopień nas dzieli od tego maksimum, które dzisiaj zobaczymy na termometrach, chociaż może będzie jeszcze więcej, o jeden stopień, jeszcze jeden, czyli o dwa w sumie, bo teraz 21 stopni na termometrach, a około godziny 15 może będzie 23, ale to może jest ze znakiem zapytania, bo myślę, że maksymalnie na termometrach w Poznaniu dzisiaj zobaczymy 22 stopnie. Prawdopodobieństwo, że zobaczymy 23 jest niewielkie, no ale jednak jest, więc można na to liczyć. Słońce zajdzie o 18.33, przejaśnienia są, wysokie ciśnienie jest, bo 1029 hektopaskali, tylko czystego powietrza nam nieco brakuje, bo jakość powietrza w Poznaniu umiarkowana.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Rosnę sobie. Dołem głowa, górą nać. O tym będzie teraz. Lady Punk, Marchewkowe pole. 13.13, przepraszam, 13.13 na zegarach.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
2: Słowa Jezusa są mocne i jednoznaczne. Każdy z Jego rozmówców chciał najpierw uporządkować swoje sprawy. Jezus przypomina, że nie wszystko można odłożyć na później. Są wezwania, które trzeba przyjąć takimi, jakie są, bez możliwości negocjacji. Takie jest też życie. Idzie naprzód i nie czeka. Mogę pójść za głosem Boga i zacząć żyć w pełni tylko w niedoskonałym tu i teraz. Jeśli będę czekał na idealny moment, mogę przegapić to, do czego Bóg zaprasza mnie dziś. Pomyśl, na co najbardziej marnuję swój czas? Czy nie odkładam na później tego, do czego Bóg zaprasza mnie już dziś?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Taka mała zagadka. Kim jest skipper? Kim jest skipper? No tak, no ci, którzy nie żeglują, nie pływają, to mają znaki zapytania w oczach. Ale jeśli chcecie posłuchać dzisiaj rozmowy ze skipperem Filipem Stolarkiem, to musicie o 20 być blisko radioodbiorników, bo o 20 Stanisław Bresz. Audycja będzie z morza prowadzona, z chorwackiej mariny tak naprawdę. No i jego rozmówcą Stanisława Bresza w audycji Między Nami Mówiąc będzie dzisiaj właśnie skipper Filip Stolarek. Będzie rozmówcą Stasia Bresza dzisiaj o godzinie 20. O 20.10 zapraszam, to jest audycja Między Nami Mówiąc, wtedy tuż po serwisie Radia Watykańskiego, serwis Radia Watykańskiego o 20.00, potem chwila muzyki bardzo krótka i zaraz po nich audycja Między Nami Mówiąc, na którą serdecznie zapraszam w imieniu jej autora Stanisława Bresza, a przypomnę, że dzisiaj jego rozmówcą będzie skipper Filip Stolarek, więc jeśli chcecie posłuchać audycji wprost z chorwackiej mariny, to dzisiaj o 20.10 będzie taka możliwość na naszej antenie.

0: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.

13:36 na zegarze. Ciekaw jestem, w jakim momencie dnia jesteście. Czy przygotowujecie obiad? Czy może już jesteście po obiedzie? Bo znam takich, dla których 12 to jest ten wyznacznik takiego obiadu. Jedzą wcześniej obiad. Nawet bardziej się skłaniam ku tej opcji. No, ale są też tacy, którzy jedzą obiad dopiero późnym popołudniem i to jest raczej taka obiadokolacja. No i w tym przypadku wypada im jeden posiłek w ciągu dnia. Wypada z tego cyklu. Czyli nie jedzą śniadania, obiadu i kolacji, tylko jedzą obiadokolację i śniadanie. A w międzyczasie jakieś tam przekąski, no właśnie, te takie różne różne rzeczy, które jemy w międzyczasie, powodują czasami więcej spustoszenia w naszym organizmie niż to, co sobie zaplanujemy. W jakim momencie dnia teraz jesteście? 13:37.

Powoli zaczynam godzić się z tym, że w tym roku śnieżna zima to już raczej nie jest możliwa. Cieszą się z tego powodu drogowcy, no a narciarze tak niekoniecznie. Ja właśnie w tej drugiej grupie jestem. Jeśli chodzi o październik i pogodę w Wielkopolsce, to mamy już informację o tym, że to będzie wyjątkowo przyjemna, ciepła i słoneczna aura październikowa. Zdominują ją stabilne układy wyżowe. No i według najnowszych prognoz długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tegoroczny październik ma być cieplejszy niż norma wieloletnia i to nawet o 2 stopnie ma być cieplejszy październik, a to oznacza, że złota polska jesień, no to się dzieje i będzie się działo jeszcze. Długo, długo. Październik będzie przepięknym październikiem, temperatury będą dochodzić nawet do 22 stopni Celsjusza, a jeśli chodzi o przymrozki, no chłodne mogą być noce i poranki, ale chłodne to znaczy od 4 do 8 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o drugą połowę miesiąca, no to po zmroku możemy się liczyć jedynie z regularnymi przymrozkami. W drugiej połowie października, dopiero wtedy.

To był niezapomniany Andrzej Zaucha na chwilę przed godziną 14. O 14 informacje Radia Emaus i oczywiście pojawi się tutaj Piotr Wielicki, ale zanim te informacje to jeszcze zagramy i to zagramy po polsku. Za moment pojawi się Oskar Cyms w utworze Bez końca, a potem jeszcze myślę, że zdąży coś zaśpiewać Ania Dąbrowska oczywiście. Tego chciałam. To będzie ten utwór. No i mam nadzieję, że to się wszystko uda nam jakoś poukładać, że i po polsku zagramy, i później wejdzie Piotr Wielicki, i informacje będą na czas, i pogoda po informacjach.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czas przywitać godzinę 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Spór o szefa SOP trwa. Prezydent nie zgodził się na powołanie na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza. W niedzielę ulice Poznania opanują maratończycy. Będą utrudnienia. Zmieniają się zasady parkowania przy ulicy Zygmunta Starego w Lesznie. Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa. Negatywne stanowisko w tej sprawie przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział jednak, że pułkownik Jackowicz i tak będzie stał na czele SOP-u. Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest zaskoczony decyzją Karola Nawrockiego w tej sprawie.
3: Nie. Do prezydenta należy weryfikowanie, kto będzie stał na czele SOP-u. Nie do prezydenta należy weryfikowanie innych urzędów i instytucji, które są obsadzane poza decyzjami pana prezydenta. Pan prezydent Nawrocki musi zrozumieć, że nie jest królem. Polska nie jest monarchią, przestała nią być u schyłku I Rzeczpospolitej. Te czasy dawno minęły.
2: Zgodnie z ustawą komendanta SOP powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z prezydentem. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał w mediach społecznościowych, że kandydatura pułkownika Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia.
1: Informacje z Poznania.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy z Poznaniem ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej nowego dworca Poznań Główny i zagospodarowania jego otoczenia. Umowa z wykonawcą projektu ma zostać podpisana w pierwszym kwartale przyszłego roku, a gotowa koncepcja wskazująca optymalne rozwiązania dla inwestycji opracowana najpóźniej w drugiej połowie 2028 roku. Koncepcja obejmie obszar między Galerią Avenida, Dworcem Zachodnim, a mostem dworcowym. Najbliższa niedziela nie będzie najprzyjemniejszym dniem dla kierowców w Poznaniu, a to z powodu 25. edycji poznańskiego maratonu.

0: Pierwsze utrudnienia zaczną się od wczesnych godzin porannych, informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
1: Trasa tego Poznań Maratonu przebiega przez kilka dzielnic Poznania i faktycznie może mieć to duży wpływ. Te utrudnienia rozpoczną się już od wczesnych godzin porannych. Pierwsze zamknięcia ulic, głównie mówię tutaj ulicy Bułkowskiej, gdzie ten start biegu się rozpocznie pomiędzy ulicą Schillinga a Roosevelta, rozpocznie się już o godziny 6. Kolejne zamknięcia już blisko od godziny 8.30 i sukcesywnie będziemy otwierali trasę tego biegu po przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu.
0: Największe problemy z przejazdem wystąpią w centrum miasta, dodaje policjant.
1: Główne arterie, jak będziemy się przemieszczali, ale także same miejsce Starego Miasta, Starego Rynku. Ścisłe centrum to oczywiście będą punkty newralgiczne, ale będziemy tam, aby ten ruch udrażniać i ułatwiać mieszkańcom przemieszczanie się.
0: Podczas biegu trasę będzie można przeciąć przez jedną z 49 śluz. Z wyłączeniem ruchu na ulicy Grunwaldzkiej trzeba się liczyć również dzień przed maratonem. W sobotę w związku z biegiem Poznań 5 odcinek od ulicy Grochowskiej do Bałtyku będzie zamknięty od 9 do 11.15, a fragment od Schillinga do Bałtyku od godziny 6.
2: Informacje z regionu.
0: Od 5 października zmienią się zasady parkowania przy ulicy Zygmunta Starego w Lesznie. Nowa organizacja ruchu ma przede wszystkim uporządkować sposób parkowania i ograniczyć przypadki niekontrolowanego postoju, który utrudnia poruszanie się w tej części miasta. Zmiana jest odpowiedzią na interpelację przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna Patryka Józefowicza oraz uwagi zgłaszane przez mieszkańców. Przygotowane rozwiązania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w Lesznie.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Piękna, złota polska jesień przed nami, bo takie prawdziwe, głębokie załamanie pogody, taka jesienna szaruga, no to zdecydowanie dopiero na przełomie października i listopada ma nastąpić, tak mówią synoptycy. Do tego czasu pogoda będzie idealna na spacery w otoczeniu tego pięknego koloru jesieni, różnych barw pomarańczowego, takiego burgundowego i innych kolorów, może o kolorach nie będę się wypowiadał. Jeśli chodzi o temperatury natomiast dzisiaj, bo to myślę, że jest istotna informacja, to należy się spodziewać, że one będą w granicach takich, jakbyśmy się spodziewali, czyli maksymalnie do 22 stopni Celsjusza dzisiaj, może 23 nawet, pokażą termometry w Poznaniu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No nie wierzę. I posłuchała. Proszę bardzo, jakość powietrza w Poznaniu się poprawiła i jest już dobra, a temperatura 22 stopnie Celsjusza.

0: Radio Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Michał wgłębiał się w dyskusję, jak pisze, i natrafił z przyjaciółmi na problem, jak go nazywa, lingwistyczno-geometryczny, którego nie byli Państwo w stanie rozwikłać. Wyszli Państwo od czasownika odrzeczownikowego, zaokrąglić się. Czy jest on odrzeczownikowy? Trudno osądzić, może raczej jest on odprzymiotnikowy. Stać się okrągłym, zaokrąglić się, a więc raczej wiążemy to z przymiotnikiem okrągły niż z rzeczownikiem okrąg. Pojawiła się następnie kolejna figura geometryczna, jak pisze korespondent, czyli kwadrat, i zarazem problem, jak będzie brzmiał czasownik odrzeczownikowo-geometryczny od kwadratu. Od kwadratu albo od przymiotnika kwadratowy, bo jeżeli tamto słowo zaokrąglić się było od przymiotnikowe, od okrągły, to może powinno pochodzić od przymiotnika. Ale istotnie, raczej trudno nam to utworzyć. Zarówno jeśli byśmy wychodzili od rzeczownika, bo ani zakwadracić się nie pasuje, jak też gdybyśmy wychodzili od kwadratowy, bo ukwadratowić się także jest mało zręczne. Mimo wszystko ukwadratowić coś czy siebie teoretycznie byłoby chyba możliwe, a zakwadracić się z całą pewnością nie, już prędzej skwadracić się, istna, można by powiedzieć, kwadratura koła. Ale też, proszę Państwa, no cóż, nie wszystkie słowa tworzące się od innych słów mają jakieś analogie, jeżeli występują nawet w serii. Owszem, jest od okrągły okrąglić, zaokrąglić, ale od kwadratu, rombu, czy sześcianu, czy innych figur, czy to geometrycznych, czy figur trójwymiarowych, trudno jest nam tworzyć takie właśnie formy. I to wszystko należy do słownictwa potencjalnego. Jeżeli żartem powiemy, że coś się ukwadratowiło, to będzie wszystko w porządku, ale nie będziemy też chyba oczekiwali, że to słowo musi wejść do słownika. Tak samo jest z trójkątem. Utrójkątnić teoretycznie powiemy, jeśli bardzo będziemy potrzebowali opisu takiej właśnie sytuacji, ale zaręczam, że rzadka to będzie sytuacja.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Piękny to był środek dnia z wami spędzony. Za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 10. Jutro o 10 się z wami przywitam i też w środku dnia z wami będę. No i mam nadzieję, że to też będzie jutro idealny dzień. Co prawda jutro 1 października, no ale to zobaczymy, jak przywita nas październik. Jeśli chodzi o pogodę, wszystko ma być w normie i to nawet jeszcze do przełomu października i listopada. Wtedy dopiero jakiekolwiek załamania w pogodzie mogą się pojawić, a do tego czasu będziemy mieli piękną, złotą jesień. O tym dzisiaj sporo mówiłem na antenie. Za dzisiaj dziękuję, Arkadiusz Szymański, żegnam się. Za chwilę Kuba Antkowiak się przywita i on będzie z wami na dobre popołudnie, więc zostajecie w doborowym towarzystwie. Myślę, że wszystko będzie dobrze, jak do tego dodamy jeszcze dobrą muzykę. No to już w ogóle, czego chcieć więcej? No czego chcieć więcej? Do usłyszenia.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: 14.30 na naszych radiowych zegarach. Kłania się popołudniówka. Dzień dobry.

Już prawie 17 minut zostało do godziny 15. Za nami The Verve, grupa Perfect, a także Wilki. Już teraz oficjalnie Kuba Antkowiak, witam się z wami. Jestem przed mikrofonem do godziny 19. A ja przypominam wam, a może informuję pierwszy raz, bo na przykład może ktoś włączył Radio Emaus pierwszy raz w tym momencie. Jeżeli coś widzicie na przykład na poznańskich ulicach albo wielkopolskich trasach, koniecznie dawajcie nam znać. 601 077 033, powtarzam, nasz numer kontaktowy, 601 077 033, jesteśmy do waszej dyspozycji. Jeżeli coś widzicie, jeżeli coś wiecie, zapraszamy do kontaktu z nami. Oczywiście nie tylko w sprawach drogowych, ale ponieważ godziny szczytu rozpoczynają się w stolicy Wielkopolski, nie tylko już na dobre, tym bardziej zachęcamy was do interakcji. Zapraszamy. A teraz, ponieważ pograliśmy po polsku, to teraz coś zagranicznego. Kylie Minogue i I Should Be So Lucky.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie z jednej strony lata 80. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Również za nami Avril Lavigne i Complicated. Przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz Mika ma dla nas bardzo ważne przesłanie i również się do niego dołączam. Relax, take it easy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Na poznańskiej Bogdance rozpoczęła się inwentaryzacja fauny i flory. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. W Poznaniu ruszyła zbiórka darów, opatrunek na ratunek. Poznański Akwanet rozpoczął inwentaryzację fauny i flory w Dolinie Bogdanki. Badania przyrodnicze obejmują odcinek od Parku Sołackiego do ulicy Pułaskiego. O celach tych prac mówi dyrektor do spraw rozwoju w spółce Akwanet Retencje Maciej Włodarski.
2: To jest standardowa procedura przy przygotowaniu do procesu inwestycyjnego. Chcemy wiedzieć, jakie drzewa są w Parku Sołackim czy w Parku Wodziczki, żeby w momencie, kiedy będą prowadzone inwestycje, jak i sam proces renaturyzacji, żeby tego drzewostanu nie uszkodzić.
1: Prace nie obejmują jednak goleńcińskiego odcinka rzeki, która na terenie planowanej hali lekkoatletycznej wciąż przebiega pod ziemią. Część mieszkańców domaga się jego odkrycia, lecz władze miasta przekonują, że budowa hali tego nie wyklucza, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
3: W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele przekłamań o tym, jak agresywnie ta budowa miałaby wpływać na klin zieleni, o tym, że wyklucza to projekt ciekawy, ale też skomplikowany, tak zwanego odkopania czy renaturalizacji rzeki Bogdanki, więc my naprawdę to wszystko godzimy.
1: Inwentaryzacja na Sobaczu potrwa kilka miesięcy. Ewentualne decyzje dotyczące odkrycia i zagospodarowania podziemnego kanału Bogdanki na Golęcinie pozostają osobną kwestią.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W Poznaniu po raz kolejny ruszyła zbiórka darów Opatrunek na ratunek prowadzona przez Fundację Redemptoris Missio. W tym roku dary zostaną wysłane na Madagaskar, mówi Natalia Patyk ze wspomnianej fundacji.
4: Bandaże, opaski elastyczne, maści cynkowe, ichtiolowe, różnego rodzaju płyny do dezynfekcji, plastry z opatrunkami, plastry na rolce. No wszystko to, co może pomóc w trudnych afrykańskich warunkach zaopatrzyć rany.
1: Akcji towarzyszy konkurs. Szkoła, która zbierze najwięcej darów, będzie miała swoją palmę na Madagaskarze. Zostanie posadzona przez misjonarzy na wyspie. Zbiórka trwa do 6 listopada. Wymienione dary można zarówno przynieść, jak i przysłać do nowego Centrum Wolontariatu Fundacji przy ulicy Grobla 7. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Do udziału w tegorocznej akcji potrzebnych jest jeszcze 114 osób. Początkowo chętni przechodzą szkolenie oraz mają zapewnione wsparcie lidera rejonu i innych członków zespołu. Wolontariusze pomagają w kontakcie między rodzinami a osobami, które przygotowują paczki, mówi Małgorzata Rutkowska ze Stowarzyszenia Wiosna.
5: To jest naprawdę dobra robota, taka, która ma sens. I to jest też doskonała okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi, poznać ich historię i co najważniejsze, brać udział w zmienianiu tej historii na lepsze. Znaczy, ta zmiana czasami odbywa się poprzez

0: dostarczenie rzeczy w paczce od darczyńcy, na przykład paczki z żywnością albo ze sprzętem. Ale czasami ta zmiana odbywa się poprzez danie rodzinie takiego poczucia, że jest dla kogoś ważna, że ktoś ma dla niej czas i ktoś traktuje ją z szacunkiem.
1: Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dzisiaj, jednak wszyscy chętni są zapraszani do kontaktu także po tym terminie. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie szlachetnapaczka.pl.
2: Informacje o utrudnieniach.
1: Trwa przebudowa ulicy Admiralskiej na poznańskim osiedlu Kiekrz. W związku z pracami od jutra zmieni się tam organizacja ruchu. Zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od Jachtowej do Rytmańskiej. Zakaz wjazdu na ten odcinek nie będzie dotyczył pojazdów budowy, a także dojazdu do posesji przy ulicy Rytmańskiej 10 oraz przy ulicy Admiralskiej od numeru 25 do 46.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 23 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, a w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 6 minut po godzinie 15 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, Piotr Wielicki, jesteśmy z wami do 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Najczęściej wydawana książka świata, przetłumaczona niemal na wszystkie języki, pierwsza na świecie, która ukazała się drukiem. Biblia. Niektórym wystarcza, że leży u nich w domu na półce, ale bywają tacy, którzy poświęcają jej sporo swojej uwagi. I do tej ostatniej grupy należałoby zaliczyć dzisiejszego patrona. Święty Hieronim przyszedł na świat w IV wieku w Strydonie. Jako młody człowiek przyjął chrzest i odtąd postanowił ściśle związać swoje życie z Bogiem. Rozpoczął więc studia teologiczne. Zdecydował się zostać mnichem, a w końcu wyszedł na pustynię z Biblią. I nie, to wcale nie jest metafora duchowej lektury Pisma Świętego, lecz literalnie podjęte przez niego działanie. Święty Hieronim naprawdę udał się na pustynię chalcedycką, by w spokoju skupić się na Starym i Nowym Testamencie. Z tej pustyni co pewien czas był odwoływany, a to do Konstantynopola, a to do Rzymu. Jednak gdy w roku 386 ostatecznie trafił do Betlejem, już wiedział, że znalazł swoje miejsce na ziemi. Znalazł i do końca życia się z niego nie ruszył, cały swój czas odtąd poświęcając wreszcie tylko na to, co stało się dziełem jego życia. Przez 24 lata święty Hieronim przetłumaczył bowiem na łacinę całe Pismo Święte. Jego przekład Biblii, tak zwana Wulgata, co oznacza powszechnie przyjmowane, stała się nawet urzędowym tekstem Kościoła. To jednak było w wieku XVI, bo nasz dzisiejszy patron, tytan pracy nad Pismem Świętym, umarł w osamotnieniu 30 września roku 419 lub 420. Jednak osamotniony był tylko od ludzi, bo zanurzony w Piśmie Świętym nieustannie przebywał w Bożej obecności.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 24 minuty po godzinie 15 za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także Savage Garden i Truly Medley Deeply, czyli lata 90 na naszej antenie. Sprawdzamy kartkę z kalendarza, dziś mamy środę 30 września, dzień chłopaka, chłopaki, ci mali, ci duzi, wszystkiego najlepszego dla was. Jeżeli chodzi o imieniny, obchodzą je dzisiaj Zofia, Franciszek, a także Grzegorz. Przysłowie na dziś mamy jedno: wiele ostów we wrzesień wróży pogodną jesień. Natomiast jeżeli chodzi o cytat dnia, on pochodzi od Anny Dymnej. Na życie trzeba patrzeć z dystansem, niczemu się nie dziwiąc, niczego nie potępiając i cieszyć się każdym drobiazgiem. Że zakwitły kwiaty i że ładnie się wygląda w nowej sukience. Piękny cytat na środę 30 września, ostatni dzień września swoją drogą. A teraz na naszej antenie Alicia Keys.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 16. Za nami na naszej antenie m.in. Kasia Zerekwicka i SOS. No i jeżeli na przykład coś widzicie na poznańskich ulicach, możecie takie, no powiedzmy sobie SOS, albo po prostu nam wysłać wiadomość o tym, że na przykład coś wydarzyło się w stolicy Wielkopolski, na drodze. Coś wydarzyło się na wielkopolskich trasach. Zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu. Przypominam nasz numer telefonu do Radia Emaus 601-077-033, powtarzam, 601-077-033. Również możecie się z nami skontaktować przez nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, tam również możecie nas łapać i tam również czekamy na Was. A my gramy dalej, tym razem akurat nie polski utwór, ale artysta, który no, w ostatnim czasie bardzo mocno jest na fali wznoszącej, Teddy Swims i The Door.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziewięć minut zostało do godziny 16. Za nami na naszej antenie Teddy Swims, a także Justin Timberlake. A przed nami punktualnie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz trzymamy się zagranicznej muzyki i będzie zespół, który prywatnie bardzo lubię. No i również w sumie z jednej strony cieszę się, że utwór, który będzie za moment, jest ich takim najbardziej znanym utworem, najbardziej rozpoznawalnym utworem, ale z drugiej strony ta grupa ze Szwecji ma naprawdę jeszcze dużo pięknej muzyki do waszego odkrycia. No ale teraz gramy hit. The Cardigans i Loveful, godzina 16, najnowsze informacje.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Poznańscy radni zdecydowali, koniec galerii handlowej przy ulicy Opińskiego. W stolicy Wielkopolski rusza 19. edycja Ukraińskiej Wiosny. W wielkopolskich szkołach trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Poznańscy radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Batorego. Co to oznacza dla mieszkańców, sprawdzał nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Oznacza to między innymi definitywny koniec galerii handlowej, która mieściła się przy ulicy Opińskiego. Mieszkańcy tej informacji podczas wtorkowego posiedzenia nie przyjęli pozytywnie, krzycząc do radnych hasła, cytując: wstyd i hańba oraz zdrajcy. Zwolennicy nowego planu podkreślają, że zabudowa będzie niższa niż początkowo zakładał deweloper. Jedna z działek zostanie przekazana na park. Oprócz tego ma być wybudowane rondo na skrzyżowaniu z ulicą Umultowską. Za projektem głosowało 24 radnych z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Sprzeciwiło się 8, głównie z Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: W szkołach w Wielkopolsce trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Uczniowie rozmawiają m.in. o przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy. Jak zaznacza wielkopolski kurator oświaty Igor Bychowski, współcześnie hejt spotykamy głównie w formach medialnych.
3: Najczęściej nie dzieje się w szkole na korytarzu, raczej po szkole za pomocą urządzeń komunikacyjnych, nie wiem, typu Messenger, WhatsApp, Instagram, tego typu rzeczy, niż w takiej rozmowie korytarzowej gdzieś z kimś, albo na jakichś zamkniętych grupach, tak, z jakimś komentarzem, pod jakimś zdjęciem w internecie. Pojawiają się też takie anonimowe profile, które służą po prostu do obrażania, czy do publikowania zdjęć bez zgody.
1: W przedszkolach równolegle trwa tydzień budowania relacji poświęcony współpracy i budowaniu dobrych kontaktów między dziećmi. Akcja potrwa do 2 października. Organizatorzy zaznaczają jednak, że przygotowane materiały i zajęcia mogą być wykorzystywane przez placówki oświatowe przez cały rok szkolny.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Już w następny czwartek ruszy 19. edycja Ukraińskiej Wiosny, festiwalu, który przez 4 dni połączy muzykę, kino, sztukę i spotkania. W programie znalazły się m.in. koncerty, wystawy, projekcje filmowe, slam poetycki i warsztaty. Nie zabraknie również ukraińskich tradycji, zaznaczała w porannej rozmowie Radia Emaus jedna z organizatorek festiwalu, Maria Andruchiw.
4: W tym roku symbolem festiwalu jest wybijka, czyli to właśnie stemplowanie tradycyjne ubrań i innych też rzeczy, nie tylko ubrań, takimi stemplami, które są wycięte z drewna. Dawna, zakorzeniona technika, która powstała jeszcze przed wyszywanką, czyli przez haftowanie, którą chcemy w tym roku przywrócić i pokazać. Będziemy uczyć naszych gości, jak samemu wykonać takie stemplowanie, a jednocześnie można będzie podczas naszego kiermaszu festiwalowego taki stempel zdobyć.
1: Festiwal potrwa do 4 października. Poszczególne wydarzenia będą odbywały się w różnych częściach miasta. M.in. w Centrum Kultury Zamek i Łazędze Poznańskiej. Na część wydarzeń obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie poznajsąsiada.org. W Jeziorkach otwarto nową salę gimnastyczną. To kolejna ważna inwestycja gminy Stężew w rozwój infrastruktury sportowej i oświatowej. Sala będzie służyć uczniom oraz lokalnej społeczności. Wartość inwestycji wyniosła ponad 13,5 miliona złotych. Gmina Stężew pozyskała na jej realizację 3 miliony dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz 3 miliony z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

0: ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wkład własny gminy wyniósł nieco ponad 7,5 miliona złotych. W ramach inwestycji powstał budynek sali gimnastycznej o powierzchni około 1500 m2, połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Niewielkie zachmurzenia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 23 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Myśli Świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Jako chrześcijanie musimy sobie uzmysłowić, że kryzys to nie jest czas rozpaczy, ale czas nowych możliwości.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 22 minuty po godzinie 16. Za nami mini audycja Myśli Świętych, za nami także grupa Counting Crows i Mr. Jones. No i my tak powoli płyniemy sobie przez popołudniówkę, no i dopływamy powolutku do 16.30, a o 16.30 kolejny już dzisiaj i jednocześnie ostatni serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco i jeżeli nie chcecie żałować tego, że zostaniecie dzisiaj w domu. A o żałowaniu teraz zaśpiewa Ewelina Flinta.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na zapowiedzi paru wydarzeń, które odbędą się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od takiego, które odbywa się już o godzinie 18.00. Jest to operowy klub Ble Canto, rodzina Garcia, mistrzowie Bel Canto. Start wydarzenia godzina 18.00, miejsce to Biblioteka Raczyńskich. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Będzie to spotkanie o niezwykłej dynastii, która w ogromnym stopniu ukształtowała to, jak dziś rozumiemy i słyszymy operę. Porozmawiamy o rodzinie Garcia, o kondycji operowego śpiewu dawniej i dziś, a także trochę o fizjologii głosu. A na spotkanie zaprasza Aleksandra Koczurko-Pożycka, śpiewaczka i popularyzatorka muzyki, twórczyni operowego klubu Ble Canto. Operowy klub Ble Canto, rodzina Garcia, mistrzowie Bel Canto. Start o godzinie 18.00, miejsce Biblioteka Raczyńskich, wstęp jest wolny. Kolejne wydarzenie zaczyna się o 19.30, więc aż tak się nie musicie spieszyć. Spektakl Matka, właśnie o 19.30 na scenie imienia Sławy Kwaśniewskiej w Teatrze Nowym. Jak piszą organizatorzy, jak zapowiadają organizatorzy, skomponowałem w wagonie jadąc do Jaworskich pod Warszawę potworny dramat czystej formy pod tytułem Matka. O ile mi się uda, będzie wprost cudowne. Pisał Witkacy w liście do żony z 28 listopada 1924 roku. 3 tygodnie później sztuka była gotowa, choć na swoją prapremierę musiała poczekać jeszcze 40 lat, do czasu, aż na deskach Teatru Starego wystawił ją Jerzy Jarocki. Matka to opowieść o ludziach skazanych na bliskość, o bliskości, która potwornieje i wyradza się w swoje przeciwieństwo, o więziach, które są więzami. Spektakl Matka, 19.30, dzisiaj w Teatrze Nowym, dokładniej na scenie imienia Sławy Kwaśniewskiej. No i na koniec wystawa, która rozpoczęła się 25 września i kończy się dzisiaj. Ostatni nie gasi światła, czyli Rzecz o życiu wewnętrznym, wystawa Aleksandra Korczaka. Wystawa do zobaczenia jeszcze dzisiaj w galerii u jezuitów. A sama wystawa jest o tym, co pozostaje, kiedy zewnętrzny świat cichnie. Aleksander Korczak przez różne środki artystycznego wyrazu kieruje uwagę ku temu, co niewidzialne, a jednocześnie często najbardziej rzeczywiste, wewnętrznemu doświadczeniu człowieka. Samo wystawę można zobaczyć jeszcze, znaczy inaczej, od godziny 17 do godziny 20 w galerii u jezuitów. Zapraszam Was bardzo gorąco na tę wystawę. Ostatni nie gasi światła, czyli Rzecz o życiu wewnętrznym, wystawa Aleksandra Korczaka. No i to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejne jutro 11.30 i 16.30.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 13 minut zostało do godziny 17:00. Za nami na naszej antenie ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaprosiłem was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Za nami także Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Luke Combs i Fast Car, czyli cover Tracy Chapman, a za nami T-Love, za których sprawą przenieśliśmy się 30 lat wstecz do roku 1996. No ale szybko przenosimy się do obecnego roku, no i do wydarzeń, do informacji, które będą za moment, no może za dłuższy moment, bo punktualnie o godzinie 17:00 Piotr Wielicki zaprezentuje właśnie najnowsze informacje, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz znowu coś po polsku. Wiktor Waligura i Dryskal, 4 pory roku.

0: 27 września, 3 i 4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sakromontana.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Ponad 50 rycin i rysunków będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Usunięto awarię pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego w Poznaniu. W niedzielę na ulicy stolicy Wielkopolskiej wybiegną maratończycy. Będą utrudnienia. Z okazji stulecia istnienia gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu od 2 października będzie można obejrzeć pokaz ponad 50 prac ze zbioru tego działu. Na wystawie zobaczymy m.in. dzieła Dürera, Rembrandta i Muncha, a także Tadeusza Kantora czy Marii Jaremy. Po raz pierwszy zostaną też pokazane matryce graficzne oraz odbitki stanowe, zapowiada kuratorka gabinetu rycin i rysunków Agnieszka Salomon-Radecka.
2: Mamy 3 ściany do zagospodarowania i właściwie jedna ściana jest poświęcona tym najdawniejszym. Środkowa ściana są rysunki i tutaj XIX wiek, XX wiek, głównie polski, ale też jest w tym towarzystwie Siniak. I trzecia ściana to jest grafika artystyczna polska i modernistyczna niemiecka, bo też mamy ciekawy zbiór grafiki niemieckiej, kupowanej jeszcze przez naszych niemieckich poprzedników. I tutaj mamy pracę Käthe Kollwitz, to jest chyba najsłynniejsza niemiecka modernistyczna graficzka.
1: Gabinet gromadzi kolekcję liczącą prawie 52 tysiące dzieł na papierze. Wystawę będzie można oglądać do 31 października.
0: Informacje Radia Emaus.
1: Poniedziałek 5 października odbędzie się oficjalna inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczelnia wchodzi w ten czas, świętując jubileusz 75-lecia oraz wysokie oceny jakości naukowej. O tegorocznym naborze i pozycji uczelni mówi jej rzeczniczka prasowa Iwona Cieślik.
3: Ponad 7 tysięcy kandydatów chciało studiować w naszej uczelni, a ponad 3300 nowych studentów rozpocznie z nami swoją akademicką drogę. Mamy też bardzo dobre wyniki ostatniej ewaluacji działalności naukowej. 9 na 10 naszych dyscyplin otrzymało oceny A+A, co czyni nas jedną z najlepiej ocenionych uczelni w Polsce i jesteśmy liderem wśród uczelni przyrodniczych.
1: Kierunkiem cieszącym się największym zainteresowaniem kandydatów była weterynaria. Popularne okazały się również biotechnologia czy dietetyka. Nowi studenci wkraczają w mury uczelni, która stawia na innowacyjny rozwój. Wraz z inauguracją roku akademickiego rusza ogólnopolska kampania Nature is Future. Akcja tworzona z 9 uczelniami ma ukazać związek nauk przyrodniczych z nowymi technologiami. Naprawę awarii pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego w Poznaniu udało się zakończyć szybciej niż planowano. Dlatego tramwaje linii numer 3, 5, 8, 13 i 16 już dziś wracają na trasę przez Most Świętego Rocha. Przez Most Rocha nie będą też jeździć autobusy linii numer 174 i 190, a tramwaje numer 17 wrócą do standardowej częstotliwości kursów. Swoją stałą trasą przez ulicę Górną Wildę pojadą też tramwaje linii numer 2.
0: Informacje o utrudnieniach.
1: Najbliższa niedziela nie będzie najprzyjemniejszym dniem dla kierowców w Poznaniu, a to z powodu 25. edycji poznańskiego maratonu. Pierwsze utrudnienia zaczną się od wczesnych godzin porannych, informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Trasa tego Poznań Maratonu przebiega przez kilka dzielnic Poznania i faktycznie może mieć to duży wpływ. Te utrudnienia rozpoczną się już od wczesnych godzin porannych. Pierwsze zamknięcia ulic, głównie mówię tutaj ulicy Bułkowskiej, gdzie ten start biegu się rozpocznie pomiędzy ulicą Schillinga a Roosevelta, rozpocznie się już o godziny 6. Kolejne zamknięcia już blisko od godziny 8.30 i sukcesywnie będziemy otwierali trasę tego biegu po przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu.
1: Największe problemy z przejazdem wystąpią w centrum miasta, dodaje policjant.
4: Główne arterie, jak będziemy się przemieszczali, ale także same miejsce Starego Miasta, Starego Rynku. Ścisłe centrum to oczywiście będą punkty newralgiczne, ale będziemy tam, aby ten ruch udrażniać i ułatwiać mieszkańcom przemieszczanie się.
1: Podczas biegu

0: Trasę będzie można przeciąć przez jedną z 49 śluz. Z wyłączeniem ruchu na ulicy Grunwaldzkiej trzeba się liczyć również dzień przed maratonem. W sobotę w związku z biegiem Poznań 5 odcinek od ulicy Grochowskiej do Bałtyku będzie zamknięty od 9 do 11.15, a fragment od Szylinga do Bałtyku od godziny 6.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 22 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 6 minut po godzinie 17 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki, jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Odpowiedzi Jezusa w pierwszej chwili wydają się okrutne. Zabrania pożegnać się z rodziną, pochować ojca. Gdy się im jednak dokładniej przyjrzeć, okazują się czymś innym. Odsłaniają niegotowość tych, którzy do Niego przyszli. Gdyby ten człowiek, który mówi, chce pójść za Tobą, naprawdę był gotów do drogi, pożegnałby swoich bliskich najpierw, a potem składałby deklarację. A drugi najpierw pochowałby ojca i domknął wszystkie inne sprawy, które mogłyby zaprzątać mu myśli i odciągnąć od wybranej drogi. Pójdź za mną. Czy podejmuje to wyzwanie od razu?
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Godzina 17:00 za nami na naszej antenie Brandy i Another Day in Paradise, oryginalnie Phil Collins, a ja przypominam wam, że możecie odwiedzać naszą stronę radioemaus.pl, tam w zakładce godzina publikujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 8:30. Dzisiaj rozmawialiśmy z Marią Andruchi, współorganizatorką festiwalu Ukraińska Wiosna. Ta 6-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce godzina, a także w naszej aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać zarówno na Androida, jak i na iOS, a także czy na stronie radioemaus.pl, czy w aplikacji mobilnej tę rozmowę znajdziecie. No ale na naszej antenie znajdziecie również dobrą muzykę. Tym razem pogramy po polsku Lady Punk i Zamki na Piasku.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 20 minut zostało do godziny 18. Za nami na naszej antenie dwupak prosto z lat 90. Pojawili się ci, których no trochę nie było na scenie. Oasis i Wonderwall, za nami także Sheryl Crow i All I Wanna Do. A ja wam przypominam, że możecie się śmiało z nami kontaktować, jeżeli na przykład coś widzicie na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach, gdzieś na przykład jedziecie i coś się wydarzyło. Dawajcie nam znać 601 077 033. To jest nasz numer kontaktowy do Radia Emaus, więc tak jak tutaj mówię, jeżeli widzicie coś na drogach, albo w ogóle, jeżeli chcielibyście o czymś nas poinformować, o czymś, co się dzieje w stolicy Wielkopolski, albo w ogóle gdzieś, nawet pod Poznaniem, również to, co nie tylko w Poznaniu się dzieje, jest dla nas ważne, dawajcie nam znać. Telefon jest do waszej dyspozycji, no ale również nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam możecie również nam wysyłać wiadomości i zapraszamy was do tego bardzo mocno. A my gramy dalej, znowu lata 90, ale tym razem Polska. Bajm i ta sama chwila.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 11 minut zostało do godziny 18. Za nami na naszej antenie Baj mi ta sama chwila. Za nami także Somber, My Body Isn't Ready. Przed nami punktualnie o godzinie 18 podsumowanie dnia. Tym podsumowaniem, za to podsumowanie jest odpowiedzialny Piotr Wielicki. Zdradza, że Piotr jest już obecny w naszym radiowym studiu. No i o godzinie 18 usłyszycie go w naszym podsumowaniu dnia, na które was bardzo gorąco zapraszam. Pograliśmy zagranicznie, no to teraz coś po polsku i to w dodatku z tego roku. Tegoroczny hymn męskiego grania na czele Igor Herbut, Zalia, a także Vito Bambino. Nareszcie tak brzmi, taki tytuł ma najnowszy hymn męskiego grania, którego gramy w tym momencie na antenie Radia Emaus. Ja się

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Autopromocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Od grudnia poznańskie ogrody znajdą się w strefie płatnego parkowania. Ruszają zapisy na mieszkania po remoncie na Wildzie w Poznaniu. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Do udziału w tegorocznej akcji potrzebnych jest jeszcze około 100 osób. Wolontariusze pomagają w kontakcie między rodzinami a osobami, które przygotowują paczki, mówi Małgorzata Rutkowska ze Stowarzyszenia Wiosna.
2: To jest naprawdę dobra robota, taka, która ma sens. I to jest też doskonała okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi, poznać ich historię i co najważniejsze, brać udział w zmienianiu tej historii na lepsze. To znaczy, ta zmiana czasami odbywa się poprzez dostarczenie rzeczy czy w paczce od darczyńcy, na przykład paczki z żywnością albo ze sprzętem. Ale czasami ta zmiana odbywa się poprzez danie rodzinie takiego poczucia, że jest dla kogoś ważna, że ktoś ma dla niej czas i ktoś traktuje ją z szacunkiem.
1: Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dzisiaj, jednak wszyscy chętni są zapraszani do kontaktu także po tym terminie. Więcej szczegółów na stronie szlachetnapaczka.pl. Wraz z początkiem grudnia parkowanie na poznańskich ogrodach będzie płatne. Tak zdecydowali miejscy radni. To już druga próba wprowadzenia płatnej strefy na tym osiedlu. Wcześniejszą decyzję unieważniła wojewoda. Powodem była propozycja 3 darmowych godzin w strefie, a to miało być sprzeczne z ustawą o drogach publicznych. Teraz darmowe ma być 40 minut. Niezadowolony z tego pomysłu jest zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Ogrody Jan Schneider. Jak zauważa, decyzja ta jest niekorzystna dla pacjentów pobliskich szpitali.
3: Nie znam raczej osoby, która 40 minut by coś załatwiła w szpitalu. Zazwyczaj to przecież wiemy, że wizyty w szpitalu nie trwają 40 minut, także to niekoniecznie zadowoli tych, którzy do szpitali muszą przyjechać.
1: Zdaniem Jana Schneidera wprowadzenie strefy na ogrodach było koniecznością.
3: Przyjezdni szczególnie z tych obrzeży zachodnich Poznania przyjeżdżają, zostawiają samochody i na cały dzień jadą do pracy. Zdarzają się też takie przypadki już nawet, że ktoś wyjeżdżając na wakacje zostawia pojazd i jedzie na ławicę na lotnisko i taki pojazd kilka dni stoi. Takie przypadki też się zdarzają. Także miało to przede wszystkim na celu uzdrowić tę sytuację naszą.
1: Strefa na ogrodach ma zacząć działać od grudnia. Wcześniej planowano, że wystartuje 2 listopada. Ruszają zapisy na mieszkania po remoncie na poznańskiej Wildzie. Obecni najemcy mieszkań komunalnych mogą zgłaszać zainteresowanie lokalami w remontowanej kamienicy przy ulicy Wierzbięcice 14. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przygotował 14 mieszkań, które po zakończeniu prac zostaną przekazane najemcom w standardzie pod klucz, mówi rzecznik prasowy ZKZL-u Łukasz Kubiak.
4: Osoby, które zamieszkają właśnie na poznańskiej Wildzie, no tutaj trafią do świeżo wyremontowanej kamienicy z nową stalarką okienną, z nową stalarką drzwiową, z ocieplonym budynkiem, z wyremontowaną elewacją frontową, tylną, nowym ogrzewaniem, ponieważ tutaj będzie, zlikwidowaliśmy piece kaplowe i jest instalacja centralnego ogrzewania, jest wymieniona instalacja elektryczna, także naprawdę te osoby, które otrzymają takie mieszkanie, no na pewno będą zadowolone.
1: Zainteresowani mogą zgłaszać się do 9 października. Formularz dostępny jest na stronie ZKZL w zakładce dotyczącej inwestycji przy Wierzbięcicach. Zgłoszenia można także dostarczyć osobiście do biura obsługi klienta ZKZL-u przy ulicy Matejki 57. To jest podsumowanie dnia w Radiu Emaus. A o czym jeszcze powiemy? Archeolodzy odkryli w Lesznie fragmenty starego kościoła. W Poznaniu rusza 19. edycja Ukraińskiej Wiosny. Hejno wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Do tej pory hejnalista odgrywał melodię z lodzi 2. piętra Muzeum Poznania. Było to związane z remontem na wyższych kondygnacjach budynku, mówi rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu Paweł Oses.
5: Rzeczywiście przez ostatnie miesiące można było go słyszeć tylko z jednej strony, a to z tego powodu, że były rusztowania postawione na wieżę i nie było tam żadnego dostępu. Dlatego trębacz grał z lodzi. Ale teraz jak te rusztowania zniknęły, to znowu będzie grał na 4 strony świata. I nasz hejnał będzie słyszalny, no mam nadzieję, z każdego zakątku Starego Rynku.
1: Poznański hejnał obok krakowskiego i lubelskiego należy do najstarszych w Polsce. Od jutra będzie można go znów usłyszeć z wieży ratusza. Czy archeolodzy w Lesznie natrafili na dawny kościół? W trakcie budowy prowadzonej przy Miejskim Ośrodku Kultury badacze odkryli fragmenty kamienno-ceglanych fundamentów budowli. Możliwe, że

0: Są to pozostałości szpitalnego kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary, mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
1: Do końca jeszcze nie potrafią w tej chwili powiedzieć, czy są to kamienice, czy też mury właśnie dawnego kościoła. Badania trwają, a archeolodzy sygnalizują, że będą chcieli zwiększyć zarówno obszar, jak i dołączyć nowe metody badań archeologicznych, w tym użycie georadaru.
0: Kościół powstał na przełomie XVI i XVII wieku, lecz został zniszczony przez pożar w 1707 roku. To nie pierwszy raz, kiedy archeolodzy odkrywają ślad przeszłości w tej lokalizacji Leszna. W latach 90. podczas przeszukiwania piwnic w znajdującym się tam budynku natrafiono na ludzkie szkielety. Już w następny czwartek ruszy 19. edycja Ukraińskiej Wiosny, festiwalu, który przez 4 dni połączy muzykę, kino, sztukę i spotkania. W programie znalazły się m.in. koncerty, wystawy, projekcje filmowe, slam poetycki i warsztaty. Nie zabraknie też ukraińskich tradycji, zaznaczyła w porannej rozmowie Radia Emaus jedna z organizatorek festiwalu, Maria Andruchiw.
2: W tym roku symbolem festiwalu jest wybijka, czyli to właśnie stemplowanie tradycyjne ubrań i innych też rzeczy, nie tylko ubrań, takimi stemplami, które są wycięte drewna. Dawna, zakorzeniona technika, która powstała jeszcze przed wyszywanką, czyli przed haftowaniem, którą chcemy w tym roku przywrócić i pokazać. Będziemy uczyć naszych gości, jak samemu wykonać takie stemplowanie, a jednocześnie można będzie podczas naszego kiermaszu festiwalowego taki stempel zdobyć.
0: Festiwal potrwa do 4 października. Poszczególne wydarzenia będą odbywały się w różnych częściach miasta, m.in. w Centrum Kultury Zamek i Łazędze Poznańskiej. Na część wydarzeń obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie poznajsąsiada.org.
3: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Pogoda.
2: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 9 minut po godzinie 18. Cały czas kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Michał wgłębiał się w dyskusję, jak pisze, i natrafił z przyjaciółmi na problem, jak go nazywa, lingwistyczno-geometryczny, którego nie byli Państwo w stanie rozwikłać. Wyszli Państwo od czasownika odrzeczownikowego zaokrąglić się. Czy jest on odrzeczownikowy? Trudno osądzić, może raczej jest on odprzymiotnikowy. Stać się okrągłym, zaokrąglić się, a więc raczej wiążemy to z przymiotnikiem okrągły niż z rzeczownikiem okrąg. Pojawiła się następnie kolejna figura geometryczna, jak pisze korespondent, czyli kwadrat, i zarazem problem, jak będzie brzmiał czasownik odrzeczownikowo-geometryczny od kwadratu. Od kwadratu albo od przymiotnika kwadratowy, bo jeżeli tamto słowo zaokrąglić się było od przymiotnikowe, od okrągły, to może powinno pochodzić od przymiotnika. Ale istotnie, raczej trudno nam to utworzyć. Zarówno jeśli byśmy wychodzili od rzeczownika, bo ani zakwadracić się nie pasuje, jak też gdybyśmy wychodzili od kwadratowy, bo ukwadratowić się także jest mało zręczne. Mimo wszystko ukwadratowić coś czy siebie teoretycznie byłoby chyba możliwe, a zakwadracić się z całą pewnością nie, już prędzej skwadracić się, istna, można by powiedzieć, kwadratura koła. Ale też, proszę Państwa, no cóż, nie wszystkie słowa tworzące się od innych słów mają jakieś analogie, jeżeli występują nawet w serii. Owszem, jest od okrągły okrąglić, zaokrąglić, ale od kwadratu, rombu, czy sześcianu, czy innych figur, czy to geometrycznych, czy figur trójwymiarowych, trudno jest nam tworzyć takie właśnie formy. I to wszystko należy do słownictwa potencjalnego. Jeżeli żartem powiemy, że coś się ukwadratowiło, to będzie wszystko w porządku, ale nie będziemy też chyba oczekiwali, że to słowo musi wejść do słownika. Tak samo jest z trójkątem. Utrójkątnić teoretycznie powiemy, jeśli bardzo będziemy potrzebowali opisu takiej właśnie sytuacji, ale zaręczam, że rzadka to będzie sytuacja.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 24 minuty po godzinie 18. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, a także zaśpiewała Natalia Zastępa Wszystko Jedno. Mam nadzieję, że wam, drodzy słuchacze, nie jest wszystko jedno. Zwłaszcza, że już za moment, bo o godzinie 18.30 kolejny odcinek audycji Spotkanie przy kawie. Dzisiaj goście Marka Szymańskiego będzie Leszek na ziemię z jeden z najwybitniejszych polskich pływaków ekstremalnych, lodowych i przygodowych oraz ceniony propagator dzikiego pływania w otwartym tych akwenach. Z powodzeniem łączy pasję z pracą zawodową jako fizjoterapeuta dziecięcy i psychologa. Obecnie w czasie wolnym po pracy realizuje projekt pokonania etapami całego polskiego wybrzeża Bałtyku. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam was bardzo gorąco na spotkanie przy kawie 18.30. Arek Szymański zaprasza i ja również was zapraszam. No ale zanim spotkanie przy kawie na naszej antenie Imagine Dragons.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Spotkania przy kawie.
1: No i to będzie wyjątkowe spotkanie przy kawie na odległość, co prawda, dzisiaj ze mną w studiu. Po drugiej stronie telefonu Leszek Naziemiec, pływak przygodowy, bo tak już ustaliliśmy.
2: Oczywiście, przygoda to jest moje drugie imię.
1: Rozumiem.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I nawiążę trochę do tego, do sytuacji, w której ostatnio miałem okazję Cię widzieć. Rzeka Wisła, grupa znajomych, przyjaciół, też miłośnicy pływania. No i Wy w tej Wiśle tak po pas. Póki nie wstaliście nagle i nagle wstaliście, okazało się, że tej wody jest tam niewiele, nie wiem, pół metra?
2: No, to jest tak, że była to impreza typu slow swimming, którą także staram się popularyzować.
1: To od razu wyjaśnij, czym jest slow swimming, bo myślę, że słuchacze niekoniecznie muszą być tutaj biegli w tej terminologii.
2: Tak. Wielu ludzi by chętnie spróbowało przepłynąć jakiś odcinek w dzikich wodach, czyli na przykład w jeziorze, albo w morzu, albo kawałeczek rzeką, ale mają nawet już umiejętności, ale nie mają odwagi, chcieliby być zaasekurowani jakoś. I takie imprezy są właśnie po to, że umawiamy się na jakiś odcinek, może kilometr, może dwa. To był akurat dłuższy. Umawiamy też kogoś na łódce, jakichś ratowników i ludzie, którzy nie są, tak naprawdę nie są pływakami, jakimiś takimi sportowymi, czy jakimiś mocniejszymi, w bardzo wolnym tempie mogą sobie jakiś odcinek w bezpieczny sposób pokonać, zobaczyć, czy da to radę. A jeżeli na przykład nie dają rady, to sobie wejść na łódeczkę, potem sobie znowu zejść z tej łódeczki. Także chodzi o to, żeby...
1: Żadnej presji.
2: Zero presji, nie są to żadne zawody, ale umawiamy się grupą, przepływamy kawałek w ten sposób, że nawet goni się ludzi. Jeżeli ktoś za szybko płynie, to może dostać wiosłem, jak to powiedział nam właśnie organizator. A później się spotykamy, robimy jakiś piknik, omawiamy różne sprawy związane, no po prostu przeżywamy wspólnie czas.
1: To teraz jak było? Wyście się umówili w Wiśle po prostu w jakimś określonym punkcie? Gdzie to było? Jak to
2: tak, wyglądało? Tak, to było akurat Dębli. To była też taka okazja, tam mam grupę przyjaciół, którzy organizują różne pływackie imprezy. Tam było dużo takich pływaków dzikich, pływaków zimnych wód rzeczywiście, ale tacy zupełnie amatorzy też byli.
1: Pływaków przygodowych.
2: Można tak powiedzieć, albo pływacy zimowi, pływacy open water, jak się powie, no to bardziej są tacy, którzy ścigają się w takich regularnych zawodach. No, można sobie ich nazwać, jak się tak naprawdę chce, ale jest to taka, są to takie ekipy, które się ogniskują właśnie, które się zbierają wokół jakiegoś akwenu, troszkę pływają, trochę się tym bawią, niektórzy trochę więcej. No i tam rzeczywiście jest taka grupa pod kierunkiem Piotra Świtaja, ale ratownicy też, ci wiślani tam na łódkach też bardzo są to wszystko zaangażowani. I to jeszcze była taka okazja, że mój dobry kolega, przyjaciel Tomek Woźniczka nakręcił film, dokument, który kręcił 8 lat i ten dokument już w niektórych miejscach można obejrzeć. Jest on trochę o przyrodzie, trochę o pływaniu, trochę o moich przygodach i przygodach moich kolegów. To taka jest sytuacja. A jeszcze wrócę do tego, ile jest tej wody. Tej wody jest rzeczywiście rekordowo mało w Wiśle, aczkolwiek zawsze się znajdzie nurt i też głęboką wodę i można normalnie pływać, ale rzeczywiście tej wody jest dosyć mało.
1: Ja powiem słuchaczom, bo oni nie wiedzą tutaj kontekstu tego żartu. Wy byliście tak mniej więcej po pas w tej wodzie. Wszyscy, cała ta grupa. I nagle wstaliście z kolan, że tak użyję takiego słowa, i nagle okazało się, że tej wody tam jest niewiele. Że to po prostu naprawdę poziom Wisły jest dramatycznie niski.
2: Tak, jest niski. No oczywiście tam znaleźliśmy takie miejsce, żeby właśnie sobie zrobić fotkę, czy żeby sobie pogadać, czy wychodzimy na wyspę, ale rzeczywiście tak jest. Także tego nurtu trzeba szukać. Wyspy są o wiele większe teraz. Sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że na południu Polski tej wody też jest w tych jeziorach zaporowych, czy w Żywieckim, czy w Solinie jest bardzo mało. Brakuje też śniegu zimowego z roztopów i ta sytuacja jest taka, no po prostu coraz bardziej trudna tak naprawdę dla całej Polski.
1: Ty w swoich dokonaniach masz m.in. przepłynięcie Wisły wzdłuż, pamiętam ten twój wyczyn, no ale nie o tym chciałem dzisiaj z tobą rozmawiać, bo bardziej o Bałtyku, bo Bałtyk jest ci bardzo bliski, mieszkasz praktycznie nad Bałtykiem, no ale projekt, który ostatnio wykonałeś, to też jest imponująca rzecz.
2: To jest projekt przepłynięcia całego polskiego wybrzeża. Zacząłem tak naprawdę już w Niemczech, w Heringsdorfie, no bo to tak bardziej, jak się spojrzy na mapę, to tak trochę pasuje i chcę dopłynąć do Helu. No i teraz przepłynąłem około 120 kilometrów, płynę sobie to etapami, jak mam czas. Dokładnie jestem teraz w Pleśnej i robię to w ten sposób, że jak mam czas na przykład po południu i nie mam żadnych obowiązków, to jadę i płynę sobie 5-6 kilometrów. Chociaż dwukrotnie zdarzyło mi się w kawałku przepłynąć 20 kilometrów, czy tam 21 kilometrów. Robię to z takiej czystej miłości do wody, nie chcę się spieszyć. Robię to też w ten sposób, że płynę często sam, czyli mam bojkę, do tej bojki wkładam sobie klucze, do auta, coś do picia, coś do jedzenia i coś do ubrania i płynę z tym za linią przyboju, czyli tam gdzie się fale załamują, to jeszcze kanaleczek jestem dalej. No i jak wyjdę z wody, no to po prostu idę plażą, ubieram się, idę plażą z powrotem do auta i jadę do domu. No a czasami mi ktoś pomaga też. Nie muszę wracać, mnie podrzuci. Ale też ten na przykład pierwszy odcinek, jeszcze nie wiedziałem, że będę chciał przepłynąć całe wybrzeże. Płynąłem z Heringsdorfu do Międzyzdrojów.
1: Chwila, jak to nie wiedziałeś, że będziesz chciał przepłynąć całe wybrzeże?
2: Chciałem sobie coś przepłynąć, jakiś chciałem mieć przeprawę letnią jakąś, żeby się trzymać w formie, żeby mieć przygodę. No i zobaczyłem sobie na mapie, że ładnie, no Zatoki Pomorskiej całej nie przepłynę na raz, bo jest bardzo długa, ale że właśnie z tego Heringsdorfu w Niemczech, mijając później Albeck, Świnoujście, te porty wszystkie, Redy ze statkami, tak bardziej w morzu, mogę dopłynąć do Międzyzdrojów, już to jest taki ładny, naturalny kawałek, który trzeba przepłynąć. Na raz to przepłynąłem, czyli wskoczyłem po prostu, łódka była koło mnie akurat, żeby było bezpiecznie. Jak dopłynąłem do tych Międzyzdrojów, to stwierdziłem, kurczę, no jakie to jest piękne pływanie, jak ten Bałtyk jest piękny, jak ja lubię te plaże. Ja oczywiście pływam na całym świecie, różne przeprawy, ale taka domowa przeprawa, no to jest tak kwintesencja praktycznie tego wszystkiego. No i później postanowiłem, że popłynę też z kolegami, płynąłem drugi odcinek do właśnie Dziwnowa. No i to też był taki całodzienny odcinek, natomiast później właśnie takie krótsze mi jakoś wychodziły i też mi się to podoba, co nie oznacza, że nie będzie jakichś takich długich odcinków, ale powiem też, że bardzo dużo się nauczyłem o tym Bałtyku, w ten sposób pływając, bardzo go mocno poznaję. Ten Bałtyk, on cały czas zaskakuje, on jakoś pracuje, ja jednak pochodzę ze Śląska i praktycznie jestem codziennie, ale jak mawiał klasyk, ciągle się uczę z każdego dnia tego Bałtyku. No na przykład taka rzecz, że jeżeli spojrzymy sobie na to, jak pracuje wiatr i gdzie jest fala, no i widzimy, że na przykład ona jest z zachodu na wschód, no i to przypuszczamy, że sobie wejdziemy do wody i będziemy płynęli z zachodu na wschód. Ale w ogóle czasami tak po prostu nie jest, ponieważ czasami jest prąd, którego nie widać i on płynie w odwrotną stronę. I tak miałem właśnie płynąc z Międzyzdrojów do Dziwnowa, że niby miałem z wiaterkiem i z falą, ale nie potrafiłem, praktycznie płynąłem 3-4 godziny za długo z tego powodu, że nie widziałem tego prądu i dopiero w jakimś momencie pod koniec dnia, jak miałem punkt odniesienia i stanąłem w miejscu, czy tam położyłem się na wodzie, to widziałem, że wiatr popycha mnie w jedną stronę z falą, a tak naprawdę prąd ciągnie mnie w drugą stronę, ale tego w ogóle nie czułem. I teraz
1: czyli trochę taka siłownia tak, troszeczkę na wodzie.
2: Tak, że wiesz, że masz prąd, który jest silniejszy od wiatru i od fali. No i zaczynam to rozumieć, albo zaczynam to rozumieć, co to znaczy, że jest wiatr południowy, no, że on wygładza fale, że jak będą klify, to praktycznie będę miał płaskie morze, pomimo, że na lądzie mocno wieje wiatr południowy, wydaje się, że będzie to bardzo groźnie. To jest coś fantastycznego, jeżeli wiesz, kochasz wodę, mogę w niej przebywać, płynąć. Być może to w ogóle jest taka najlepsza rzecz, to jest ta kwintesencja całego jakiegoś takiego dzikiego, przygodowego pływania, czy pływania w zimnej wodzie dla mnie na tym etapie.
1: Teraz. No ale zrobiłeś różnicę, bo miało być Międzyzdroje, a ty płyniesz teraz cały czas dalej. I teraz jaka jest meta póki co? Jak zakładasz, że dokąd?
2: Na pewno chcę dopłynąć, to już jest ustalone, do Helu. Nie chcę się jakoś spieszyć, także nie wiem kiedy tam będę. Teraz będę miał na drodze dosłownie chyba za 3 albo 4 km latarnię gąski, więc wiesz, chcę sobie wyjść na brzeg, zrobić sobie zdjęcie, zobaczyć sobie latarnię, skoczyć znowu do wody i w ten sposób. Ale na ten Hel na pewno, a nie chcę dalej wybiegać, ale no tak pewnie, jeżeli by to wszystko tak ładnie poszło, no to czemu nie następny jakiś odcinek po prostu Bałtyku, prawda?
1: No tylko z Helu musiałbyś wtedy zrobić albo nawrotkę taką na Cyplu i płynąć wzdłuż Zatoki, albo jednak próbować się tam przedostać dalej. To pytanie do ciebie, czy na Mierzeję Wiślaną gdzieś tam zamierzasz też...
2: Nie podjąłem jeszcze decyzji, ja też płynąłem już z Helu do Gdyni, do Mechelinek, czyli generalnie mam ten odcinek przepłynięty, ale no można w ogóle w linii prostej jeszcze gdzieś tam dalej skoczyć, można to jeszcze na przykład odwrócić sprawę i z tych moich Międzyzdrojów zacząć płynąć w drugim kierunku, czyli na przykład popłynąć przez wzdłuż wyspy Uznam, to wydaje mi się takie proste, bo to znowu pływanie domowe, wzdłuż Rugi i później się zastanowić, co dalej. To jest fantastyczne, że coś takiego w ogóle można robić, wiesz, podejmować takie decyzje.
1: Nie ma granic po prostu w tym, co opowiadasz. Nie ma po prostu limitu żadnego. Tutaj w zasadzie ty sobie wyznaczasz tę granicę, jeśli w ogóle sobie je wyznaczasz, bo tak naprawdę ahojk przygoda i zobaczymy, dokąd dopłynę.
2: Tak, no wiesz co, takie sobie ograniczenie stawiam, że nie wkładam żadnej pianki, że wszystko musi być w kąpielówkach, czyli w
1: No i czepek, celu, oczywiście powiedzmy. Czepek.
2: Tak, czepek, ale czasami nie mam, bo mi jest za gorąco, ale nieważne, to jest w każdym razie na pewno nie używam neoprenu, no bo to daje wyporność, ciepło, chcę mieć kontakt z wodą, chcę być zaadaptowany do tej wody i ten kombinezon, który się zakłada, neoprenowy, on też ci daje wyporność, czyli na przykład normalnie, wiesz, płyniesz, no to może być tak, że twoje biodra zaczynają tonąć, musisz mocniej po prostu pracować i rękami, i nogami, żeby się w ogóle utrzymać na wodzie.
1: A neopren to taka gąbka.
2: To jest taka, no, taka gąbka z wypornością, no, ta pianka, która cię po prostu utrzymuje. Mhm. Także ty tylko już to, co robisz, to już nie marniesz, masz już wyporność, tylko się napędzasz, nie? Więc nie musisz tak naprawdę nawet jakoś specjalnie dobrze pływać, dlatego triatlon jest taki modny teraz, bo wiesz, wielu triatlonistów, amatorów nie pływa za dobrze, no, ale wiesz, jak założy sobie neopren, no to już ich to utrzymuje na wodzie i da się po prostu przepłynąć ten odcinek triatlonowy.
1: A ty tu jesteś klasykiem, jeśli chodzi o te sprawy i wolisz jednak czepek i bez...
2: Tak. Analogowo, old school po prostu.
1: Tak jest.
2: No,
1: tak zwany off-river bym powiedział, nie off-road.
2: Niech będzie.
1: Mój drogi, a ja się chcę spytać jeszcze o jedną rzecz, bo powiedziałeś o tym, że ty się przygotowujesz do każdego takiego wypłynięcia, czyli co, ty robisz taką analizę sobie, odprawę jakąś przed samym każdym odcinkiem, czy czasami idziesz na spontanie, że po prostu wchodzisz do wody i płyniesz, a czy jednak jest to tak, że analizujesz sobie, aha, tu są takie prądy, tu jest taka temperatura.
2: Tak, analizuję. Więc przede wszystkim patrzę sobie na tą apkę teraz, no to nie jestem taki super analogowy, ale dopiero niedawno zacząłem właśnie zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś prądu, który mnie po prostu wyniesie gdzieś tam nie w tą stronę, co chcę. Patrzę dokładnie właśnie na wiatry, na fale, czyli chcę mieć właśnie wiatr południowy albo bardzo delikatny zachodni, albo północno-zachodni ewentualnie. No bo to po prostu te fale się bardzo różnią i różnie się pływa. To jest pierwsza rzecz, a potem patrzę też, co tam się dzieje wokół, bo na przykład jak jest jednostka wojskowa, to może wystąpić jakieś utrudnienie. Wiem, że w Ustce tak naprawdę jest zamknięta plaża, więc być może będę musiał zadzwonić i poprosić o zezwolenie, no i żeby po prostu nie strzelali, nie?
1: No tak, tam jest poligon, tam jest akurat poligon.
2: Tak, no więc wiesz, no to muszę to wszystko sprawdzić, a oczywiście jeżeli by tak było, że no jednak nie, no że tam nie będą robić wyjątku, tylko mają coś tam zaplanowane, no to ja po prostu wypłynę mocniej w morze, nie? Czyli tylko wtedy może ktoś na jakimś morskim kajaczku albo na jakimś małym jachcie, no bo wiesz, jeżeli będę musiał wypłynąć powiedzmy 10 km od linii brzegowej, no to chciałbym jednak, żeby była jakaś asekuracja, to jest jasne. Ale tak to nie mam asekuracji, nie muszę mieć. Widzę, wiesz, gdzie jestem. Latem też, jak byli ratownicy, no to też widzą, że płynę z bojką, też nie jest to dla nich problem, nie? I nie widzą jakby zagrożenia. No.
1: Temperaturowo dla ciebie to też nie jest kłopot, prawda? Bo już nie w takich temperaturach pływałeś.
2: Tak, nie jest to kłopot i jeżeli chodzi o takie spływanie dłuższych dystansów, to 13 stopni mi wystarcza, tak? No to wtedy wiem, że te kilka kilometrów przepłynę i że to nie jest jakieś zagrażające. Natomiast jeżeli ta temperatura jest taka już 8, 7, 6, 5, no to wiadomo, że to będą krótkie odcinki, no to tak, żeby się przepłynąć, ale na pewno tego kilometrażu jakiegoś tam wielkiego nie zrobię.
1: No tak, ale masz doświadczenie w pływaniu nawet w wodzie, która jest poniżej zera, bo przy wybrzeżu Antarktydy pływałeś w takich wodach, no i to jest całkiem inne pływanie wtedy. Tracisz szybciej energię chyba, tak? Jak to jest?
2: Tak, no tracisz, czujesz, jak ucieka z ciebie życie, ale w sumie jak masz doświadczenie, to mniej więcej wiesz, ile możesz przepłynąć, żeby po prostu nie stworzyć jakiegoś dla siebie większego i też dla ludzi wokół ratujących cię zagrożenia. Że w moim przypadku w takiej temperaturze 0 stopni albo minusowej, jeżeli woda jest słona, -1 w takich pływałem, no to na pewno kilometr, mila, być może 2 kilometry mogę przepłynąć i to jest gdzieś taki limit i poza to też nie chciałbym wychodzić. Może inni mogą, są tacy. No na pewno taka wchodzenie w większą hipotermię zagraża później tym, że akcja serca jest nieregularna.
1: To już nie jest sport, to zdrowie wtedy, prawda?
2: No na pewno nie, na pewno nie. Więc na pewno jakichś takich wielkich rekordów w zimnej wodzie nie chcę popijać. Natomiast kocham pływanie i jak najbardziej odległość i mnie interesuje chłodna woda i przygoda.
1: No tak, a gdybyś miał porównać, bo tak ja nawiążę do tego, bo to są też twoje dokonania, Titicaca i bardzo wysoko położone jezioro. Gdybyś miał porównać pływanie w zimnej, lodowatej wodzie, a pływanie wysoko, gdzie dostępność tlenu jest ograniczona, co jest trudniejsze?
2: No dla mnie na pewno najbardziej wymagające jest pływanie takie w średnich górach, nazwijmy to, tak jak Titicaca. Tam było 60% tlenu dostępne dla pływaka i to cię bardzo dezorganizuje, bardzo się męczysz. Wiadomo, że tam ta temperatura była taka od 13 do 15 stopni, więc teoretycznie mogę płynąć cały dzień, a może nawet 2 dni, ale po prostu tak naprawdę w każdym ruchu strasznie się męczysz, łapiesz tlen, brakuje ci go. To jest bardzo męczące, też męczące psychicznie, no po prostu się dusisz, więc trzeba dużego spokoju i cierpliwości, żeby przełamać się i znaleźć motywację, żeby płynąć takie jezioro jak Titicaca. Natomiast jeśli pływasz w takiej ekstremalnie zimnej wodzie na Antarktydzie, no to wiesz, że to jest odcinek, w którym tak naprawdę nie będziesz tak bardzo dużo cierpiał, bo będziesz znieczulony przez hipotermię, więc te, wiesz, te 20 minut, czy pół godziny, czy nawet tam więcej, to się da wytrzymać, a tutaj po prostu w jeziorze takim w górach wysokich albo w średnich po prostu cierpisz długo i to jest trudne. Mhm.
1: Cudownie. Jaki najbliższy plan, no i najbliższy czas?
2: No to teraz chciałbym zobaczyć tą latarnię w Gąskach i dopłynąć do Mielna. Może by się udało, jeszcze teraz znajdę jakiś czas jesienią do Mielna dopłynąć, to będę bardzo zadowolony. Na wiosnę bym już był tam, no może by się udało za połówką być, nie? I myśleć, czy to zrobić szybciej, czy jeszcze się pobawić. Zresztą może się to zdarzyć, że będę w sierpniu na Helu i zakończę, a może się tak zdarzyć, że to się jeszcze przeciągnie. Trudno mi powiedzieć, nie? Zobaczymy, jakie będą też decyzje. No.
1: To zakładasz, że to może być w przyszłym roku ten Hel.
2: Tak. Tak, dlatego, że no mam pracę, rodzinę, obowiązki, więc po prostu tylko od czasu do czasu mogę wyruszyć. No i muszą się zgadzać warunki, przynajmniej trochę. No zacznie się jesień teraz, więc może być sztormowo. Może być tak, że przez 3 albo 4 miesiące w ogóle nie będzie warunków, żeby naprawdę przepłynąć jakiś tam dłuższy dystans.
1: Popularyzator pływania, pływak przygodowy, bo tak powiedział, że tak woli, żeby go określać, a nie pływak ekstremalny. Leszek Naziemiec, gościem moim dzisiaj w Radiu Emaus był.
2: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za ten temat Bałtyku, który jest mi bardzo bliski.
1: I te płytkie rzeki, to jest chyba też nad czym powinniśmy pomyśleć, no bo jednak płytka Wisła to jest kłopot póki co. No.
2: To jest kłopot, a to będzie coś, z czym będziemy się borykać teraz przez następne lata.
1: Tak naprawdę wszystkie rzeki przeżywają ten niski poziom. Leszek Naziemiec, to było spotkanie przy kawie, bardzo ci dziękuję. No, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 10 minut zostało do godziny 19:00. Za nami na naszej antenie audycja Spotkanie przy kawie. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Arka Szymańskiego. Kolejny program oczywiście już za tydzień, tak samo jak dzisiaj, czyli w środę o 18:30. Jestem ciekawy, kto będzie gościł tym razem w audycji Arka. No i ja również byłem, no, z jednej strony gospodarzem pasma popołudniówki w Radiu Emaus, bo byłem z wami od godziny 14:30 do godziny 19:00, no ale również byłem gościem w waszych domach, czy też gdziekolwiek słuchacie Radia Emaus. Może na przykład prowadzicie auto słuchając dobrego Radia Emaus. Pozdrawiam was bardzo gorąco, życzę wam szerokiej drogi. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus, a także za podsumowanie dnia. My się słyszymy jutro. No, poranku od godziny 6 do godziny 10, więc trzeba będzie chyba już powoli kłaść się spać. Dzięki wielkie za dzisiaj, trzymajcie się, na razie i słyszymy się jutro z rana.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: 2 października będzie można obejrzeć pokaz ponad 50 prac ze zbioru tego działu. Na wystawie zobaczymy m.in. dzieła Dürera, Rembrandta i Muncha, a także Tadeusza Kantora czy Marii Jaremy. Po raz pierwszy zostaną też pokazane matryce graficzne oraz odbitki stanowe, zapowiada kuratorka gabinetu rycin i rysunków Agnieszka Salomon-Radecka.
1: Mamy 3 ściany do zagospodarowania i właściwie jedna ściana jest poświęcona tym najdawniejszym. Środkowa ściana są rysunki i tutaj XIX wiek, XX wiek, głównie polski, ale też jest w towarzystwie Siniak. I trzecia ściana to jest grafika artystyczna, polska i modernistyczna niemiecka, bo też mamy ciekawy zbiór grafiki niemieckiej, kupowanej jeszcze przez naszych niemieckich poprzedników. I tutaj mamy pracę Käthe Kollwitz, to jest chyba najsłynniejsza niemiecka modernistyczna graficzka.
0: Gabinet gromadzi kolekcję liczącą prawie 52 tysiące dzieł na papierze. Wystawę będzie można oglądać do 31 października.
2: Informacje Radia Emaus.
0: Poniedziałek 5 października odbędzie się oficjalna inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczelnia wchodzi w ten czas, świętując jubileusz 75-lecia oraz wysokie oceny jakości naukowej. O tegorocznym naborze i pozycji uczelni mówi jej rzeczniczka prasowa Iwona Cieślik.
3: Ponad 7 tysięcy kandydatów chciało studiować w naszej uczelni, a ponad 3300 nowych studentów rozpocznie z nami swoją akademicką drogę. Mamy też bardzo dobre wyniki ostatniej ewaluacji działalności naukowej. 9 na 10 naszych dyscyplin otrzymało oceny A+A, co czyni nas jedną z najlepiej ocenionych uczelni w Polsce i jesteśmy liderem wśród uczelni przyrodniczych.
0: Kierunkiem cieszącym się największym zainteresowaniem kandydatów była weterynaria. Popularne okazały się również biotechnologia czy dietetyka. Nowi studenci wkraczają w mury uczelni, która stawia na innowacyjny rozwój. Wraz z inauguracją roku akademickiego rusza ogólnopolska kampania Nature is Future. Akcja tworzona z 9 uczelniami ma ukazać związek nauk przyrodniczych z nowymi technologiami. Naprawę awarii pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego w Poznaniu udało się zakończyć szybciej niż planowano. Dlatego tramwaje linii numer 3, 5, 8, 13 i 16 już dziś wracają na trasę przez Most Świętego Rocha. Przez Most Rocha nie będą też jeździć autobusy linii numer 174 i 190, a tramwaje numer 17 wrócą do standardowej częstotliwości kursów. Swoją stałą trasą przez ulicę Górną Wildę pojadą też tramwaje linii numer 2.
2: Informacje o utrudnieniach.
0: Najbliższa niedziela nie będzie najprzyjemniejszym dniem dla kierowców w Poznaniu, a to z powodu 25. edycji poznańskiego maratonu. Pierwsze utrudnienia zaczną się od wczesnych godzin porannych, informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Trasa tego Poznań Maratonu przebiega przez kilka dzielnic Poznania i faktycznie może mieć to duży wpływ. Te utrudnienia rozpoczną się już od wczesnych godzin porannych. Pierwsze zamknięcia ulic, głównie mówię tutaj ulicy Bułkowskiej, gdzie ten start biegu się rozpocznie pomiędzy ulicą Schillinga a Roosevelta, rozpocznie się już od godziny 6. Kolejne zamknięcia już blisko od godziny 8.30 i sukcesywnie będziemy otwierali trasę tego biegu po przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu.
0: Największe problemy z przejazdem wystąpią w centrum miasta, dodaje policjant.
4: Główne arterie, jak będziemy się przemieszczali, ale także same miejsce Starego Miasta, Starego Rynku, ścisłe centrum, to oczywiście będą punkty newralgiczne, ale będziemy tam, aby ten ruch udrażniać i ułatwiać mieszkańcom przemieszczanie się.
0: Podczas biegu trasę będzie można przeciąć przez jedną z 49 śluz. Z wyłączeniem ruchu na ulicy Grunwaldzkiej trzeba się liczyć również dzień przed maratonem. W sobotę w związku z biegiem Poznań 5 odcinek od ulicy Grochowskiej do Bałtyku będzie zamknięty od 9 do 11.15, a fragment od Schillinga do Bałtyku od godziny 6.
2: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
2: Słowa Jezusa są mocne i jednoznaczne. Każdy z Jego rozmówców chciał najpierw uporządkować swoje sprawy. Jezus przypomina, że nie wszystko można odłożyć na później. Są wezwania, które trzeba przyjąć takimi, jakie są, bez możliwości negocjacji. Takie jest też życie. Idzie naprzód i nie czeka. Mogę pójść za głosem Boga i zacząć żyć w pełni tylko w niedoskonałym tu i teraz. Jeśli będę czekał na idealny moment, mogę przegapić to, do czego Bóg zaprasza mnie dziś. Pomyśl, na co najbardziej marnuję swój czas? Czy nie odkładam na później tego, do czego Bóg zaprasza mnie już dziś?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus.

0: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: W czasie audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znakach nadziei i odrodzenia, jakie zobaczył we Francji. Zaapelował też o międzynarodową pomoc dla Etiopii, której grozi kolejna wojna domowa. Zwracając się do Polaków, przypomniał o błogosławionych męczennikach z Pratulina. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu.

0: istnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem Kościoła Żywych Kamieni, świętego ludu Bożego.
1: Papież zwrócił szczególną uwagę m.in. na osoby wykorzystane, z których przedstawicielami spotkał się w Lourdes, na neofitów i katechumenów nazywanych przez niego Bożą Niespodzianką, a także na ludzi młodych, spośród których 80 tysięcy uczestniczyło w niezapomnianym czuwaniu w Saint-Denis.
0: Ci młodzi śpiewali i wołali, ale potrafili także trwać w ciszy i słuchać. Ich skupione i wzruszone twarze odsłaniały serca spragnione prawdy i miłości. Z radością powiedziałem im: jesteście świętymi Francji. Tamto czuwanie było wielkim znakiem nadziei.
1: Ojciec Święty mówił też m.in. o pobycie w Lourdes, gdzie szczególnie mocno wybrzmiało hasło jego wizyty: aby świat miał życie.
0: Pragnąłem wyraźnie przypomnieć to przesłanie. Każde ludzkie życie, niezależnie od jego kondycji, nawet naznaczone najgłębszą kruchością, zachowuje swoją nienaruszalną godność i zasługuje na troskę, towarzyszenie oraz niesienie ulgi w cierpieniu z ludzkim współczuciem i przy wykorzystaniu środków, jakie daje nam nauka. Dlatego Lourdes jest dla całego świata znakiem cywilizacji miłości.
1: Papież zwrócił się dziś także z prośbą o pomoc dla Etiopii, gdzie konflikt w separatystycznym regionie Tigraj może przerodzić się w kolejną wojnę domową.
0: Tylko szczere zaangażowanie może stworzyć fundamenty trwałego pokoju. Gorąco pragnę, aby wspólnota międzynarodowa udzieliła hojnego i szybkiego wsparcia, tak aby wszelka pomoc humanitarna mogła dotrzeć do wszystkich znajdujących się w potrzebie.
1: Z kolei, zwracając się do Polaków, papież przypomniał o 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
0: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego, Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach.

0: Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiaj będzie taka audycja jeszcze trochę wakacyjna, audycja z morza. Ja w zasadzie nawet dosłownie z morza, bo audycję nagrywamy na jachcie w marinie w Chorwacji. Będziemy rozmawiać właśnie o takim morskim życiu, o morskich przygodach, razem z załogą naszego statku, którą pewnie będę tutaj przedstawiać po kolei, ale na początku chciałbym porozmawiać z Filipem Stolarkiem, który jest skipperem naszej łodzi i w ogóle dzień dobry. Cześć Filip.
2: Dzień dobry, cześć Stanisław.
1: Cieszę się, że tutaj zawitałeś do naszej audycji. Pierwsze pytanie mam, bo no wiem, że ty jesteś związany z żeglarstwem w zasadzie od dzieciństwa, ale chciałem się ciebie spytać, jak to jest, że no bo żeby być skipperem takiego jachtu jak tutaj, no to trzeba już mieć specjalne uprawnienia, trzeba być żeglarzem morskim, tak?
2: Jachtowy sternik morski, tak nazywa się patent. No i rzeczywiście trzeba go zdobyć, aczkolwiek ja jestem zdania, że to są dokumenty podobnie jak prawo jazdy, które dopiero nas legalnie uprawniają do prawdziwej nauki żeglowania, więc jest to dobry początek.
1: Właśnie, bo może nakreślmy trochę, jak wygląda tutaj to czym płyniemy, bo jacht, którym płyniemy, no ma długość około 14 metrów i waży około 14 ton. I żeby żeglować czymś takim, no to trzeba faktycznie mieć jakieś tam większe umiejętności. Ale się chciałem ciebie spytać, jak się jest się przestawić z jachtu takiego śródlądowego, z jeziora na taką właśnie większą jednostkę?
2: Myślę, że wszystko to jest kwestia wypływanych godzin, jakiegoś doświadczenia. Na pewno są to bardzo różne jednostki, natomiast zasady działania są wszędzie takie same. Od windsurfingu, od jakiegoś optymista, od zwykłej omegi po morskie jachty. Wszystko działa tak samo, tylko trochę w innej skali, trochę inne siły tam działają. Na windsurfingu ręcznie wszystko pracujemy żaglem, nie mamy tam żadnych przełożeń dodatkowych, żeby móc ten żagiel wybrać, dobrać, wyostrzyć i tak dalej.
1: No a tutaj już jest, no w zasadzie żagle też są dwa, podobnie jak na, bo tutaj nie pływamy jakimś jachtem, który ma więcej niż jeden maszt, gdzie trzeba...
2: Jeszcze nie tutaj... jest to żaglowiec szkolny, jakiś wielomasztowy. Tak, no tylko tak jak powiedziałeś, właśnie mamy już więcej lin, które nam pomagają sobie z tymi żaglami poradzić.
1: Jedno to sobie poradzić z żaglami, a drugie sobie poradzić z załogą. Jak to jest nakłonić ludzi, żeby wykonywali te komendy? No, jest tutaj wśród nas kilka osób, które mają już jakieś obycie żaglowe, więc takie nazwy jak grot, jak fog, jak spring nam tutaj nie są dla nas tajemnicą, ale myślę, że to i tak jest też trochę takie zarządzanie zespołem, żeby odpowiednio przygotować. Zresztą jak tutaj pojawiliśmy się pierwszego dnia, to zrobiłeś nam briefing i opowiedziałeś co i jak. No myślę, że to jest bardzo ważne, no bo jak coś się dzieje szybko, no to w zasadzie trzeba reagować odpowiednio. I chciałem się zapytać ciebie, dlaczego na jachcie ważny jest porządek, czyli tak zwany klar.
2: Ja jeszcze chciałem ci tutaj podpowiedzieć, że jak się dzieje szybko, to jest straszne, ale według mnie jeszcze straszniejsze jest, jak się dzieje wolno, a ty wiesz, że nic nie możesz zrobić, bo nie możesz zatrzymać na przykład łódki, która waży 15 ton i wiesz, że zaraz walniesz i tylko czekasz, aż walniesz, bo nie możesz jej zatrzymać. No klar to jest stara etykieta żeglarska. Wszystko musi być zawsze na swoim miejscu, musi być czysto, żeby się nikt nie potknął w linę, nie zaplątał i teraz coraz mniej jest jakby tych lin. Wszystkie liny są posprowadzane do kokpitu, czyli do jednego miejsca, skąd można de facto obsługiwać wszystkie żagle. Jest to łatwiejsze. Natomiast myślę, że to jest taki bardzo wręcz nieodłączny element takiej kultury żeglarskiej, całego tego sportu, żeby jednak trzymać się tradycji i nie robić z tego takiego kolejnego sportu albo rekreacji wręcz, tylko właśnie, żeby to trzymać pod takim szyldem jednak etykiety żeglarskiej i kunsztu, jako sztukę żeglowania. No i to się łączy, wiadomo, z jakimiś dziwnymi zwyczajami, tradycjami, że ma być posprzątane i tak, i linka ma być w tą stronę skierowana, a nie w tą stronę. I może nie ma to jakiegoś super logicznego wytłumaczenia, bo logiczne wytłumaczenie przestało mieć znaczenie 50 albo 100 lat temu, ale trzymamy się tego, żeby kultywować właśnie to prawdziwe takie żeglarstwo surowe.
1: Właśnie, chciałem podpytać jeszcze trochę o tą załogę. Jak ci jest być właśnie skiperem i mieć pod sobą ludzi, którzy gdzieś tam wykonują twoje polecenia?
2: Z założenia taki jacht, którym pływamy właśnie, myślę, że dwie osoby są w stanie sobie poradzić. Dwóch wprawionych żeglarzy powinni bez problemu sobie obsłużyć ten jacht w takich normalnych warunkach, powiedzmy, średnio wymagających. Natomiast wiadomo, że z załogą, która nie ma jakiegoś doświadczenia obycia, albo na nowym akwenie, w nowej marinie, gdzie chcemy wpłynąć, no to ważne jest obycie, doświadczenie, no wiadomo, przede wszystkim skipera, żeby z chłodną głową do wszystkiego podchodzić. No i tutaj, jak pewnie w wielu innych dziedzinach, kluczem jest dobre przygotowanie, żeby to, co można zrobić, zrobić przed kluczowymi manewrami jakimiś. No i wiadomo, że dobrze jest też mieć takie rzeczy przećwiczone. Myślę, że jednak doświadczenie obycia skipera czy osoby akurat dowodzącej łódką jest kluczowe, żeby się nie podpalić, bo jak dzisiaj na przykład widzieliście w marinie, wszystkim się śpieszy. Marinero, który nam podawał liny do przywiązywania, też się bardzo spieszył. I ja za pierwszym razem, jak wynajmowałem właśnie na siebie łódkę w Chorwacji, to na tym pierwszym rejsie trzeciego dnia wkręcili mi właśnie tacy marinero linę, która się nazywa mooring, w śrubę napędową, bo właśnie się śpieszyli. Ja jeszcze byłem właśnie też trochę zestresowany, bo to były początki jakieś takie moje samodzielnych eskapad. I no dzisiaj już z większym doświadczeniem, z większą pokorą do łódki, ja wiedziałem, że sobie płynę powolutku wstecz. On mi tam zachęcał do tego, żeby jednak szybciej to zrobić. A to trzeba robić po swojemu, się nie przejmować. Oni pomagają, ale nie zrobią tego za nas, nie? Więc my dbamy o łódkę. I właśnie wracając do tematu załogi, myślę, że jeżeli każdy załogant się poczuwa, że to od niego też zależy bezpieczeństwo na tej łódce, czyli się czuje zaangażowanym członkiem załogi, no to szuka sobie jakichś też zajęcia, czy tam powiedzmy obowiązku, który ma przydzielony przez skipera podczas jakichś manewrów, i go wykonuje. Na pewno wymaga to doświadczenia też, ale mamy dzisiaj idealne warunki do nauki. Jest czas, żeby sobie wszystko przećwiczyć. Zawsze skipera należy męczyć, żeby powtórzył, sprawdził węzły, cumy.
1: To oddajmy teraz głos załodze. Przed mikrofonem Ania Szafrańska. I to też nie jest twój pierwszy rejs, ale jako że to nie jest twój pierwszy rejs, no to możesz w sumie powiedzieć, co ci się podoba na jachtach, że się zdecydowałaś po raz kolejny wybrać na żagle, na taki wyjazd kilkudniowy.
3: Dobrze. Cześć, tak w ogóle. Słuchajcie, myślę, że dlaczego się zdecydowałam, to może tak od końca trochę, dlatego, że pierwszym razem, jak byłam z kolei na żaglach, to te moje żagle, powiedzmy żeglowanie, nie było takie jakieś super idealne. Dość mocno to też przeżyłam, jeśli chodzi o różne atrakcje związane chociażby z chorobą morską. No i postanowiłam, że muszę się jakoś przełamać, że nie mogę tego tak zostawić, że no, popróbuję też na jeziorze, no i że może w takim razie w tym roku wybiorę się faktycznie, jeżeli będzie taka możliwość, z Filipem do Chorwacji, tym bardziej, że te poprzednie żagle były już na oceanie, więc jakby zaczęłam od wysokiej półki i z pokorą zeszłam do tej niższej, żeby też się tak zaklimatyzować i powoli nauczyć wszystkiego w innych warunkach. Co mogę dodać na ten moment? Jak nam się płynie? Myślę, że super. My jesteśmy naprawdę fajną ekipą. Po tych paru dniach można już to śmiało powiedzieć. Zgraną i też taką pełnej pozytywnej energii. No i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Trzymamy kciuki za nas wszystkich, żebyśmy też szczęśliwie i w dobrej atmosferze sobie popłynęli dalej.
1: To teraz Karol, ty może opowiedz kilka słów. Karol Kaszuba przy mikrofonie. Cześć.
4: Cześć, cześć.
1: Co ci się podoba na żaglach?
4: No ja jestem pierwszy raz na żaglach takim na morzu. Jakimś większym, tak to w życiu może byłem dwa razy, ale to na jakichś małych żaglówkach. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba typu Omega na jeziorze. Ale to było dosłownie pływanie tam z godzinę, dwie. To nie ma porównania tutaj do tego, co teraz robimy. I ja jestem mega podekscytowany. Naprawdę tutaj Filip, nasz skipper, dobrą robotę robi. Uczy węzłów. Naprawdę z wielką przyjemnością tutaj pływam. Pogoda też nam się trafiła, no niesamowita. Praktycznie nie ma chmur. Wiatru też nie, ale to nie przeszkadza. No ja się świetnie bawię, naprawdę.
1: Właśnie, bo to chciałem też o to pytać, o to, że na jachtach to może być albo za dużo wiatru, albo za mało i tutaj się trochę borykamy z tym, że czasem jest za mało wiatru i wychodzi na to, że szybciej będziemy się telepać na silniku niż na żaglach, ale no już takie są uroki, nie zawsze jest tak, że będzie faktycznie wiało te kilka węzłów, żeby mieć wystarczającą prędkość z żagla, no ale to też ma swoje uroki, bo można na przykład wyciągnąć supa i posurfować.
4: Dokładnie.
1: Za jachtem. A macie jakieś oczekiwania wobec tego rejsu, wobec tego tygodnia?
4: Takie, że wrócę z bananem na twarzy do domu i będę wspominał ten wyjazd przez najbliższy rok na pewno. No, do kolejnego wyjazdu, dokładnie. No i że złapię takiego bakcyla, że może ten patent rzeczywiście wyrobię, jak się znajdzie czas. No, to... Ale myślę, że się znajdzie, jak się spodoba, zresztą już
1: myślę,
4: się podoba.
1: Że takie żagle w takim miłym miejscu sprawiają, że faktycznie tego bakcyla żeglarskiego można złapać.
4: Tak, no ekipa też się liczy, nie? Zgranie.
2: Ja jeszcze mogę opowiedzieć historię z początkami moimi na żaglach. Ja w liceum wygrałem miejsce na takim konkursie w gdańskiej szkole pod żaglami i mój pierwszy rejs morski to były 3 tygodnie na Bałtyku na żaglowcu, generał Zaruski. I bardzo mocno mnie morze przetyrało wtedy. Zrobił się wtedy taki Tour de Bałtyk. 3 tygodnie na morzu. No wiadomo, zawieliśmy do portów. W sumie właśnie naokoło Bałtyku. Ale były takie przeloty, że były 4 noce i 4 dni po prostu płynięcia. I ja pamiętam, że wróciłem, jak zawinęliśmy do Gdańska po tych 3 tygodniach, to zszedłem z pokładu i mówię, było super, nigdy więcej. I tak wtedy to odczułem. Natomiast po pół roku tak ktoś mnie zapytał, jak było, ja mówię, w sumie to fajnie było. Po roku tak mi coś tak kiełkowało, że może jeszcze coś się uda. Ktoś mnie zaprosił na jeden rejs, na drugi rejs. Potem sam stwierdziłem z kolegami, że zorganizujemy rejs. Jeszcze wtedy z wynajętym sternikiem. Potem już mi się uzbierało trochę godzin, więc zrobiłem właśnie papiery własne i w gronie właśnie bardziej już obytych też na morzu kolegów pierwszy raz do Chorwacji. Popłynęliśmy, potem na Bałtyk jeszcze i to już jest trzeci raz mój w Chorwacji w sumie. Po drodze jeszcze były jakieś Kanary.
1: Ale jeszcze po drodze miałeś studia i studia też związane z żeglarstwem. To żeglarstwo się na tyle pochłonęło, że stwierdziłeś, że będziesz chciał też poznać tajniki techniczne, które stoją za budową jachtu.
2: Tak. Zdarzyło mi się. 3 semestry studiowałem. Nie skończyłem, ale budowę okrętów i jachtów na OJO, czyli Oceanotechnika i Okrętownictwo, Wydział Politechniki Gdańskiej. Bardzo ciekawe. To było doświadczenie w moim życiu na pewno z różnych względów. Przesiadłem się na statki powietrzne, a nie na morskie, ale tak.
1: Ale cały czas, jak żeglujemy z tobą, to jesteśmy tutaj różnymi ciekawostkami raczeni, ale mam na myśli...
2: Męczeni lekcjami fizyki.
1: Nie, ale też nazewnictwem fachowym i tym, jak to te siły się rozkładają i z czego właściwie wynika ruch żaglówki, no bo to też jest fascynujące.
2: Żeby... Tak, no dla mnie jest to fascynujące. Ja tam widzę te wszystkie wektory, strzałki, ugięcia, naprężenia po prostu w linach, jak się rozkładają. No jest to dla mnie niesamowite, że ludzie już to wymyślili, wykminili, jak to robić setki lat temu. I przez te setki lat to się ulepszało, usprawniało. W pewnym momencie ograniczeniami była nie wiedza ludzka, tylko materiały, dostępność materiałów, z których można było te rzeczy wykonywać, budować. No i jak się ogląda takie żaglowce sprzed 100-200 lat, na które można wejść, które można pozwiedzać albo którymi można pożeglować, bo na przykład generał Zaruski to właśnie ma ponad 100 lat, no to jest niesamowite, że to w sumie wszystko działa tak samo, na tej samej zasadzie, na tych samych zasadach, na tych samych prawach fizyki to wszystko działa, funkcjonuje. Tylko właśnie trochę rozwiązania techniczne, jakieś nowsze kabestany, bloczki i tak dalej. Wtedy to było patyk zawsze wroszeniem włożony w dziurkę i do baknaga, tak.
1: Tak, można od razu na mapie widzieć pozycję GPS-a i wiadomo, jaka jest głębokość, jak ich się spodziewać głębokości, co jest dużym ułatwieniem, szczególnie tutaj przy takich małych wysepkach, które są w zasadzie gdzieś tam zatopionym łańcuchem górskim.
2: Natomiast na tym żaglowcu, na przykład właśnie generał Zaruski, też tam były nowoczesne instrumenty, przyrządy nawigacyjne, ale też właśnie zgodnie z tą starą kulturą, etykietą żeglarską. Musieliśmy prowadzić dziennik pokładowy i zaznaczać na mapie pozycje co pół godziny, więc to wszystko działało. Takie były moje początki, tak mnie uczyli starzy wilcy morscy, jak należy robić. I uważam, że to jest wspaniałe. Jakoś trzeba tą wiedzę przekazywać, żeby ona nie zginęła, bo zresztą sami już dzisiaj doświadczyła tutaj część załogi, że zasięgu nie ma, bo jesteśmy bardzo daleko od stałego lądu. Tutaj mamy obecnie marinę z widokiem na Włochy, które znajdują się prawie 200 mil morskich dalej. I jak nie ma tego zasięgu, to dalej możemy czerpać przyjemność z tego sportu, zamiast się stresować, a wręcz myślę, że brak zasięgu pomaga się zrelaksować wielu osobom.
1: No myślę, że o takich odleglejszych rejsach porozmawiamy jeszcze w drugiej części z Jędrzejem, który też jest tutaj z nami, a który się podzieli ze swoimi historiami za chwilę, ale teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną, w której posłuchamy Caribbean Queen, Billy Ocean, także zostajemy trochę cały czas w klimacie morskim, oceanicznym,
2: rekreacyjnym
1: Karaiby i słyszymy się już za kilka minut.

0: Między nami mówiąc.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj jesteśmy na morzu i w klimatach morskich również się poruszamy. A teraz ze mną jest Jędrzej Wieloch.
2: Siemanko.
1: Też żeglarz. I kontynuujemy naszą...
2: A to dużo powiedziane, bo...
1: morską przygodę. Ale nie jesteś pierwszy raz na morzu takim...
2: Nie.
1: Otwartym.
2: Nie. Zupełnie nie. Chociaż to jest pierwszy raz po długim czasie, kiedy jestem na tak zwanych ciepłych wodach. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Wcześniej to był tylko Bałtyk, dlatego że Mazurek Dąbrowskiego zawsze w serduszku. Nie jest to może najprostsze, jednak ma pewne takie analogie do wspinaczki wysokogórskiej. Wiesz, jest coś takiego, że musisz tam się mocno spiąć, wykazać się jakąś wytrzymałością, dlatego do tej pory zawsze ten Bałtyk mnie jakoś dużo bardziej interesował.
1: Słyszałem, że Bałtyk jest o tyle kapryśnym morzem, że przez tą swoją płciznę, bo z reguły Bałtyk pewnie ma około tam 40-50 metrów głębokości, to ta fala nie jest długa, tylko taka płytka i człowiek się na niej czuje bardzo niekomfortowo.
2: Mówi się, że ta fala jest krótka. Nie jest wysoka, ale jest krótka, przez co dość często uderza o kadłub, powodując podskakiwanie tej łodzi na wodzie. Tu w Chorwacji, gdzie jesteśmy, warunki są dużo, dużo łagodniejsze. Czuję się trochę jak na Mazurkach.
1: No może też dlatego, że nie doświadczyliśmy jeszcze jakiegoś większego wiatru, bo o ile, tak jak powiedziałeś, na Bałtyku ta fala sprawia, że się jest co chwilę na górze, na dole, to w zasadzie tutaj na razie mamy płasko i można nawet sobie wyciągnąć supa za jachtem i...
2: Tak, tu zdecydowanie jest trochę inaczej.
1: Wiesz co, surfować.
2: Na razie się skupiliśmy na takich technikaliach, ale zastanawiałem się i myślałem sobie, że może tego słuchać ktoś, kto nigdy w życiu nie miał doświadczenia takiego żeglarskiego. I wiesz co, myślałem sobie trochę o tym i my na dzień dzisiejszy bardzo często widzimy, słuchaj, jakieś zdjęcia ludzi, którzy są w różnych miejscach na jakichś wakacjach. Zawsze te instagramowe relacje z różnych wakacji zewsząd nas po prostu uderzają. Widzimy, że ci ludzie są i dla tych ludzi ten element podróży jest taką smutną koniecznością. To czekanie na lotnisku, te oddawanie bagażu rejestrowanego w tej olbrzymiej kolejce. My myślimy sobie o tej podróży jako o takiej smutnej konieczności. Gdybyśmy mogli się teleportować w to ciepłe, fajne miejsce do hotelowego basenu, chętnie byśmy to zrobili. Z żeglarstwem jest inaczej. Żeglarstwo w zasadzie jest skupione na tej drodze. Mamy zupełnie obróconą tą hierarchię. I to właśnie ta droga, myślę, jest jedną z tych najprzyjemniejszych rzeczy. To, że człowiek jest na tym morzu, może pokonywać ten dystans, czy to na silniku, jak nie ma wiatru, lub ktoś pływa motorówką, czy za pomocą żagli. I z samym tym żeglowaniem jest związana też, uważam, fenomenalna rzecz polegająca na tym, że w jakimś sensie musimy obłaskawić siły natury, które w żaden sposób nie zwracają uwagi na nasze plany, dokąd chcemy się udać. Całe takie żeglarstwo morskie jest związane z tym, że musisz sobie zaplanować, gdzie chcesz dotrzeć i mocno pomyśleć, czy możesz tam dotrzeć.
1: Mieć na uwadze, z jakiej strony wieje wiatr, bo to też ma duże znaczenie, bo jak się płynie na silniku, no to w zasadzie można obracać tą łódką bez większych konsekwencji, chyba że się jest w jakimś ciasnym porcie. Ale jak się jest na żaglach, to trzeba zawsze mieć na uwadze, że jedno, to nie można tak sobie przekraczać linii wiatru, a drugie, że też trzeba uważać, bo jeśli będzie się miało za mały dystans na przykład do brzegu, no to można zostać na te skały wywiane.
2: Jest mnóstwo pułapek czyhających na żeglarzy. Słuchaj, jest takie przysłowie, że dobry marynarz, gdy zbliża się sztorm, siedzi w karczmie czy w pubie. To też pokazuje, że możemy sobie ten urlop zarezerwować, słuchaj, parę miesięcy naprzód, no ale jaka pogoda się trafi, no to już na to absolutnie nie mamy żadnego wpływu. Oczywiście, no, żeglarstwo polega na tym, żeby te przedwieczne siły natury w jakiś sposób obłaskawić i dlatego ten statek jest w ogóle bardzo ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o taką metaforę, która się za nim kryje. Może w jakimś sensie jest pewnym chaosem, jest tym żywiołem, jest tą taką odchłanią. Może w dawnych czasach było kojarzone z pewnym niebezpieczeństwem. Z drugiej strony to ci, którzy zawsze mieli odwagę, żeby to niebezpieczeństwo pokonywać, no, stawali się majętni, czy odkrywali nowe lądy, otwierali sobie nowe możliwości. My rozmawiamy w zasadzie parę chwil po tym, jak do kin wszedł film Odyseusz, którego historia jest nierozerwalnie związana z tym morzem, więc w tych naszych łajbowych rozmowach oczywiście te motywy się gdzieś pojawiają i to też jest niesamowite, że no, samolot nie zapewnia ci takiej łączności z tymi wszystkimi generacjami, które przemierzały lądy czy morza. Samochód też trochę różni się od konia, czy od pieszych wycieczek, czy tras, podróży, które taki Marco Polo odbywał. Jachty czy żeglarstwo aż tak mocno się nie zmieniło.
1: Ja w ogóle myślę, że my w Polsce mamy trochę inną perspektywę na morze, też historycznie, bo patrząc, no to chyba teraz mamy najdłuższą linię brzegową w historii, jakby to morze nigdy nie odgrywało u nas takiej roli, jak właśnie na przykład w Chorwacji, albo na Wyspach Brytyjskich, albo we Francji, w Portugalii, gdzie faktycznie można była ta szeroka, brama na szeroki świat. Tak,
2: my chyba za bardzo, wiesz co, lubiliśmy po prostu to miejsce, w którym żyjemy, Brytyjczycy i te wszystkie inne narody, chyba ich po prostu gdzieś coś w dalekie strony świata ciągnęło.
1: Tak, ale właśnie chodzi mi o to, że jakby przyjeżdżasz na takie duże morze, czujesz tą sól, bo nad Bałtykiem aż tak bardzo ta sól się wszędzie nie wdziera, nie? Są też inne zapachy, ta roślinność jest inna, jest to wszystko takie trochę bardziej intensywne moim zdaniem.
2: Wiesz co, w ogóle myślę, że są dosyć interesujące różnice między pływaniem tutaj w Chorwacji, gdzie pływamy na takich wodach przybrzeżnych, wśród tych pięknych wysepek, których jest tysiące zatoczek, które nie mają żadnej swojej własnej nazwy, a pływaniem właśnie takim, które polega na tym, żeby przekraczać te morze. My nie mieliśmy ani przez chwilę takiej sytuacji, żeby nie widzieć lądu. A to doświadczenie jest też niezwykle ciekawe. Oczywiście, no, możemy sobie to doświadczenie zapewnić płynąc jakimś promem, ale gdy człowiek jest na łódce miotanej falami, bujanej cały czas to w jeden, to w drugi bok, człowiek ma wrażenie, że od tych, mógłbym powiedzieć, paru desek, ale oczywiście dzisiaj łodzie nie są zbudowane z drewna, tylko z różnych laminatów. Od tego kadłuba zbudowanego z nowoczesnych tworzyw zależy w tym momencie twoje życie. Może nie umożliwia też tego, żeby szybko uzyskać pomoc, chociaż oczywiście no, na Bałtyku te dystanse są niedalekie, ale gdy człowiek poczuje, że wokół niego jest absolutna pustka, nie ma żadnych punktów odniesienia, jedyną twoją wskazówką jest kompas, który masz, wtedy człowiek trochę rozumie, jak olbrzymim wyzwaniem jest pokonywanie tego, jak już wspomniałem, chaosu, który może w jakiś sposób symbolizuje. Łódź jest czymś takim, co na tym chaosie jakby gruje, czy jest w stanie na tym chaosie, na tej fali się unosić.
1: I to jest w ogóle niesamowite, że tak się zmienił świat pod kątem technologii, że mamy łączność, w każdej chwili możemy połączyć się z lądem, wezwać pomocy, ale jakby no, cały czas dużo zależy od tego, jak szybko ta pomoc dotrze, nie? Ale z drugiej strony właśnie jeszcze większy szacunek jest dla tych ludzi, którzy wypływali 500 lat temu na jakichś galeonach w podróż z taką myślą, że przez następne tygodnie nie będą mieli kontaktu z jakąś tam szeroko pojętą cywilizacją, z czymś, do czego są przyzwyczajeni, a nawet jak dotrą gdzieś do odległego miejsca, to nie będą mogli wysłać wiadomości, skontaktować się z rodziną na przykład, albo z ludźmi, którzy zostali na lądzie.
2: Słuchaj, my wiemy, dokąd płyniemy, a ci wielcy odkrywcy po prostu płynęli przed siebie, nie mając żadnej gwarancji, że miesiące spędzone po środku absolutnie niczego doprowadzą ich do jakiegokolwiek punktu, dadzą im jakąkolwiek nadzieję na przetrwanie, a i czasem zawrócić jest już za późno, więc tym bardziej mnie cała ta historia tych geograficznych odkryć urzeka, czy po prostu zaskakuje, że trzeba być trochę szalonym, żeby na coś takiego się zdecydować.
1: Wiesz co, ja bym chciał trochę wrócić może do początku, bo wspomniałeś o tych swoich przygodach z Bałtyku i chciałbym cię trochę więcej o nie podpytać, bo ja to jestem taki żeglarz trochę śródlądowy, mam patent żeglarza jachtowego, ale tak jak chyba wcześniej wspomniałem, to na takich morskich wodach, to takich w zasadzie przybrzeżnych nadbrzeżnych morskich wodach jestem pierwszy raz, ale ty już masz za sobą taki chrzest bojowy trochę na Bałtyku, przepłynięcie z wybrzeża Polski, z polskiego gdzieś tam w kierunku Szwecji, w kierunku też Bornholmu, ale na przykład opowiadałeś, że zaliczyłeś też Gotlandia. Gotlandia to już jest kawał drogi od Polski. Tak samo z tego, co kojarzę, to chyba nawet do Sztokholmu dopłynęliście.
2: Tak, tak. W dalszej kolejności dopłynęliśmy do Sztokholmu, ale to wiadomo, z jakimiś przystankami. No, to wiesz, to żeby dopłynąć do Gotlandii z Gdańska, no, dwie pełne doby na morzu i wtedy człowiek widzi po prostu, że jest pośrodku absolutnie niczego. Jakby czuje to bardzo namacalnie, bo Bornholm jest takim, jeśli chodzi o polskich żeglarzy morskich, klasyczkiem. To takie dobre 16 godzin już jesteś na miejscu, to nawet nie zdążysz się już jakoś tak zmęczyć, a gdy to idzie już w kierunku paru dni, człowiek źle się czuje, bo choroba morska doskwiera, jest zimno, pada deszcz, czy zacina fala tak mocno, że jesteś po prostu zlany od góry do dołu. Wtedy chyba najbardziej pasuje ta analogia do tej wspinaczki wysokogórskiej. Wiesz co, ja trochę zrozumiałem jakby tych gości, bo często pojawiają się w szczególności w kontekście tych różnych wypadków, co ich tam ciągnęło. Jest coś takiego w człowieku, jakaś taka chęć po prostu przekraczania pewnej granicy, pójścia w kierunkach, gdzie nikt nie chce iść i może to brzmi trochę górnolotnie, że Bałtyk taki jest. Ja w ogóle też mam takie marzenie, że ta turystyka żeglarska u nas stanie się trochę bardziej popularna. Myślę, że tak się już dzieje, te mariny są coraz ciekawsze i owszem, to faktycznie jest dużo bardziej wymagające. I taka Chorwacja ma mnóstwo zalet pod względem raczej takim rekreacyjnym niż sportowym, chociaż to też jest słowo nad wyraz, ale Bałtyk też jest piękny, czy to wyzwanie, które oferuje, też jest niezwykle pociągające. No, więc dlatego ja jestem trochę takim świrem i chętnie na ten Bałtyk jeszcze wrócę.
1: Właśnie tutaj dużo się skupiliśmy na tej Chorwacji, ale myślę, że taka podstawowa różnica, jeśli chodzi o tych jakby szukając jakichś takich zalet naszego wybrzeża, to są te piękne plaże, no bo
2: oczywiście.
1: Tutaj jak się pływa, to wychodząc w marinach na ląd, to w zasadzie jest się na wyspach, które są pokryte takimi ostrymi kamyczkami, gdzie nie idzie w ogóle zdjąć buta, często w bucie też się można okaleczyć, może nie tyle okaleczyć, co poczuć, że te kamienie faktycznie są bardzo ostre, a u nas, no to w zasadzie, gdzie się nie wyjdzie na plażę, to ma się mięciutko pod stopą, nie trzeba się bać, że wchodząc do wody nadepnie się jeżowca, ale może trochę znowu do tego żeglowania.
2: Wiesz co, jeśli chodzi o Bałtyk, to ta turystyka morska też jest w stanie pokazać, że Bałtyk jest bardzo różnorodny. To znaczy oczywiście nie aż tak może różnorodny jak inne piękne morza, ale no, na Bornholmie też masz piękne skały, które porośnięte różnymi porostami, jakimiś mchami, algami. Nie znam się na florze aż tak dobrze. No, stanowią niesamowicie inny krajobraz niż to, do czego przyzwyczailiśmy się w Polsce. Plaża, jak już się zdarza, to są takie drobniutkie kamyczki. Wybrzeża Szwecji są niezwykle skaliste. Po naszej stronie Bałtyku, po tej południowej stronie, mamy jeszcze przecież Rugię, mamy jeszcze te okolice Szlezwigu, też które się troszeczkę różnią, już nie mówiąc może o jakiejś Jutlandii, tych cieśninach duńskich, tych regionów jeszcze aż tak dobrze nie znam, ale no, myślę, że warto tu zaznaczyć, że nie wszędzie Bałtyk wygląda tak jak u nas, a u nas też wygląda pięknie, no te piaszczyste plaże, niektórzy mogliby nam ich pozazdrościć. Chorwację na przykład kojarzę tylko z takimi malutkimi plażami, gdzie masz same kamienie, nie możesz na tym zbyt dobrze usiąść, to musisz sobie wynająć leżak albo przynieść go ze sobą z jakiegoś hotelu, a Bałtyk no, jest pod tym względem czymś zupełnie innym.
1: Jeszcze mam jedna rzecz, która mnie ciekawi, to myślę, że więcej rzeczy mnie ciekawi, ale wracając do takiego rejsu kilkudniowego przez, na przykład przez Morze Bałtyckie, Jak wygląda jakieś takie wachty, czyli wasze momenty, kiedy się czuwa, jak wygląda podział? No bo tutaj, jak się pływa między marinami, no to nocą się zawija do portu i można pośpiewać szanty, pewnie w tle słychać naszych współtowarzyszy, naszą załogę, która sobie odpoczywa przy szantach, ale no jeśli spędza się więcej niż jeden dzień na żaglach, no to trzeba jakoś te obowiązki podzielić. Jak to wygląda?
2: Słuchaj, ja się z kuplami ostatnio tak podzieliłem, że my spaliśmy na łóżku, czyli w nomenklaturze żeglarskiej na kojo, w dwójkę i spaliśmy na zakładkę, że wtedy, kiedy mój kumpel Johnny, z którym ja dzieliłem kajutę, spał, no to ja wtedy byłem na pokładzie i tak się zamienialiśmy. Tak jest najwygodniej, bo gdy płyniesz w dużym przechyle, te fale uderzają w ten okręt, to faktycznie na tym łóżku się turlasz, jakbyś został wrzucony po prostu w wirnik pralki i my sobie tak to ustaliliśmy. To zależy oczywiście od załogi, od ekipy. No, my się dzieliliśmy jakoś tak po 4 godziny. Ja na przykład nie mam z tym aż tak dużego problemu, bo jako taka nocna sowa to mi kupę frajdy sprawiało siedzenie tak do 6 rano na Bałtyku. Na Bałtyku, gdzie na północy też słońce w trakcie lata, a w szczególności na jego początku, potrafi zajść dosłownie na tylko 1,5-2 godziny. Ten świt nautyczny, te promienie słońca, którego jeszcze nie widać na horyzoncie, powoduje, że nad Bałtykiem, im dalej na północ, tym bardziej to widać, jest cały czas jasno i te wschody słońca i zachody słońca nad Bałtykiem to jest coś absolutnie pięknego. My tego nie jesteśmy w stanie zobaczyć na lądzie, bo zawsze zasłaniają nam czy budynki, czy drzewa, a jeszcze w szczególności, jak jesteśmy trochę bardziej na północy, to widok ten staje się jeszcze ciekawszy. 3:30 jest już wszędzie jasno i można po prostu płynąć, już wiesz, gdzie płyniesz. Tak. Myślę, że zimą jest zupełnie inaczej, ale też zima to nie jest dobry czas na w ogóle jakiekolwiek rekreacyjne pływanie. To już jest rzecz nieprzyjemnie, wręcz niebezpieczna, ale tak jak mogę zaznaczyć, ja staram się tylko o tym opowiadać tak, żeby zachęcić, ale też nie mam aż tak dużego doświadczenia w tym obszarze, więc może ktoś byłby w stanie mnie skorygować i próbować udowadniać, że nie mam racji. Zapraszamy do dyskusji.
1: A właśnie jak masz swoją zmianę i pilnujesz, żebyście płynęli w odpowiednim kursie, to musisz wykonywać jakieś manewry, czy wystarczy, nie, wiesz co, że kontrolujesz, żeby na przykład nie zrobić zwrotu niekontrolowanego?
2: Jeśli chodzi o żeglarstwo, no to wykonuje się, tak jak to nazwałeś, manewry, zmienia się kierunek płynięcia. Gdy płynie się pod wiatr, no to się halsuje, czyli płyniesz takim zygzakiem. Przy sprzyjającym kursie, no to obierasz jeden kierunek i płyniesz tym kierunkiem na przykład 6, 7, 8 godzin, żeby po tych 8 godzinach dopiero zmienić kierunek, poprawić żagle. Na morzu, gdy wiatr jest dosyć stały, na Bałtyku w szczególności potrafią być te wiatry chyba głównie takie z zachodu, nie robisz przez wiele godzin nic. Po prostu trzymasz ster, gdy fala jest wysoka, to musisz trochę tym sterem się po tych falach wspinać i z nich zjeżdżać. Gdy warunki są dużo lepsze, możesz po prostu sobie włączyć autopilota, bo takie udogodnienia również dla żeglarzy są często dostępne i po prostu patrzeć przed siebie, czy nie przywalisz w jakiś kontenerowiec, ale...
1: A tyle gdy tego pływa, nie? No bo Bałtyku, tyle pływa tych kontenerowców.
2: Zależy, jak daleko jesteś też od wszystkich szlaków wodnych, bo oczywiście są takie rejony, gdzie nie znajdziesz nic, ale są też takie miejsca, gdzie tych łódek jest całkiem sporo. W okolicach oczywiście tych głównych portów, czy też no, wspomniana przez ciebie Gotlandia jest też ważnym takim szlakiem na południe wszystkich łodzi. Dużo promów też tam między tymi szwedzkimi wyspami pływa, więc wtedy trzeba się faktycznie rozejrzeć, ale myślę, że tu w Chorwacji ten ruch jest dużo większy. Może nie przyrównałbym go do tego mazurskiego, bo na Mazurach absolutnie na horyzoncie widać setki w tym momencie żagli, ale też trzeba gdzieś po prostu patrzeć.
1: Właśnie to też na mnie zrobiło wrażenie tego pierwszego dnia, jak wypływaliśmy z mariny, ile tych jednostek, ile tych żaglówek, tych jachtów razem z nami wypływało, ile się kręciło, że to w zasadzie cały czas trzeba było mieć gdzieś tam rękę na pulsie, żeby się z kimś nie zderzyć, bo po prostu w jedną, w drugą, no ale akurat wtedy wypływaliśmy chyba z takiego największego centrum lokalnego, gdzie tam najwięcej tych jachtów było.
2: Pasjonuje mnie, że pewnie naród chorwacki, ich tożsamość no, jest już od tysiącleci pewnie nierozerwalnie związana z tym, że mają cudowne warunki do tego, żeby pływać i w tym momencie też nic dziwnego, że wykorzystują to w formie turystyki, a chyba taki jacht jest jedną z bardziej atrakcyjnych form spędzania czasu właśnie tutaj.
1: Myślę, że tak, bo to jednocześnie pozwala przemieścić się z jednej wyspy na drugą, poznać kolejne miejsca, ale no też pozwala się zżyć z załogą, gdzieś tam ciekawe rozmowy odbyć, bo to kurczę, jak ludzie już są na tych żaglach, no to wiadomo, że mają nastawienie.
2: Jest jeszcze jedna rzecz. Taka łódź to tak naprawdę taki duży kamper. Jak rozejrzymy się po kabinie, w której teraz siedzimy, no to szafki są takie jak w kamperze, też są tak blokowane, mamy kuchenkę gazową, mamy toaletę, mamy prysznic, mamy w zasadzie wszystkie wygody, tylko nigdy nie widziałem aż tak dużego kampera, no bo łodzie mogą być naprawdę całkiem spore, więc tą całą ekipą tutaj mieścimy się, myślę, bardzo przyjemnie, każdy ma dla siebie miejsce, mamy gdzie usiąść, co zjeść. Mamy lodóweczkę, w której możemy sobie coś pochłodzić. Absolutnie wszystkie wygody tutaj, jakie tylko się da zastosować, są, więc jesteśmy na kamperze. Tylko takim kamperze, który pozwala ci dostać się w miejsca, gdzie na przykład nie ma ani jednej duszy.
1: Tak. Dziękuję ci bardzo za to, że mogliśmy tutaj sobie trochę poopowiadać o morskich przygodach.
2: Uwielbiam gadać o tym żeglowaniu.
1: Myślę, że możemy jeszcze kiedyś wrócić do tej gadki. Może porozmawiamy wtedy już o doświadczeniach bezpośrednio z rejsu Bałtykiem.
2: Bardzo chętnie.
1: Dziękuję ci bardzo. Razem ze mną był Jędrzej Wieloch.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: autopromocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo, chociaż dzisiaj w nietypowej formule, ale to dlatego, że całe wydanie magazynu poświęcone będzie nowej placówce prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Jest to dom dziecka w Kobylnikach, w którym zamieszkało 8 dzieci w wieku od 4 do 10 lat. A więcej o tej placówce już za chwilę porozmawiam z Moniką Ławrynowicz, Marią Książkiewicz i księdzem Karolem Maciejakiem z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: To nietypowe, to ja tylko na początek proszę o przedstawienie się każdego, bo będzie trochę inna forma audycji.
2: Maria Książkiewicz, rzecznik prasowa Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
3: Monika Ławrynowicz, koordynator projektów też Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
4: Ksiądz Karol Maciejak, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
1: Ja spotykamy się dziś w Radiu Emaus, żeby porozmawiać o nowym domu dziecka. Na początku września uroczyste otwarcie, ale dom funkcjonuje już od kilku tygodni. Powiedzmy na początek, co to za placówka?
4: Więc na początku trzeba by było usystematyzować sprawę, co znaczy dom dziecka, dlatego że jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, w tym przypadku typu rodzinnego. My już takie trzy placówki domów rodzinnych prowadzimy. Jedna to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza pełnowymiarowa w Lesznie i tam jest 14 dzieci, natomiast już dwie mamy placówki typu rodzinnego. W Złotnikach w zeszłym roku otworzyliśmy i teraz właśnie całkiem niedawno w Kobylnikach. I są to placówki, gdzie może być maksymalnie 8 dzieci.
1: Czy poza liczbą dzieci jest jeszcze jakaś różnica w prowadzeniu tych placówek?
4: Zasada jest taka, żeby te placówki były bardziej domowe, na tyle ile można w ogóle powiedzieć o placówce, że może być jakąś formą domową, ale chociażby samo to, że przy 14 dzieci potrzeba większego budynku, jest to bardziej już taka instytucja, natomiast przy 8 to jest to dom taki, byśmy powiedzieli, jak wszystkie inne domy.
1: Zresztą taka wielodzietna rodzina.
4: Dokładnie tak, bo większy dom musi być i dlatego on jest pomiędzy innymi domami i te, powiedzmy, forma zbliżona do rodziny, bo wiadomo, że tam nie ma rodziny jako takiej, bo są pracownicy, jest dyrektor, natomiast na tyle, ile można to nazwać zbliżeniem się do takiej formy rodzinnej, dlatego mówimy typu rodzinnego, bo taka możliwość istnieje prawnie, by taka jednostka, taka placówka funkcjonowała i dlatego też ma to się różnić od takiej instytucjonalnej pieczy zastępczej, jest to też instytucjonalna, ale bardziej taka w wersji domowej, typu rodzinnego właśnie, dlatego taka forma. Ufamy, wierzymy, zresztą też widzimy, no, że jest troszeczkę inaczej. Ten klimat jest inny tego domu, dlatego że jest dzieci mniej. Ta forma jest trochę taka bardziej, mniej instytucjonalna.
3: I też ważne, że w tych placówkach typu rodzinnego mogą być zabezpieczane, umieszczane młodsze dzieci. Bo w tych placówkach takich opiekuńczo-wychowawczych, tych socjalizacyjnych, one są przeznaczone dla dzieci powyżej 10 roku życia, co do zasady. A tutaj w tych typu rodzinnego mogą być zabezpieczane młodsze dzieci, więc jakby tak bardziej młodsze dzieci rzeczywiście tam trafiają i ustawa mówi, że są też specjalnie dedykowane dla licznego rodzeństwa. I rzeczywiście jest tak, że w jednym z tych domów i w drugim mamy liczniejsze rodzeństwa, czy czwórkę, czy trójkę. Chodzi o to, żeby tych rodzeństw też nie rozdzielać, że na przykład maluchy idą gdzieś tam, nie wiem, do Bogotowia opiekuńczego czy do rodziny zastępczej, a starszaki z jednego rodzeństwa trafiają do placówki. No tylko, żeby w miarę możliwości te rodzeństwa łączyć, czy ewentualnie no, nie właśnie nie rozdzielać. No bo to jest kolejna jakby strata dla tych dzieci, tak? Że nie dość, że są wyrwane z tego środowiska rodzinnego, to jeszcze na przykład pozbawione kontaktu z rodzeństwem. Więc jakby tutaj też jest ta specyfika, że tam mamy głównie młodsze dzieci.
1: To skoro już przy tym jesteśmy, to jak to wygląda? Jak takie dzieci trafiają do konkretnego domu, do konkretnej placówki?
3: No najpierw powiedzmy służby orientują się, że w rodzinie coś się dzieje nie tak, że dzieci są w jakimś względzie zaniedbane. To nie jest takie zaniedbanie powierzchowne, to muszą być już poważne rzeczy. Zazwyczaj jest to przemoc albo no takie bardzo poważne zaniedbanie i wtedy jakby sprawa jest sygnalizowana, zgłaszana do sądu. Za każdym razem sąd rozpatruje, czy ta sytuacja wymaga, czego wymaga ta sytuacja. Na przykład, czy ustanowienia kuratora dla tej rodziny, czyli takiego zewnętrznego wsparcia, czy właśnie zabezpieczenia dzieci, jeżeli sąd uzna, że sytuacja jest na tyle trudna, że trzeba te dzieci zabezpieczyć, wtedy taki organizator pieczy, czyli w przypadku Poznania to jest MOPR, poszukują miejsca dla takich dzieci. No i jeżeli jest miejsce na przykład w takim domu typu rodzinnego, to w pierwszej kolejności dzieci trafiają do rodzin zastępczych, jeżeli te rodziny są. Bo to jest najlepsza forma dla dzieci, trafić do rodziny. Jeżeli są miejsca w rodzinie, to najpierw trafiają do rodziny. Najpierw się szuka w ogóle rodziny czy miejsca takiego spokrewnionego, gdzie te dzieci mogłyby trafić. Babci, dziadka, sąsiadów. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, no to wtedy szuka się rodziny zastępczej, takiej niespokrewnionej, do której mogłyby te dzieci trafić. Jeżeli nie ma takiej rodziny, rodziny zastępczej, to wtedy w następnej kolejności myśli się o placówkach typu rodzinnego, a na samym końcu o placówkach takich instytucjonalnych w pełni.
1: Czy to jest tak, że potem te dzieci trafiają tylko na jakiś czas określony, czy w tym przypadku jak to jest?
3: To w zależności od kontekstu. Zawsze piecza zastępcza, zawsze z definicji jest zabezpieczeniem na czas, daje się czas rodzicom, żeby rodzice poradzili sobie ze swoimi problemami. Czy to jest na przykład jakieś uzależnienie, to jest taki na czas ogarnięcia się rodziców, tak? No i znowu sąd bada, czy rodzice jakby robią pracę, która pozwoli, żeby te dzieci wróciły do nich. Tak się nieraz zdarza. A jeżeli tej pracy rodzice nie wykonują, nie ma żadnego postępu, albo postęp jest niemożliwy, bo na przykład jest jakaś choroba poważna, to wtedy następuje pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców i wtedy te dzieci są zgłaszane już do systemu adopcyjnego w tym momencie. Nie? No i pytanie, w jakim są wieku? Bo wiadomo, że jak ktoś ma 15 lat, to raczej adopcja jest mało prawdopodobna. To wtedy w tej placówce już zostają do końca, jakby do 18 roku życia, czy do czasu, kiedy się uczą. Jeżeli to są młodsze dzieci, jeżeli rodzice zostali pozbawieni tych praw, no to dzieci trafiają do systemu adopcji i nieraz się zdarza, że zostają po prostu przysposobione przez kogoś, nie? Także to piecza zastępcza zawsze jest na określony czas.
4: To ciekawe, kiedyś domy dziecka nazywano sierocińcami, nie? Tak też niekiedy w mentalności ludzi spotykam się z tym, że no właśnie w domu dziecka to sieroty są. Właściwie zdecydowana większość dzieci ma swoich rodziców, ale przez różne deficyty, przez różne sytuacje, które się w domu dzieją, dzieci są zabezpieczone właśnie w pieczy zastępczej i to bezpieczeństwo jest im zapewnione poprzez tą działalność. Natomiast jest też praca z tymi rodzicami, bo dom dziecka to myślimy o tym, że zajmujemy się tylko tym dzieckiem, natomiast jak tutaj pani Monika wspomniała, też jest praca z rodzicami, dyrektora placówki i tak dalej, bo to różne są też sytuacje prawne rodziców, albo mają jeszcze prawa ograniczone rodzicielskie, ale je mają, albo są już zabrane, to wtedy też jest trochę inna sytuacja, natomiast co do zasady, jeżeli są ograniczone, to ta współpraca jest po to, żeby spróbować rozwiązać sytuację, która no, uniemożliwia tym dzieciom funkcjonowanie w rodzinie biologicznej, no i dlatego ta piecza zastępcza ma takie swoje zadania. Więc to, dzisiaj to nie są sierocińce, są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, których bezpieczeństwo w jakiś sposób zostało zagrożone i zostały zabezpieczone właśnie instytucjonalnie.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Jak duży jest to problem? Czy otwarcie teraz tego nowego domu dziecka rozwiązuje problem w Poznaniu? Czy jak to wygląda?
2: Absolutnie nie. Można powiedzieć, że mamy taki trochę kryzys tej pieczy zastępczej. Ponieważ mamy za mało rodzin zastępczych, też nie powstają domy dziecka, takie rodzinne domy dziecka, bo kiedyś to było tak, że małżeństwo na przykład, czy jakaś osoba zakładała taki dom i przyjmowała rzeczywiście dzieci do siebie. Też nie ma chętnych do tego, bo to jest bardzo trudna praca. No i w tej chwili takich dzieci, które mają te wyroki zabezpieczenia, ale dla których nie ma miejsca żadnego, ani w rodzinie zastępczej, ani w placówce, jest ponad 70, więc...
3: W powiecie poznańskim.
2: W mieście Poznań.
3: W mieście Poznań.
2: W mieście Poznań, nie? Mówimy o mieście Poznań. No i my dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na taką prośbę tutaj miasta Poznań, żeby taką placówkę stworzyć, ponieważ jest to kryzys na pewno.
1: No, łatwo sobie policzyć, że co najmniej 10 takich kolejnych domów musiałoby powstać.
2: Tak, tak. I to, to jest dla wszystkich jest to trudne, bo też te placówki, które już istnieją, mają często dzieci ponad ten stan. I sytuacja jest trudna, bo jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek takiego zabezpieczenia superinterwencyjnego, jak nieraz słyszymy w mediach, to już jest totalny problem, żeby te dzieci gdzieś zmieścić w tym systemie. Także tu jest, też problem jest wielki. Jeżeli ktoś nas słucha, to też możemy powiedzieć, że miasto bardzo szuka rodzin zastępczych. Warto to przemyśleć też, ten temat, nie? Czy to nie jest też jakieś coś, co my moglibyśmy zrobić, nie? Jeżeli gdzieś tam słuchamy po drugiej stronie. Czy to nie jest też zaproszenie dla nas, nie? Żeby taką rodziną zostać? Oczywiście nie jest to łatwe. Dzieci te są straumatyzowane, niosą trudny bagaż doświadczeń, więc to nie będzie na pewno łatwe, ale na pewno jest to bardzo, bardzo potrzebne.
1: I też od razu uspokajamy, to nie jest tak, że jak ktoś się zgłosi, zostaje sam sobie, to jest cała procedura, rozmowy, wszystko po kolei i gdzieś tam zawsze jest ten opiekun, który pomoże, wesprze i podpowie co i jak.
2: Tak, tak, zaczyna się od szkolenia takiego, od kwalifikacji, w ogóle się bada, czy się osoby, które się zgłaszają, czy jakby dadzą radę, potem jest całe szkolenie, gdzie zdobywa się niezbędną wiedzę, potem jest właśnie całe wsparcie dla takich rodzin. Także na pewno to jest obudowane taką pomocą.
4: No tak, bo rzeczywiście takie dzieci, które doświadczyły tych różnych traum i doświadczyły trudnych sytuacji w domu rodzinnym, kiedy rodziny zastępcze czy adopcyjne czasami takie mają motywacje bardzo dobre skądinąd, natomiast takie poczucie, że te dzieci jeszcze powinny być potem wdzięczne, bo teraz wszystko już mają, natomiast te dzieci nie potrafią być wdzięczne w naszym rozumieniu, one to wyrażają na swój sposób oczywiście, natomiast bagaż tych doświadczeń nie pozwala na taką komunikację, którą my byśmy chcieli, żeby była, stąd ona jest zupełnie inna, ta komunikacja tych dzieci. I kiedy są jeszcze różne zaburzenia, kiedy są jeszcze inne, czy choroby też psychiczne, czy też deficyty różne, to wszystko inaczej wygląda. I to jest pewne sprzężenie różnych sytuacji, które powodują, że te dzieci same siebie nie rozumiejąc, komunikują w taki sposób dla nas nie do końca też zrozumiały. Czasami agresywne, czasami różne inne. I dlatego też to ich zachowanie nie jest takie, jakby się niekiedy mogło wydawać, że teraz mają wszystko zabezpieczone, stąd powinny być teraz wdzięczne, grzeczne i tak dalej.
3: Zadowolone
4: z życia. One, owszem, mają. My staramy się w tych naszych placówkach bardzo zabezpieczyć w taki sposób zewnętrzny to wszystko, co jest im potrzebne. Natomiast ten bagaż doświadczeń, który noszą i to, że nie mają tych rodziców i tej rodziny biologicznej, tego nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. To jest coś, czego nie zrobimy. Natomiast to, co możemy robić, to robimy. Sami jako Caritas też, tu właśnie mowa jest o tym, czy nie jest jakieś zaproszenie dla kogoś, też się zastanawiamy, nie, w którym kierunku tę działalność charytatywną prowadzić, społeczną i tak dalej, więc widząc tą potrzebę, chcemy też na nią odpowiadać. Stąd kolejna i kolejna placówka, którą otwieramy i którą chcemy prowadzić. zrobić, bo czujemy się jako wspólnota Kościoła też odpowiedzialni za troskę o życie. Zresztą o tym też mówimy i z Ewangelii to wynika, z nauczania Jezusowego, i chcemy, żeby to zabezpieczenie tego życia na etapie, kiedy no jest ono jakoś zagrożone czy w jakimś niebezpieczeństwie rozwojowym swoim, to żeby też wyjść naprzeciw i w takiej formie taką placówkę prowadzić i się nią zająć. Aczkolwiek dla nas, jak wiemy, tu z doświadczenia pracowników i wolontariuszy, nie tylko, nie jest to proste prowadzenie tych placówek. One w stosunku do różnych innych działań, które prowadzimy, bardzo dużo energii pochłaniają, jeżeli chodzi o sprawę taką i formalną, ale też i taką właśnie wychowawczą i taką bytową tych miejsc i zabezpieczenia tych dzieci, pomocy.
3: Taką ludzką też po prostu, tak, nie? Że tak. To jest rzeczywiście gigantyczna praca i też taka praca, która nigdy nie wiadomo, co z niej wyniknie. Czy ona będzie miała taki efekt, jak my zamierzamy i w jakim celu to tworzymy.
1: A to właśnie też miałem się podpytać w tej chwili, jakie są największe wyzwania, jeśli chodzi o prowadzenie tego typu placówek.
2: Na pewno kadra z naszej strony. No kadra jest kluczowa w takim miejscu. No najpierw osoba właśnie dyrektora, który no jest taką najważniejszą osobą. No i potem ta kadra. No to wiemy, że kadra...
3: Wychowawcy, nie? Bo tak, może warto powiedzieć, tak, że
2: kadra
3: takim
2: to są wychowawcy. Tak, tak. Tam nie ma jakichś tam, nie wiem, osób sprzątających. Po prostu wychowawcy, tak jak w domu, robią wszystko. I wychowują, i gotują, i sprzątają. Znaczy razem z dziećmi to wszystko się odbywa. No i to jest rzeczywiście bardzo trudne. Jak prowadzimy nabory, to widzimy, że, że nie każdy po pierwsze się nadaje, po drugie nie każdy potem, nawet jak przychodzi do takiej pracy...
4: Jest weryfikowany też stosownie, a
2: tak,
4: mimo wszystko nie
2: potem,
4: zawsze da radę.
2: Tak, nie zawsze daje radę. No i to rozumiemy to, bo to jest...
1: Bo to też trzeba umieć potem rozdzielać pracę od swojego prywatnego życia.
2: Tak. Także myślę, że to jest z mojej perspektywy przynajmniej najtrudniejsza jest właśnie jakby wsparcie, najpierw pozyskanie odpowiedniej kadry, a potem no wspieranie, jakby zabezpieczenie jej dobrostanu. Też staramy się zabezpieczać superwizję, takie wsparcie psychologiczne. A i tak ta praca jest dosyć, no jest obciążająca po prostu, nie?
4: I tu w sumie mamy też odpowiedź na to, pytamy się, dlaczego nie ma rodzin zastępczych. No może właśnie dlatego, że skoro już widzimy, że w tej pieczy instytucjonalnej pracownicy, którzy są, sami mają trudności w tej pracy.
3: A wracają do swoich domów, że to nie jest ich dom, że oni przychodzą na zmianę i wracają do siebie do domu, a co dopiero... nie wychodzić z domu, tylko w tym domu.
4: No właśnie, tu mają okazję się wyregulować w swoich rodzinach, natomiast i tak to jest ciężkie. Natomiast kiedy dzieci są zabezpieczone w pieczy i w rodzinie zastępczej, są 24 na dobę z tymi dziećmi, rodzice, no to jest dopiero obciążenie. Więc tu potrzeba rzeczywiście osób takich bardzo stabilnych i myślę, że takich, które też mają jakąś wiedzę specjalistyczną już w tej chwili, bo przypadki tych różnych zaburzeń, które są u dzieci, no są wysoko wyspecjalizowane już podczas specjalistycznej pomocy już wtedy, nie? I takie rodziny no nie mają wtedy łatwo. Sami widzimy w tej pieczy instytucjonalnej, jak to jest, można się domyślać, jak to jest trudno, kiedy jest to 24 godziny na dobę, nie?

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Jeśli chodzi o ten konkretny teraz otwarty dom dziecka, to jakieś były wyzwania, problemy związane z jego otwarciem?
2: Bo jeszcze zanim dom jest otwarty, to ja tak mogę z zewnątrz trochę powiedzieć, patrząc na pracę Moniki, dyrektorów i tego zespołu, który się tym zajmuje, to najpierw znaleźć dom, bo to nie jest takie łatwe znaleźć miejsce, którego właściciel, bo my te domy wynajmujemy, nie mamy takich zasobów nieruchomościowych, żeby móc w swojej placówce dzieci dać im zamieszkać, że znalezienie chociażby domu, nawet jak ktoś był już chętny wstępnie, to jak się dowiadywał, że będzie tam mieszkało 8 dzieci, to odmawiał. Nie?
3: Tak,
2: że
3: sam
2: ten proces znalezienia lokalu, a potem kolejne te etapy, tym bardziej, że mamy finansowanie z miasta, mamy finansowanie tutaj w przypadku Kobylnik miasta Poznań, ale my też myślę, że staramy się rzeczywiście, że te potrzeby dzieci cały czas wypływają i staramy się je zabezpieczać. To słowo zabezpieczać dzisiaj ma wiele znaczeń. Staramy się odpowiadać i rzeczywiście te dzieci są diagnozowane. Tak jakbyśmy normalnie dziecko, które mamy swoje w rodzinie, opiekowali się nim, tu do ortodonty zawieźć. Tutaj jak nie ma możliwości na NFZ, to prywatnie. I to rzeczywiście wypływa bardzo wiele potrzeb, które na bieżąco rozwiązujemy. Mnie zaskoczyło, jak pierwszy raz jeszcze zanim dzieci zamieszkały w Kobylnikach, pojechałam do tego domu i zobaczyłam ogród, to sobie pomyślałam, że ten ogród na pewno się zmieni, jak tutaj dzieci zamieszkają, że jest taki piękny, zadbany, że tutaj kwiaty takie rosną, że jak tam wjadą piłki, zabawki, piaskownica, to będzie na pewno wyglądał inaczej, więc myślę, że ja sama mam 7 dzieci i siedmioro rodzeństwa, co ja mówię. 7 rodzeństwa i dla mnie ten taki model dużej rodziny jest całkiem naturalny, że jest cały czas głośno, że jest cały czas bałagan. Jakby, że ile by się nie sprzątało, to ten bałagan się tworzy na bieżąco. A dla wielu ludzi to nie jest naturalne środowisko, więc myślę, że samo oswojenie się z takim trybem życia, w którym jest po prostu dużo dzieci, to jest wymagające i to przełożyć to na taki system pracy formalnej, gdzie każdy z tych dzieci też przychodzi ze swoim, tak jak tutaj padło, ale to są naprawdę trudne bagaże, bo mamy dzieci, które mają i ten zespół podalkoholowy, mamy dzieci z ograniczeniami rozwojowymi, nie? Że to są dzieci, które nie startują do szkoły tak jak ich rówieśnicy, że one mają ogromny falstart i też stworzyć dla nich przestrzeń, w której one się będą czuły bezpiecznie, w której będą ufać. My nawet to widzimy, jak jako pracownicy tam odwiedzamy w jakimś celu, czy właśnie mamy jakieś konkretne tam, przyjeżdżamy tam w odwiedziny i to są dzieci, które natychmiast się przytulają do każdego dorosłego i to już widać, że one nie wiedzą, czy jestem dobrym, złym człowiekiem, jakie są moje intencje, nie? Że natychmiast, nie, że sam fakt, żeby dać im poczucie, że to jest ich dom i one nie muszą z każdym się witać serdecznie, że mogą się czuć bezpiecznie z wychowawcami, że mogą się oswoić, kto jest bezpiecznym dorosłym, kto nie jest bezpiecznym dorosłym, że to są takie, nie, że te przy prowadzeniu placówki mamy te organizacyjne, właśnie kadrowe, I na samym szczycie są te takie kwestie wychowawcze, które myślę, że tym już się zajmują pracownicy bezpośrednio najbliżej z dziećmi, a mimo wszystko dotyka to też nas, jego placówki, bo też się troszczymy o to i wszystkim nam leżą na sercu te dzieci. Myślę, że też taka rzecz nieoczywista to jest modlitwa, że myślę, że się staramy bardzo to też modlić w tych intencjach i słuchaczy też do tego zapraszamy, bo rzeczywiście są to przykre historie, takie dużo cierpienia. Te dzieci widziały, myślę, że w wieku kilku lat, czasami więcej niż my dorośli się widziały.
3: Ale
2: w życiu.
3: Ale żeby tak nie, negatywnie nie biadolić tylko, to jest też, chcę powiedzieć, że mamy już właśnie rok teraz, minął odkąd otworzyliśmy tą placówkę w Złotnikach. To jest placówka finansowana i na zlecenie powiatu poznańskiego i też na terenie powiatu poznańskiego. I tam po różnych też trudnych sytuacjach, perturbacjach, teraz po roku już tak jak sobie patrzymy, podsumowujemy, to naprawdę wydarza się bardzo dużo dobra tam. I dzieciaki się stabilizują i kadra się ustabilizowała, także na pewno warto to robić, tak, nie? Żebyśmy nie zostali na tych problemach tylko, żeby dać też sobie trochę nadziei, to widzimy, jak dużo dobrej pracy się tam wykonuje z tymi dziećmi, także to naprawdę warto robić.
4: To prawda, rzeczywiście, kto po tym roku doświadczenia, to patrząc na to, co teraz mamy w Kobylnikach, że jest taki start i no, adaptacja też dzieci i wychowawców, no to taką rzeczywiście nadzieję rodzi, że ta stabilizacja nastąpi też i wtedy będzie to można było w taki już sposób ustabilizowany prowadzić placówkę.
1: No, ale żeby to robić, to na pewno potrzebne jest też wsparcie.
4: Bardzo. Wsparcie z różnych stron wsparcie. To modlitewne, o którym Maria wspomniała, to jest bardzo nam potrzebne i zresztą sami to czynimy jako Caritas i o to też prosimy na każdym kroku, gdzie tylko możemy, o modlitwę za nasze dzieci i w ogóle naszych podopiecznych. To jest taka ta jedna sfera. Druga to jest taki dział wolontaryjny, który też jest zaangażowany w działalność tych placówek, bo są wolontariusze, którzy też tam przychodzą, do czego też zachęcamy i zapraszamy. To jest też taka duża pomoc i dla tych dzieci najlepiej, żeby to była stała wtedy, jeżeli ktoś by się decydował, bo to dla dzieci też jest taka stabilizacja ważna, a nie tylko, że ciągle ktoś przychodzi i nie wiadomo kto to jest i pojawia się i znika.
2: Stała w takim sensie, jeśli mogę się wtrącić, tak. To, że to nie znaczy, że codziennie, ale że na przykład regularnie raz w tygodniu, ale że rzeczywiście regularność jest tutaj ważna, żeby to nie było epizodycznie, tylko jeżeli ktoś jest chętny i ma świadomość, że chciałby, to rzeczywiście na przykład 2 godziny, ale regularnie, nie wiem, raz na 2 tygodnie, żeby to była taka właśnie, takie na spokojnie, ale na stałe.
4: Tak, że nie co chwilę inny ciocia, wujek, ale ktoś przychodzi i się pojawia jakoś cyklicznie. No i pewnie ta trzecia sfera to jest taka pomoc, która poza tymi dotacjami, które mamy z organu, który finansuje domy dziecka, to co Maria wspomniała też i tu mówimy o tym, że uzupełniamy te rzeczy też odpowiadając na te potrzeby dzieci, obserwując, co jest im potrzebne, czy to czasem jakimiś zleceniami specjalistów i tak dalej, czy nawet dodatkowym czasami jakimś etatem, który wesprze, ponieważ dzieci na przykład bardziej potrzebują jeden na jeden funkcjonowania, a na co finansowania już nie ma, więc też chcemy to zabezpieczać. To po prostu robimy i dokładamy i uważamy to, że nie jest nic z tym nadzwyczajnego, tylko widząc te potrzeby, one są poza jakimiś ramami, które wyznacza to finansowanie odgórne i wtedy potrzeba po prostu to zabezpieczyć też. I chcemy to właśnie robić w taki sposób.
2: I zachęcamy, żeby jeżeli ktoś widzi, że to jest taka forma takiej charytatywności czy jałmużny, bo można to potraktować też jako jałmużnę, to zachęcamy do programu Zostań Aniołem Stróżem i rzeczywiście można wtedy w formie takiego anioła stróża, czyli regularnych wpłat przez stronę albo caritaspoznań.pl. Tam są szczegóły, tam jest zbiórka i można sobie doczytać. Można to albo ustawić sobie też regularny przelew po prostu, który raz w miesiącu na wybraną kwotę idzie na nasze konto. Nam bardzo pomaga taka regularność ze względu na to, że my wtedy, jeżeli wiemy, że mamy takich regularnych darczyńców, to wiemy, że jakaś konkretna kwota też każdego miesiąca się pojawi i możemy nią dysponować. I to też jest taka duża pomoc dla nas, że wiemy, że możemy, okej, to w tym miesiącu na przykład zrobimy tutaj coś, a w tamtym miesiącu możemy znowu gdzieś tam na jakąś kolejną potrzebę odpowiedzieć. Także bardzo zapraszamy na stronę caritaspoznań.pl. Tam wszystkie szczegóły dotyczące zbiórki się znajdują.
5: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W czasie audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znakach nadziei i odrodzenia, jakie zobaczył we Francji. Zaapelował też o międzynarodową pomoc dla Etiopii, której grozi kolejna wojna domowa. Zwracając się do Polaków, przypomniał o błogosławionych męczennikach z Pratulina. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podsumowaniu wizyty we Francji. Posłużył się przy tym metaforą paryskiej katedry Notre Dame, w której sprawował nieszpory w dniu przyjazdu do Paryża.
3: Proprio Notre Dame.
4: Właśnie katedra Notre Dame, poprzez dramat, którego doświadczyła, może symbolicznie rzucić światło na całą tę podróż apostolską, dając nam klucz do jej odczytania, który ująłbym w jednym słowie, jakim jest odrodzenie. Katedra paryska, która zaledwie 7 lat temu po ogromnym pożarze zdawała się śmiertelnie zraniona, została dziś odbudowana i jaśnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem Kościoła Żywych Kamieni, świętego ludu Bożego.
2: Papież zwrócił szczególną uwagę m.in. na osoby wykorzystane, z których przedstawicielami spotkał się w Lourdes, na neofitów i katechumenów nazywanych przez niego Bożą Niespodzianką, a także na ludzi młodych, spośród których 80 tysięcy uczestniczyło w niezapomnianym czuwaniu w Saint-Denis.
4: Ci młodzi śpiewali i wołali, ale potrafili także trwać w ciszy i słuchać. Ich skupione i wzruszone twarze odsłaniały serca spragnione prawdy i miłości. Z radością powiedziałem im: jesteście świętymi Francji.

0: tolerancji, miłości.
1: Papież zwrócił się dziś także z prośbą o pomoc dla Etiopii, gdzie konflikt w separatystycznym regionie Tigraj może przerodzić się w kolejną wojnę domową.
2: Tylko szczere zaangażowanie może stworzyć fundamenty trwałego pokoju. Gorąco pragnę, aby wspólnota międzynarodowa udzieliła hojnego i szybkiego wsparcia, tak aby wszelka pomoc humanitarna mogła dotrzeć do wszystkich znajdujących się w potrzebie.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież przypomniał o 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach 22:10 słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach. Na kolejne muzyczne spotkanie zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Jesień nie zaczyna się zawsze od chłodu, deszczu i mgły, chociaż te pierwsze dni były takie trudne, można by powiedzieć, kapryśne, to czasem przychodzi jeszcze ta rozgrzana słońcem jesień. Taka z powietrzem, w którym wciąż jeszcze trochę lata czuć. I zwłaszcza ten tydzień właśnie taki jest. Dziś będziemy zatem szukać jesieni zapisanej w dźwiękach, ale takiej pogodnej, nawet czasami tanecznej, ale również zamyślonej, pełnej barw, przestrzeni i ciszy. I za taki obraz jesieni muzyczny będą odpowiadać Eino Juhani Rautavaara, a także Jennifer Higdon. Więcej o ich twórczości, która już nieraz się pojawiała w audycji, już niebawem. Natomiast na początek, skoro zostały nam ostatnie godziny, minuty września, to przed nami utwór, który musi wybrzmieć, a nie wybrzmiał przez cały wrzesień. To faux pas z mojej strony, nieprzeciętne można by powiedzieć. Przed nami September i zespół Earth, Wind & Fire. Pożegnajmy wrzesień razem z nimi.

Po energetycznym przeboju zespołu Earth, Wind & Fire możemy oficjalnie pożegnać wrzesień, ale też przenosimy się jednocześnie do zupełnie innego świata dźwiękowego, który płynie własnym tempem. Tak można śmiało powiedzieć. Przed nami muzyka, w której równie ważne jak sama melodia mogą okazać się barwa, przestrzeń i sposób, w jaki jeden dźwięk przechodzi w kolejny. Kiedy myślę sobie o melodii, o dźwiękach, o barwie, o harmonii, to mam przed sobą być może bardzo mocno uproszczony obraz malarza, który trzyma w ręku paletę z podstawowymi kolorami, ma przed sobą jakąś sztalugę, płótno, no i maluje obraz. No to żeby uzyskać jakieś nowe barwy, nowe kolory, musi te barwy ze sobą wymieszać. Też każdy z malarzy ma jakieś swoje tajniki dotyczące tego, jak też fakturalnie wyzyskać taki, a nie inny odcień. To są jakieś tajniki, techniki poszczególnych malarzy, które były przez wieki odkrywane. I trochę tak samo jest z muzyką. Mamy podstawowe kolory, które tworzą nam jakąś melodię, ale potem zaczynamy mieszać te kolory ze sobą, tworzyć nowe barwy. I te nowe barwy zestawiać z jeszcze innymi i tak powstaje przepiękny pejzaż. Niewątpliwie takim malarzem dźwiękowym, twórcą przepięknych barw, był Eino Juhani Rautavaara. Fiński kompozytor żyjący w latach 1928-2016, zresztą 27 lipca minęła 10. rocznica śmierci fińskiego kompozytora, uznawanego za najwybitniejszego, najsłynniejszego kompozytora po Sibeliusie. Należał on do twórców, którzy potrafili połączyć nowoczesny język muzyczny z niezwykłą wyobraźnią brzmieniową. Jego twórczość nie daje się zamknąć w jednej stylistycznej formule. Można w niej odnaleźć zarówno zainteresowanie rozwiązaniami charakterystycznymi dla muzyki XX wieku, jak i przywiązanie do piękna współbrzmień wyrazistej melodyki oraz atmosfery tajemnicy. Już sam tytuł kompozycji, którą za chwilę będziemy mieli przyjemność posłuchać, Autumn Gardens, czyli jesienne ogrody, podsuwa nam pewien trop. Ogród to przecież przestrzeń, w której różne elementy istnieją obok siebie, przenikają się i tworzą całość. Podobnie jest w muzyce symfonicznej. Poszczególne głosy nie muszą nieustannie walczyć o uwagę słuchacza. Mogą układać się warstwami, budować tło, wydobywać z niego pojedyncze linie melodyczne, a następnie znów stapiać się w jeden organizm. Podczas słuchania warto zwrócić uwagę właśnie na te relacje pomiędzy poszczególnymi warstwami. Na to, jak się zmienia gęstość brzmienia, jak współistnieją dźwięki bardziej wyraziste i te, które zdają się pozostawać przez jakiś czas w tyle. Warto także obserwować, w jaki sposób kompozytor buduje napięcia. Niekoniecznie przez gwałtowne kontrasty, ale również przez stopniowe zmiany harmonii, narastanie brzmienia czy przedłużanie chwili oczekiwania. W takiej muzyce harmonia nie musi prowadzić nas do łatwego, przewidywalnego rozwiązania. Czasem ważniejsze od celu staje się samo trwanie w określonym nastroju. Współbrzmienia mogą sprawiać wrażenie zawieszonych, a melodia, zamiast wyraźnie opowiadać historię, staje się częścią większego pejzażu. I być może właśnie tak warto wejść do tego jesiennego ogrodu Rautavaary. Nie szukać jednej konkretnej opowieści, lecz pozwolić, by każdy z nas odnalazł w nim własne obrazy, by odnalazł coś, co jego osobiście najbardziej zachwyci. No to cóż, przed nami pierwsza część Autumn Gardens Eino Juhaniego Rautavaary. Posłuchajmy, jak jesień zostaje tu zapisana nie w słowach, lecz w relacjach pomiędzy dźwiękami. Przed nami pierwsza część Poetico w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Helsinkach pod dyrekcją Władimira Ashkenaziego.

pozostajemy w jesiennym pejzażu, ale zmieniamy nieco perspektywę. W muzyce Eino Juhaniego Rautavaary mogliśmy potraktować brzmienie jak przestrzeń, po której poruszamy się bez pośpiechu. Teraz przyjrzymy się temu, jak kompozytor może budować obraz za pomocą ruchu, rytmu i zmieniającej się faktury. Jennifer Higdon, amerykańska kompozytorka urodzona w 1962 roku, jest znana z wyrazistego podejścia do brzmienia instrumentalnego. W jej języku muzycznym istotną rolę odgrywają energia, klarowność pomysłów oraz umiejętność wydobywania z zespołu instrumentalnego bogatej palety barw. Jej muzyka może być jednocześnie komunikatywna i pełna szczegółów, które odkrywamy dopiero wtedy, gdy skierujemy na nie uwagę. Przed nami Autumn Music, muzyka jesieni. Brzmi niemal jak zaproszenie do słuchania bez narzuconej interpretacji. Kompozytorka nie musi opowiadać nam o konkretnym lesie, ogrodzie czy deszczowym popołudniu. Wystarczy, że odpowiednio zorganizuje czas muzyczny, zestawi ze sobą kontrastujące faktury i pozwoli poszczególnym instrumentom wydobywać różne odcienie brzmienia. Warto też zwrócić uwagę na rytm, który jest bardzo istotny. Mogą to być krótkie motywy, powtarzane figury, drobne impulsy przekazywane między instrumentami. Kiedy takie elementy nakładają się na siebie, pojawia się wrażenie ruchu, nawet jeśli nie towarzyszy mu tradycyjnie rozumiana śpiewna melodia. Drugim ważnym elementem jest faktura, czyli sposób, w jaki kompozytor organizuje i łączy poszczególne głosy. Czasem słyszymy wyraźnie wyodrębnioną linię melodyczną i towarzyszące jej tło, innym razem uwaga rozprasza się pomiędzy kilkoma równorzędnymi elementami, a muzyka przypomina wielobarwną mozaikę. Zmiana faktury może całkowicie odmienić charakter danego fragmentu, nawet jeśli materiał dźwiękowy pozostaje ze sobą w jakiś sposób powiązany. Tutaj warto też dodać, że istotna jest kwestia składu instrumentalnego. Słuchaliśmy przed chwilą orkiestry symfonicznej, natomiast Autumn Music, czyli muzyka jesieni, jest kompozycją na kwintet instrumentów dętych drewnianych. To też oczywiście w pewien sposób zmienia odbiór muzyki. Teraz chciałbym, abyśmy oddali głos kompozytorce, która opisała swoje dzieło w jednej z not programowych. Kiedy zaczęłam zastanawiać się nad napisaniem utworu na kwintet instrumentów dętych drewnianych, moje myśli zwróciły się ku całej tej wspaniałej muzyce kameralnej, którą grałam jako flecistka przez wiele lat. Ciągle wracałam myślami do jednego z największych dzieł w repertuarze kwintetu instrumentów dętych drewnianych – Summer Music Samuela Barbera. Mając przywilej bycia niegdyś uczennicą, a obecnie nauczycielką w tej samej szkole, w której pan Barber pełnił obie te role, nieustannie odczuwam wdzięczność i szacunek, jakie żywię wobec tego artysty, który stworzył tak wiele pięknej muzyki. Z pokorą w sercu składam mu hołd oraz hołd gatunkowi literatury na kwintet dęty drewniany poprzez ten utwór. Jesień przychodzi do nas w wielu postaciach. Niesamowite eksplozje kolorów, powietrze, które nagle staje się rześkie i przejrzyste. Odrobina melancholii w przededniu zmian w życiu każdego z nas. Utwór ten jest muzycznym portretem istoty i obrazów jesieni. Pierwsza część kwintetu przedstawia początek pory roku z jej eksplozjami kolorów, ostrymi liniami i żywymi obrazami, zawsze zmieniającą się i zawsze pełną energii. Linie melodyczne pojawiają się czasami tak, że każdy instrument prowadzi inny rytm, co przypomina sposób, w jaki liście opadają z drzewa w bardzo nieskoordynowany sposób. Gdy kwintet przechodzi do ostatniej części utworu, muzyka nabiera bardziej introspektywnego i melancholijnego charakteru. Sama muzyka staje się bardziej uproszczona, a brzmienie nabiera ciemniejszej barwy. To właśnie przemijanie pory roku. To słowa samej kompozytorki o Autumn Music, a teraz nie pozostaje nic innego, jak zasłuchać się w tej pięknej, jednoczęściowej kompozycji Jennifer Higdon, którą wykonają muzycy American Breeze, czyli Musical Arts Woodwind Quintet.

To była Jennifer Higdon i jej muzyka jesieni. A na koniec dzisiejszej audycji wracamy do Eino Juhaniego Rautavaary i do jego jesiennego ogrodu, który postanowił przepięknie namalować w trzyczęściowym dziele symfonicznym. Słuchaliśmy pierwszej części Poetico, teraz przed nami część trzecia, czyli Giocoso e Leggero. I w ten sposób chciałem pokazać, że jesień może mieć jednak różne oblicza. Można różnie o niej opowiadać. Była energia zespołu Earth, Wind and Fire, była przestrzeń dźwiękowa Eino Juhaniego Rautavaary. Był zupełnie inne spojrzenie kameralne, jeśli chodzi o brzmienie i malowanie obrazów zaprezentowane przez Jennifer Higdon w jej muzyce jesieni. A teraz wracamy do tej przestrzeni, do tego czasu, do tego malarza, który ma mnóstwo barw, ma całą orkiestrę symfoniczną do dyspozycji i bardzo sugestywnie zaprasza nas do swojego świata, do swojego ogrodu. I właśnie tą ostatnią częścią dzieła Autumn Gardens Eino Juhaniego Rautavaary chciałbym podziękować wam za wspólne spotkanie dzisiejsze, jesienne. Życzyć wam przepięknego jeszcze tygodnia, a także weekendu i mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień, a ja was zostawiam z Orkiestrą Filharmonii w Helsinkach pod dyrekcją Wladimira Ashkenazego, życząc wam dobrej nocy.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Od grudnia poznańskie ogrody znajdą się w strefie płatnego parkowania. Ruszają zapisy na mieszkania po remoncie na Wildzie w Poznaniu. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Do udziału w tegorocznej akcji potrzebnych jest jeszcze około 100 osób. Wolontariusze pomagają w kontakcie między rodzinami a osobami, które przygotowują paczki, mówi Małgorzata Rutkowska ze Stowarzyszenia Wiosna.
2: To jest naprawdę dobra robota, taka, która ma sens. I to jest też doskonała okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi, poznać ich historię i co najważniejsze, brać udział w zmienianiu tej historii na lepsze. Znaczy, ta zmiana czasami odbywa się poprzez dostarczenie rzeczy w paczce od darczyńcy, na przykład paczki z żywnością albo ze sprzętem. Ale czasami ta zmiana odbywa się poprzez danie rodzinie takiego poczucia, że jest dla kogoś ważna, że ktoś ma dla niej czas i ktoś traktuje ją z szacunkiem.
1: Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dzisiaj, jednak wszyscy chętni są zapraszani do kontaktu także po tym terminie. Więcej szczegółów na stronie szlachetnapaczka.pl. Wraz z początkiem grudnia parkowanie na poznańskich ogrodach będzie płatne. Tak zdecydowali miejscy radni. To już druga próba wprowadzenia płatnej strefy na tym osiedlu. Wcześniejszą decyzję unieważniła wojewoda. Powodem była propozycja 3 darmowych godzin w strefie, a to miało być sprzeczne z ustawą o drogach publicznych. Teraz darmowe ma być 40 minut. Niezadowolony z tego pomysłu jest zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Ogrody Jan Schneider. Jak zauważa, decyzja ta jest niekorzystna dla pacjentów pobliskich szpitali.
3: Nie znam raczej osoby, która w 40 minut by coś załatwiła w szpitalu. Zazwyczaj to przecież wiemy, że wizyty w szpitalu nie trwają 40 minut, także to niekoniecznie zadowoli tych, którzy do szpitali muszą przyjechać.
1: Zdaniem Jana Schneidera wprowadzenie strefy na ogrodach było koniecznością.
3: Przyjezdni z tych, szczególnie z tych obrzeży zachodnich Poznania przyjeżdżają, zostawiają samochody i na cały dzień jadą do pracy. Zdarzają się też takie przypadki już nawet, że ktoś wyjeżdżając na wakacje zostawia pojazd i jedzie na ławicę na lotnisko i taki pojazd.
0: Radio Emaus.

0: pańskiej wildzie. No tutaj trafiam do świeżo wyremontowanej kamienicy z nową stalarką okienną, z nową stalarką drzwiową, z ocieplonym budynkiem, z wyremontowaną elewacją frontową, tylną, nowym ogrzewaniem, ponieważ tutaj będzie, zlikwidowaliśmy piece kaplowe i jest instalacja centralnego ogrzewania, jest wymieniona instalacja elektryczna, także naprawdę te osoby, które otrzymają takie mieszkanie, no na pewno będą zadowolone.
1: Zainteresowani mogą zgłaszać się do 9 października. Formularz dostępny jest na stronie ZKZL w zakładce dotyczącej inwestycji przy Wierzbięcicach. Zgłoszenia można także dostarczyć osobiście do biura obsługi klienta ZKZL-u przy ulicy Matejki 57. To jest podsumowanie dnia w Radiu Emaus. A o czym jeszcze powiemy? Archeolodzy odkryli w Lesznie fragmenty starego kościoła. W Poznaniu rusza 19. edycja Ukraińskiej Wiosny. Hejno wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Do tej pory hejnalista odgrywał melodię z lodży drugiego piętra Muzeum Poznania. Było to związane z remontem na wyższych kondygnacjach budynku, mówi rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu Paweł Oses.
2: Rzeczywiście przez ostatnie miesiące można było go słyszeć tylko z jednej strony, a to z tego powodu, że były rusztowania postawione na wieżę i nie było tam żadnego dostępu. Dlatego trębacz grał z lodży. Ale teraz jak te rusztowania zniknęły, to znowu będzie grał na cztery strony świata. I nasz hejnał będzie słyszalny, no mam nadzieję, z każdego zakątku Starego Rynku.
1: Poznański hejnał obok krakowskiego i lubelskiego należy do najstarszych w Polsce. Od jutra będzie można go znów usłyszeć z wieży ratusza. Czy archeolodzy w Lesznie natrafili na dawny kościół? W trakcie budowy prowadzonej przy Miejskim Ośrodku Kultury badacze odkryli fragmenty kamienno-ceglanych fundamentów budowli. Możliwe, że są to pozostałości szpitalnego kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary, mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
3: Do końca jeszcze nie potrafią w tej chwili powiedzieć, czy są to kamienice, czy też mury właśnie dawnego kościoła. Badania trwają, a archeolodzy sygnalizują, że będą chcieli zwiększyć zarówno obszar, jak i dołączyć nowe metody badań archeologicznych, w tym użycie georadaru.
1: Kościół powstał na przełomie XVI i XVII wieku, lecz został zniszczony przez pożar w 1707 roku. To nie pierwszy raz, kiedy archeolodzy odkrywają ślad przeszłości w tej lokalizacji Leszna. W latach 90. podczas przeszukiwania piwnic w znajdującym się tam budynku natrafiono na ludzkie szkielety. Już w następny czwartek ruszy 19. edycja Ukraińskiej Wiosny, festiwalu, który przez 4 dni połączy muzykę, kino, sztukę i spotkania. W programie znalazły się m.in. koncerty, wystawy, projekcje filmowe, slam poetycki i warsztaty. Nie zabraknie też ukraińskich tradycji, zaznaczyła w porannej rozmowie Radia Emaus jedna z organizatorek festiwalu, Maria Andruchiw.
4: W tym roku symbolem festiwalu jest wybijka, czyli to właśnie stemplowanie tradycyjne ubrań i innych też rzeczy, nie tylko ubrań, takimi stemplami, które są wycięte z drewna. Dawna, zakorzeniona technika, która powstała jeszcze przed wyszywanką, czyli przed haftowaniem, którą chcemy w tym roku przywrócić i pokazać. Będziemy uczyć naszych gości, jak samemu wykonać takie stemplowanie, a jednocześnie można będzie podczas naszego kiermaszu festiwalowego taki stempel zdobyć.
1: Festiwal potrwa do 4 października. Poszczególne wydarzenia będą odbywały się w różnych częściach miasta, m.in. w Centrum Kultury Zamek i Łazędze Poznańskiej. Na część wydarzeń obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie poznajsąsiada.org.
5: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 40. Na ulicach Świętego Grodu roiło się od ludzi. Jedni szli ku świątyni, drudzy wracali, inni znowu, i tych było najwięcej, gromadzili się u ognisk, gdzie pieczono mięso, śpiewano i rozmawiano. Zapach pieczystego napełnia powietrze, a że jest to chwila, w której wszyscy Izraelici są sobie braćmi, to i gościnność nie ma granic. Ben-Hura pozdrawiano co kroku i zapraszano do ognisk. On jednak dziękował uprzejmie, bo śpieszył, by dosiąść konia i wrócić do namiotów nad Cydronem. By tam stanąć, musiał przeciąć drogę, która wkrótce miała się stać widownią najsmutniejszego w chrześcijaństwie zdarzenia. Patrząc w górę ulicy, dojrzał Ben-Hur poza ogniskami powoli pełznący sznur płonących pochodni. Gdy pochód ten zbliżył się do gromady świętujących, śpiew umilkł. Zdziwienie patrzącego wzrosło, gdy dostrzegł wśród dymu i płomieni świecące tarcze i końce włóczni, zdradzające obecność rzymskich żołnierzy. Co oni? Rzymscy legioniści mają tu do roboty wśród świątecznej procesji żydowskiej. Było to coś tak niesłychanego, że nikt nie mógł pojąć znaczenia tego wypadku. Chociaż księżyc świecił jasno i na ulicach płonęły ognie, orszakowi towarzyszyli, jak mówiliśmy, ludzie niosący pochodnie. Ben-Hur zatrzymał się, by się przekonać, co znaczy ten pochód. Jakże się zdziwił, gdy zobaczył, że wśród przyświecającej służby i żołnierzy idą starsi kapłani, rabini z długimi brodami, gęstymi brwiami i sępimi nosami, członkowie rady arcykapłana. Dokąd dążyli? Nie do świątyni, bo do niej wiodła inna droga, a jeśli to procesja na cześć Pana, po cóż żołnierze? Uwagę Ben-Hura zwróciły trzy postacie idące razem. Szły na czele, a służba niosąca latarnie zajmowała się nimi w szczególniejszy sposób. Pierwszego, który szedł po lewej stronie, poznał z łatwością. Był to bowiem dowódca straży, której powierzona była świątynia. Drugim, po prawej, był kapłan, również wszystkim znany, natomiast człowieka idącego w pośrodku nikt nie znał. Szedł wspierając się na swych towarzyszach, a głowę spuścił na piersi, jak gdyby chciał ukryć oblicze. Wyglądał jak więzień, jeszcze nie oprzytomniały ze strachu, którym go napełniła chwila schwytania, albo zbrodniarz prowadzony na tortury lub śmierć. Wiedli go dygnitarze, otaczano go staranną uwagą. Widać więc było, że jest główną osobą pochodu. Gdyby Ben-Hur wiedział, kim był ów człowiek, łatwo mógłby się domyślić reszty. Więc chcąc go koniecznie zobaczyć, zbliżył się do kapłana po prawej stronie. Wtem nieznajomy podniósł głowę, światło latarni padło na twarz bladą, zmienioną, przerażoną. Zapadnięte oczy patrzyły niepewnie i z rozpaczą. Przebywając ciągle blisko Nazarejczyka, znał Ben-Hur wszystkich jego uczniów tak dobrze, jak samego mistrza. Toteż na widok twarzy owego człowieka zawołał: Iskariota. Zawołany zwrócił głowę, oczy jego padły na Judę, a usta poruszyły się, jak gdyby chciał przemówić, ale kapłan uprzedził go i rzekł do Ben-Hura groźnym głosem: Coś za jeden, idź stąd. Juda ustąpił na chwilę, ale przy pierwszej sposobności wmieszał się znów w pochód. Tak idąc, przeszedł zaludnioną część miasta między wzgórzem Bezeta a fortecą Antonia, potem minął sadzawkę Betesda i bramę owczą. U bramy rozwidlała się droga. Jedna odnoga szła na północ, druga do Betanii. Zanim Ben-Hur zdołał się zastanowić, czy iść dalej, już tłum wepchnął go w ciasny wąwóz i poniósł z sobą. Jeszcze parę stajań i pochód zwrócił się w lewo ku Gajowi Oliwnemu, którego kamienne ogrodzenie widne było z daleka. Ben-Hur wiedział, że to miejsce ustronne i puste, w którym oprócz kilku starych, spróchniałych drzew oliwnych i kamiennego ocembrowania służącego do wyciskania oliwy, nie było nic więcej. Zdziwiony ważył w myśli, co tych ludzi o tak późnej porze sprowadza w to ustronne miejsce, gdy nagle stanęli. Na przodzie słychać było wrzawę zmieszanych głosów. Ben-Hur przebił się przez tłum do wrót, które wiodły do gaju, skąd widział wszystko, co się działo. U wyjścia stał człowiek biało ubrany, z odkrytą głową i skrzyżowanymi na piersiach rękoma. Była to postać szczupła, z długimi włosami i wąską twarzą, pełną wyrazu najzupełniejszego poddania się i oczekiwania. Był to Nazarejczyk. Za nim stali uczniowie, głęboko wzruszeni, gdy przeciwnie, on był jakby uosobieniem spokoju. Światło pochodni padało na jego wzniosłą postać czerwonawym blaskiem, nadając włosom rudawy odcień. Oczy patrzyły smutnie i z litością. Przed tą postacią, pełną spokojnego majestatu, stał motłoch milczący, przerażony, gotów za jednym znakiem rozsypać się i uciec. Ben-Hur objął okiem jego, tłuszcza, Judasza i odgadł wszystko. Tu był zdrajca, a tam zdradzony. Ci zaś, co tu stoją z maczugami i kijami, to motłoch i rzymscy żołnierze, którzy przyszli, aby go pojmać. Nigdy nie może człowiek rzec, co uczyni, zanim nań przyjdzie czas próby. Oto nadarzyła się sposobność, na którą Ben-Hur czekał lata całe. Człowiek, którego życie tak było dla niego drogie, był w niebezpieczeństwie, a on cóż uczynił? Stał nieruchomy. Takie to bywają sprzeczności w naturze ludzkiej. Zresztą niestety nie zapomniał jeszcze obrazu Chrystusa, jak mu go przedstawiła Egipcjanka, i miał żal do niego za zaniedbanie sposobności pochwycenia władzy. Prócz tego oddziaływał na niego spokój, z jakim ten tajemniczy mąż stał przed tłumem. Pamiętał wprawdzie, że Nazarejczyk zalecał niegdyś w swych naukach pokój, dobrą wolę, miłość i uległość, ale nie sądził, aby miał tę naukę wprowadzić w życie. Ben-Hur czuł, że Nazarejczyk jest panem życia i śmierci, że rozporządza nimi według swej woli. Lecz jak w tej chwili użyje tej siły? Będzie się bronił? Jak? Wszak słowo, nawet myśl byłaby wystarczająca. Ben-Hur wierzył, że użyje tej zadziwiającej siły w jakikolwiek sposób i z tą wiarą czekał cudu. Zawsze jeszcze mierzył Nazarejczyka podług siebie miarą ludzką. Nagle ponad zgiełk i wrzawę wzniósł się czysty głos Chrystusa. Kogo szukacie? Jezusa Nazareńskiego. Jam ci jest. Na te proste słowa, wymówione bez gniewu ni strachu, napastnicy cofnęli się kilka kroków, a mniej zuchwali padli na ziemię. W tej chwili może tłuszcza byłaby odeszła spokojnie, ale przystąpił do niego Judasz i rzekł: bądź pozdrowion, mistrzu. Mówiąc to, pocałował go. Judaszu, rzekł spokojnie Nazarejczyk, pocałowaniem wydajesz Syna Człowieczego. Po co tu przyszedłeś? Nie otrzymawszy odpowiedzi, rzekł mistrz do zgrai: kogo szukacie?
2: Jezusa Nazareńskiego.
1: Powiedziałem wam, żem ja jest. Jeżeli tedy mnie szukacie, pozwólcież tym odejść. Na to wezwanie zbliżyli się rabini, ale równocześnie z nimi postąpiło ku niemu kilku uczniów, za którymi się ujął. Jeden z nich, chcąc przeszkodzić pojmaniu go, uciął ucho słudze arcykapłana, ale nie obronił tym mistrza. Cóż na to Ben-Hur? On, wyćwiczony żołnierz i wódz, stał spokojnie. Podczas gdy przygotowywano sznury, którymi miano go związać, Nazarejczyk czynił miłosierdzie. Czyn ten nie był najcudowniejszym z cudów, ale największym jako dowód przebaczenia przechodzącego ludzkie pojęcie. Zaniechaj tego, rzekł bowiem do ucznia, który użył miecza, a dotknąwszy ucha zranionego, uzdrowił je. Widząc to, zdziwili się zarówno przyjaciele i nieprzyjaciele. Jedni temu, że mógł uzdrowić, drudzy, że chciał. Chyba nie pozwoli się związać, pomyślał Ben-Hur. A tymczasem Chrystus mówił do ucznia: włóż twój miecz do pochwy. Czyż kielicha, który mi dał ojciec, pić nie będę? A odwróciwszy się do napastników, rzekł: jakoby na zbójce wyszliście z mieczami i kijami. Gdym w każdy dzień bywał z wami w kościele, nie ściągnęliście rąk na mnie. Ale ta godzina wasza i moc ciemności. Słysząc to, żołnierze nabrali odwagi i otoczyli go. A gdy Ben-Hur obejrzał się za uczniami, już ich nie było. Tłok około opuszczonego człowieka wzmógł się. Jedni krzyczeli, a inni wiązali mu ręce i nogi. Poprzez ich głowy
2: przez dym pochodni, przez szpary tworzące się pomiędzy ruszającymi się ludźmi, mógł Ben-Hur zobaczyć więźnia. Nikt nigdy nie wzbudził w jego sercu takiej litości, jak ten opuszczony i zapomniany. A przecież człowiek ten mógł zwyciężyć swych nieprzyjaciół jednym tchnieniem, ale nie chciał. Cóż to był za kielich, który mu ojciec dał do wypicia? Kimże ten ojciec, któremu syn tak posłuszny? Tajemnice wciąż nowe, wciąż się mnożące. Tłum wiodący więźnia skierował się ku miastu. Ben-Hur uczuł niepokój. Nie był z siebie zadowolony. Tam, gdzie pochodnie, w samym środku tłumu szedł Nazarejczyk. Nagle w umyśle Judy błysnęła nowa myśl. Postanowił zobaczyć go i zadać mu jedno pytanie. Zrzuciwszy wierzchnią szatę i zawój z głowy, cisnął je poza ogrodzenie gaju oliwnego i puścił się za orszakiem. Przepychając się przez ciżbę, dotarł wreszcie do człowieka trzymającego końce sznurów, którymi skrępowano więźnia. Nazarejczyk szedł wolno z schyloną głową, przystawał często i zdawał się zapominać o całym otoczeniu. Kilka kroków przed nim szli starsi kapłani, rozmawiając i spoglądając poza siebie. Gdy byli już blisko mostu przed wąwozem, Ben-Hur śmiało pochwycił za sznur, który trzymał sługa i zrównał się z więźniem. Mistrzu, mistrzu, mówił prędko. Czy słyszysz, mistrzu? Rzeknij słowo, tylko słowo, powiedz mi. W tej samej chwili pachołek, który trzymał sznur, ujął Ben-Hura za rękę. Powiedz mi, mówił mimo to młodzieniec, czy idziesz z nimi dobrowolnie? Tymczasem otaczający już go spostrzegli i ktoś gniewnie zapytał. Coś za jeden. Mistrzu, szeptał gorączkowo Ben-Hur, jam twój przyjaciel i zwolennik. Powiedz, czy przyjmiesz pomoc, gdy z nią pośpieszę? Ani nań spojrzał, ani zdawał się go poznawać. To też współczucie, które budzi się w ludzkim sercu na widok cierpienia, zaczęło opuszczać Ben-Hura. Przyszło mu na myśl, zostaw go. Opuścili go przyjaciele, świat się go zaparł, żegna ludzi z goryczą, idzie sam nie wie dokąd i nie dba o to. Zostaw go. Ale już kilkadziesiąt rąk usiłowało pochwycić natręta. Ze wszystkich stron krzyczano, on do nich należy, łapcie go, zabijcie. Wyprostował się silnym ruchem, odtrącił silnym ramieniem ręce, które go chwytały, pozostawiając w nich strzępy odzienia i nagi uszedł w ciemności wąwozu. Zawrócił w stronę muru po odzienie i zawój i pobiegł do miasta, a wziąwszy konia z gospody, wrócił do namiotu w przygrobach królewskich. W drodze poprzysiągł sobie, że nazajutrz odszuka Nazarejczyka, nie wiedząc, że Mesjasza zawiedziono wprost na posłuchanie do domu Annasza. Na próżno szukał Ben-Hur spoczynku, gdyż widział jasno, że jego plany odbudowania królestwa Judy były snem na jawie. Stanął na przełomie życia.
3: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.
2: Jezus mówi do tych, których posłał, aby prosili, by mogli być posłani. Oznacza to, że powołani modlą się o swoje powołanie, aby mogli wypełnić swoje zadanie. Małżeństwo, rodzicielstwo i kapłaństwo to nie tylko decyzje z przeszłości. Jak mówi powiedzenie, raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. Bez względu na to, ile lat już żyjemy swoim powołaniem, dobrze prosić Boga, aby powołał nas jeszcze raz i odnowił nasz zapał oraz poczucie sensu. Pomyśl, czy mam jakieś szczególne wspomnienie związane z moją drogą życiową, które warto pielęgnować?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.